0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: A naszym kolejnym gościem w poranku 7:09 jest Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: A dziś porozmawiamy o proponowanych zmianach, które bardzo myśliwych niepokoją. Słowem wstępu, obywatelski projekt nowelizacji prawa łowieckiego pod nazwą Uwaga polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre, trafił do Sejmu, podpisało go prawie 200 tysięcy osób. To jak nazwa wskazuje, będą zmiany na dobre?
3: Zdecydowanie nie będą to zmiany na dobre, dlatego że mamy wrażenie, że cały ten pomysł nie opiera się na racjonalnych argumentach, tylko na emocjach, gdzie większość osób, moim zdaniem, które podpisały ten projekt, nie zdaje sobie sprawy ani z gospodarki łowieckiej, ani z gospodarki rolniczej, ani ze skutków ustawy w zapisie, jaki jest proponowany. Kolejna sprawa to to, że wiele punktów, które zawiera ten projekt, są to punkty, które obowiązują w obecnym czasie. Tam są zawarte zapisy o elektronicznej książce polowań, o zakazach polowania pod wpływem alkoholu, z pojazdów, z łodzi. Te wszystkie przepisy obowiązują. I to, że wnioskodawca tej ustawy zawiera takie zapisy, świadczy tylko o tym, że jest stworzony przez osoby, które nie zdają sobie sprawy z tego, jak naprawdę wygląda prawo łowieckie. To, że podlegamy pod przepisy prawa, mamy ustawę prawo łowieckie, mamy regulamin polowań, mamy mnóstwo rozporządzeń, które weryfikują każde wyjście w łowisko, gatunek pozyskanej zwierzyny, okresy ochronne, możliwość wykonywania polowania i wiele innych. To funkcjonuje, natomiast co przebija bardzo mocno z tego projektu?
2: No właśnie, bo tych zmian, propozycji zmian tam jest bardzo dużo, sporo jest tych propozycji, ale które Was niepokoją najbardziej?
3: Najbardziej niepokoją nas propozycje zakazu polowania w nocy. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy myśliwi to prowadzą tę działalność społecznie. Oprócz łowiectwa, przecież my wszyscy pracujemy. To są lekarze, to są policjanci, to są rolnicy, którzy mają również pole. I te osoby nie mają prawa wykonywać polowania w nocy. Co to oznacza dla mnie? Nie jestem w stanie wykonywać polowania, jeżeli mam zakaz polowania w weekendy, w święta, ferie, dni wolne i muszę to robić w dzień. Nie jesteśmy w stanie tego robić. Co za tym ma miejsce? Brak ochrony pól. Bo jeśli będę miała do wyboru pójść do pracy, utrzymać swoje źródło utrzymania, a wykonywać polowanie, racjonalnym jest, że wybiorę obecność w pracy, prawda? Więc sam ten projekt, decydując o zakazie polowania w dzień, przepraszam, w nocy, zabieram nam tę możliwość polowania. Druga sprawa, możliwość wyłączania wykonywania polowania w okresie ferii, świąt, imprez okolicznościowych przez wójtów gmin. Przecież logiczne jest, że nikt z nas nie poluje w miejscach, gdzie takie zdarzenia się odbywają, szanowni państwo. My wykonujemy to własnym nakładem, własnym czasem, robimy to społecznie. I w imię dobra nas wszystkich. Nigdy w życiu żaden myśliwy nie podniesie broni w miejscach, gdzie odbywają się imprezy masowe, czy w miejscu szkoły. Przecież wyraźnie prawo łowieckie tego zabrania. I tu musimy się zastanowić nad tym, co pomysłodawcy mieli na myśli. Czy na pewno poprawienie bezpieczeństwa, czy po prostu wyłączenie w ogóle polowań z obecnie istniejących. Generalnie mam wrażenie, że nawet nie wrażenie, bo obserwowałam proces zbierania tych podpisów. Wszystkie te podpisy były zbierane w dużych miastach. Warszawa,
2: no
3: Poznań, Kraków.
2: A te konsultacje cały czas trwają tak naprawdę do 18 października.
3: Do 18 października możemy ustosunkować się do tych konsultacji. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że sam projekt, podpisy były zbierane w formie papierowej, gdzie w większości z tego, co dociera do nas, co było obserwowane, były to osoby, które nie miały o tym pojęcia, bo bądźmy realistami, jakie pojęcie o rolnictwie ma młody człowiek, który od dziecka wychował się w dużej aglomeracji, gdzie mięso bierze się ze sklepu. Mleko, zboże, chleb, wszystko bierze się ze sklepu, tak? bardzo mało jest informacji o tym, żeby zbierane było, że zbierane były podpisy w małych miasteczkach, ewentualnie wsiach czy powiatach, gminach, czyli tu, gdzie ludzie mają faktycznie cały czas do czynienia. Rolnicy, leśnicy, myśliwi zostali jakby z tego projektu wyłączeni. O nas, bez nas. Ktoś nam układa życie, nie mając pojęcia o tym, jak faktycznie to wygląda.
2: A czysto hipotetycznie, gdyby te zmiany weszły w życie, gdyby jednak to się udało, jak to wpłynie na rolnictwo? Pytam dlatego, że my żyjemy w województwie podlaskim na terenach typowo rolniczych.
3: Jeśli chodzi o pilnowanie upraw, pilnowanie pól, my to robimy nocami. Taka jest prawda, bo każdy z nas wraca z pracy i robi to wieczorem, w nocy, rano. Nie jesteśmy w stanie, stawiając nas przed wyborem, czy pracujemy i jesteśmy w stanie zabezpieczyć swoje podstawowe potrzeby, czyli wiadomo, pracy i środków do życia, a pilnowania upraw. Powiem pani bardzo jasno z własnego punktu widzenia. Ja mam mamę onkologiczną i jeżeli będę musiała cały urlop przeznaczyć na pilnowanie upraw, a nie zostawię nic na wizytę u lekarza, szanowni państwo, jest mi bardzo przykro, ale ten wybór będzie oczywisty, tak? Będę musiała to jakoś pogodzić. Wielu moich kolegów również, wszyscy mamy rodziny, wszyscy mamy jakieś miejsce pracy i musimy najpierw wywiązać się z tego, a łowiectwo jest naszą pasją, sposobem życia, ale również działalnością dodatkową. Dlatego uważam, że tu głos decydujący mają rolnicy. Kolejna sprawa, pani redaktor. 130 tysięcy uzbrojonych ludzi rozbraja się w imię ideologii, dlatego żeby okazało się, że rację mają ci, którzy nie mają nic wspólnego z łowiectwem, nic wspólnego z rolnictwem, nic wspólnego z ludźmi z bronią. Biorąc pod uwagę, co się dzieje poza granicami Polski, praktycznie obok nas, moim zdaniem jest to celowe działanie. Niekoniecznie dobre dla Polski, niekoniecznie dobre dla rolników, niekoniecznie dobre dla myśliwych.
2: W tej propozycji zmian jest także zmiana definicji polowania na zabicie zwierzęcia.
3: Tak, zmiana tej definicji.
2: I tak jesteście często nazywani mordercami. No, na pewno się
3: często,
2: z tym spotkaliście.
3: Ale już pani mówię, kwestia zmiany tej definicji ma bardzo daleko idące skutki, bo w momencie nawet jeśli zwierzyna nie jest strzelona, nie jest pozyskana, daje to daleko idące skutki z KPA. Więc dla laika nie ma to znaczenia, to jest martwy zapis, ale dla osoby, która porusza się w zakresie obowiązującym przepisów, jest to świadomość, czego można od nas oczekiwać i za co można nas karać, nawet w przypadku niestrzelenia i niepozyskania zwierzyny. Mam wrażenie, że ktoś się solidnie do tego przygotował, celem rozmontowania łowiectwa i dokuczenia rolnictwu.
2: O to właśnie chciałam zapytać, czy te zmiany w waszym mniemaniu prowadzą do eliminacji po prostu,
3: tak,
2: takiej całościowej eliminacji z życia
3: myśliwych. Weźmy pod uwagę, że ten zapis, proponowany zapis wyraźnie mówi, zakaz polowań w czasie rozrodu, odchowu zwierzyny, w czasie wyprowadzania młodych, przecież cały czas mamy okresy ochronne. Jeżeli zwierzyna ma młode, odchowuje je, cały czas mamy te okresy ochronne. Natomiast ten zapis i daleko idące skutki w przypadku dzika, weźmy pod uwagę, że dziki nie rozmnażają się raz w roku, a rozmnażają się kilka razy w roku, więc teraz proszę się zastanowić, jaki okres bierzemy pod uwagę, bo tak naprawdę to powinniśmy wyłączyć cały rok, to po pierwsze, po drugie do tego zakaz polowań w nocy, więc nie możemy pilnować upraw. Mamy jasny obraz tego, co dzieje się, jaki to ma skutek dla rolnictwa i co dzieje się z uprawami rolników. Ja nawet w ubiegłym tygodniu szacowałam szkody. Proszę mi wierzyć, po głowie dzików jest naprawdę duże. Moje zdanie, zdecydowanie jest to ustawa, projekt ustawy wymierzony nie tylko w myśliwych, ale bardzo mocno w rolnictwo.
2: W rolnictwo, ale też widzimy, co dzieje się chociażby w miastach i to w dużych miastach, jak dziki zwierzęta się po prostu panoszą i to człowiek zaczyna bać się zwierzęcia w mieście.
3: Pani redaktor, w ogóle mamy do czynienia ze zjawiskiem dehumanizacji człowieka. Człowiek zdycha, zwierzę umiera. jest mi ciężko odnieść się do tego, bo ja jestem wychowana na wsi i mam pełną świadomość tego, umierają ludzie i pszczoły. I nadawanie praw zwierzętom, nikt nie chce, wystrzelania wszystkich gatunków zwierząt, litości, ale bezpieczeństwo naszych dzieci, osób starszych, powinno być wartością priorytetową. Poza tym to nieprawda, że myśliwi, bo słyszę takie wypowiedzi, że myśliwi strzelają do dzików w lesie i dziki wyniosły się do miasta. Szanowni Państwo, to są dziki nieodłowione, nieodstrzelone w pojedynczych sztukach, które zaadaptowały się do życia w mieście, korzystają z tej pseudoprzyjaźni ludzi w stosunku do nich, gdzie robią im krzywdę. Korzystają
2: ale ludzie
3: ze
2: uciekają,
3: śmietników.
2: Kiedy widzą taką watahę, po prostu uciekają, chowają się. Były filmiki w sieci, za przystanek odsuwają się albo po prostu rzucają to, co mają w plecaku, żeby mieć święty spokój.
3: Dokładnie
2: i bezpieczeństwo.
3: Tak. I tu jest właśnie ten problem, że wielcy obrońcy zwierząt świetnie to przedstawiają, tylko pod warunkiem, że ktoś inny podniesie konsekwencje tego. Może zastanówmy się poważnie, że jeśli chcemy być tak pomocni w tym temacie, zróbmy bardzo prostą rzecz. Niech każda z tych organizacji, która występuje z projektem zmiany tej ustawy, zaadoptuje dzika, zabierze go do domu, zrobi ośrodek, utrzyma, dokarmi, zabezpieczy, a nie układa życie wszystkim osobom, które mają małe dzieci, starszym osobom, które się boją, zdecydowanie się boją, rolnikom i innym osobom, zarówno w mieście, jak i na wsi, żeby pracować ze zwierzyną, trzeba mieć świadomość tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą.
2: Jakie chcecie teraz kroki podjąć, żeby się temu przeciwstawić, żeby stawić temu czoła?
3: Przede wszystkim namawiam bardzo gorąco do wzięcia udziału w konsultacjach. To naprawdę nie jest problem. To jest 5 minut, gdzie logując się na stronę sejmową, możecie Państwo, potwierdzając kontem bankowym, obywatelem, profilem zaufanym, wskazać swój głos. To jest naprawdę 5 minut. Serdecznie do tego zachęcam. Ludzi świadomych, ludzi, którzy mają do czynienia na co dzień z przyrodą, rolnictwem, łowiectwem, wszystkich sympatyków i ludzi świadomych, że to mięso na półce w sklepie to nie jest sztuczny wytwór, tylko to też kiedyś było zwierzę.
2: A czas jest do 18 października. Więc jeszcze chwila.
3: Serdecznie prosimy, serdecznie polecam, biorąc pod uwagę, że jesteśmy terenem rolniczym, zdecydowanie rolniczym, a proponowany projekt ustawy nie jest dobry dla naszego rolnictwa. Serdecznie zachęcam. Gdyby ktoś miał problem, nie potrafił tego zrobić, czy byłoby mu ciężko przebrnąć, bo miejmy świadomość również tego, że to nie tylko młodzi ludzie, ale ludzie starsi. Serdecznie zapraszam do zarządu okręgowego PZL w Łomży, ulica Kaktusowa 8. Na pewno będziemy w stanie pomóc, poświęcić te 5 minut dla każdego, kto tylko zechce z tej pomocy skorzystać.
2: Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży, była naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję bardzo.
3: Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: 7:09. Twój początek dnia. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Zasmakuj w Łomży. Dziś naszymi gośćmi są Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: A także dyrektor Teatru Lalki i aktora Jarosław Antoniuk.
4: Dzień dobry.
2: Panowie, spotykamy się nie bez powodu. Przedwczoraj, dowiedzieliśmy się, że zarówno teatr, jak i filharmonia przez kolejne 4 lata będą współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co to tak naprawdę w praktyce oznacza dla waszych jednostek?
4: No niezupełnie, dlatego że dowiedzieliśmy się przedwczoraj, natomiast te rozmowy były prowadzone przez miasto i przez nas od dłuższego czasu. Myślę, że bardzo dobrze się stało, że podpisaliśmy, że miasto podpisało aneks o współprowadzeniu naszych instytucji, dlatego że jest to ogromna szansa w przypadku teatru, przede wszystkim na jego rozwój, stabilne jakieś dofinansowanie, realizowanie ważnych projektów, a jednocześnie na pewno jest to też duży prestiż i dla miasta, i dla samej instytucji. Więc no, ja się bardzo cieszę, że jesteśmy takimi wybrańcami, bo tych teatrów lalkowych, które są w tej chwili współprowadzone przez ministra kultury, raptem w Polsce jest 4. A w ogóle wszystkich instytucji jest ponad chyba 50, więc Łomża ma 2 instytucje, które są współprowadzone przez ministerstwo. No i myślę, że ten program pilotażowy sprzed kilku lat cieszy się rzeczywiście takim dosyć dobrym powodzeniem, dlatego że jeśli my chcemy i ministerstwo jakby wskazuje te nasze instytucje, no to jest to dla nas rzeczywiście bardzo ważne.
2: Filharmonia dołączyła do tego, żeby być pod skrzydłami ministerstwa jako pierwsza.
3: Tak, to prawda. Ja może dodam do tego, co tutaj powiedział pan dyrektor, że no, oznacza to, że zostaliśmy wybrani jako instytucje no, takie wyróżnione na skalę ogólnopolską. Więc to znaczy, że ministerstwo dostrzega naszą działalność, dostrzega nas, dostrzega nasze miasto i wysoko ocenia, bo to jest warunkiem, żeby otrzymać ten zaszczyt i tę dużą pomoc.
2: A co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w gronie? Bo tak jak tutaj przed momentem powiedział pan dyrektor, 4 teatry w całej Polsce, a jeśli chodzi o wszystkie te instytucje, to jest ich około 50, tak? Więc co trzeba zrobić, żeby w jednym mieście pod tymi skrzydłami, pod współprowadzeniem ministerstwa były aż 2 instytucje kultury?
4: No jest to bardzo trudne pytanie, dlatego że większość instytucji, które są w Polsce, czy instytucji kultury, czy instytucji artystycznych, to są na doskonałym w ogóle poziomie. Natomiast myślę, że to nasze miasto jest wyróżnione, dlatego że pracujemy w regionie północno-wschodnim. Teatrów raptem no są 2 tylko, bo jest w Białymstoku i w Łomży. Natomiast my dodatkowo jeszcze prowadzimy działalność objazdową, a ta działalność objazdowa nie jest taką działalnością do końca miejską, dlatego że prowadzimy czy realizujemy swoje spektakle również w innych miastach. I na pewno nie jest to zadanie miejskie. Dla mnie jest to bardzo ważne to zadanie, dlatego że w ten sposób promujemy nie tylko nasze miasto, ale przede wszystkim promuje region, a swoją drogą również i uprawiamy no, taką turystykę kulturalną, bo jeśli gramy w Suwałkach, czy gramy w innych, czy w Siedlcach, no to wtedy mamy też publiczność, która przyjeżdża do naszego miasta, a więc i są w teatrze, ale również zwiedzają nasze miasto, uczestniczą w ogóle w innych jakichś wydarzeniach, które są w Łomży. Więc myślę, że to też jest taki dosyć ważny powód, że ministerstwo wybrało, że prowadzimy jakby działalność ponadregionalną. Mówię w tej chwili o teatrze, A przede wszystkim również i wydaje mi się, że pewien poziom, który reprezentuje teatr, poziom artystyczny, dlatego że nasze spektakle cieszą się dużym uznaniem wśród publiczności. Jeździmy na festiwale. Był okres, że bardzo dużo wyjeżdżaliśmy za granicę, w tej chwili sporadycznie, dlatego że no, tutaj mamy też sporo pracy. Więc jakby to są takie podstawowe jakby składniki. Myślę, że to ważne jest. To wszystko, o czym mówiłem, jest bardzo ważne, że nasza instytucja jest współprowadzona przez ministerstwo. Chociaż jeszcze w ubiegłym roku miałem takie obawy, że może ten pilotaż się zakończy, dlatego że były takie w zasadzie głosy, że może jednak nie, bo tych instytucji jest sporo, że jest to duże też obciążenie dla budżetu państwa, ale ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji, żeby teatr nie był współprowadzony przez ministra.
2: A jeśli chodzi o Filharmonię, to tutaj takie obawy były, że ta umowa na kolejne 4 lata nie zostanie podpisana, bo przypomnijmy, że to jest odnawiane co 4 lata.
3: Taka możliwość zawsze istnieje i oczywiście z tym zawsze trzeba się liczyć. To jest, my mamy na to wpływ bardzo ograniczony jako instytucja. No cóż, możemy tylko starać się naszą działalnością, naszymi osiągnięciami, naszą pracą, budować dobrą opinię, prestiż, wizerunek, no i wykazywać się tym, że zasługujemy na takie wyróżnienie, ale decyzja leży po stronie tych, którzy tę umowę podpisują. Z jednej strony to jest ministerstwo, z drugiej strony miasto Łomża, prezydent Łomży. No, po stronie miasta z pewnością zawsze jest tutaj intencja. Po stronie ministerstwa, jak się okazuje, od paru lat niezmiennie również, aczkolwiek co się wydarzy, tego nigdy nie wiemy, bo no, nie mamy...
2: Ale udało się. Na kolejne 4 lata jesteście spokojni. Ta kultura, łomżyńska kultura, jest doceniana?
4: To nie jest tak, że nam się udało. Ja bym powiedział, że nam się po prostu należało, dlatego że rzeczywiście nasze instytucje dosyć ciężko pracują i są doceniane. Nie tylko doceniane są tutaj przez miasto, czy, no, przede wszystkim przez publiczność, ale również są doceniane przez ministerstwo.
2: Więc, a przez mieszkańców?
4: No zdecydowanie. Ja jedynie mogę powiedzieć, że my gramy rocznie dla prawie 40 tysięcy widzów. To jest dużo. A nasza sala jest niewielka. Gramy ponad 250-260 spektakli. To też jest ogromna ilość. 60 spektakli to są spektakle poza Łomżą, więc teatr na dobrą sprawę codziennie funkcjonuje, więc jesteśmy taką instytucją raz, że otwartą, a dwa, że jesteśmy instytucją, która rzeczywiście bardzo dużo inicjuje nie tylko spektakli, ale również i programów.
2: Ale to myślę, na co warto zwrócić uwagę, również to, że zarówno i Filharmonia, i teatr organizują wydarzenia międzynarodowe. Mimo tego, że Łomża jest miastem, które liczy około 60 tysięcy mieszkańców, ktoś mógłby powiedzieć, przecież to niewiele, ale mimo tego, że niewiele, dzieje się naprawdę dużo i można zrobić dużo, trzeba tylko chcieć.
3: Myślę, że my odczuwamy bardzo wyraźnie sympatię ze strony naszego środowiska. Publiczność bardzo ciepło nas nagradza i coraz liczniej na nasze koncerty przybywa. Natomiast no, tu jest ważne też, żeby ta dobra opinia wyszła na zewnątrz. Także to ważne są zarówno te koncerty, czy w przypadku teatru spektakle, które gdzieś tam zyskują sobie jakiś rozgłos poza środowiskiem łomżyńskim. No ja tylko wspomnę, że w październiku mamy zarówno koncerty w Krakowie, jak i w Warszawie w ramach dużych, ważnych projektów. No ale też na przykład nasze płyty prawie wszystkie zostały w jakiś sposób nagrodzone. Począwszy od Fryderyka, poprzez nominacje i do Fryderyków, i do International Classical Music Awards, aż po muzyczne orły, których już kilka otrzymaliśmy. Także to też jest bardzo ważne, no bo jak wiadomo, decydenci, osoby, które w ostatecznym rozrachunku podejmują taką decyzję o pomocy naszej instytucji, no nie są stałymi bywalcami imprez odbywających się w naszym mieście, więc musimy tak działać, żeby ta dobra opinia też wyszła na zewnątrz.
2: I żeby trafić do odbiorców.
4: Ja tu jeszcze też dodam, że pracujemy w regionie północno-wschodnim. To nie jest region, w którym są bardzo duże miasta. Natomiast są dwie instytucje artystyczne, które w jakiś sposób obsługują również nasz region. Więc to też jest dla ministerstwa, czy było ważne przy podpisywaniu tych umów. Dlatego, że ani Siedlce, ani Ciechanów, ani inne miasta, czy Suwałki, Ostrołęka nie mają takich instytucji. Tam przeważnie jest biblioteka, tam jest Dom Kultury, czy Centrum Kultury, jest galeria i na tym się kończy. A w Łomży są dwie instytucje artystyczne, no, które są też w tej chwili współprowadzone od kilku lat. To świadczy o pewnym potencjale naszego miasta. Zresztą też dodam, że w naszym mieście rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. Sporo jest tych wydarzeń. Są interesujące wystawy i koncerty i działania edukacyjne. Są różne projekty artystyczne. Świetnie działają fundacje, stowarzyszenia, więc myślę, że ta Łomża w pełni zasługuje na takie uznanie ministerstwa.
2: Więc podsumujmy sobie jeszcze przez moment, skoro o tych wydarzeniach, które są organizowane w Łomży, mówimy, podsumujmy sobie to, co ostatnio. Sacrum et Musica, za nami kolejna edycja. Udana?
3: Sądzę, że tak. 14 koncertów w wielu miejscowościach na terenie trzech województw. Podlaskiego, Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego, zakończony wielkim koncertem przy udziale wszystkich chyba okolicznych chórów, przede wszystkim łomżyńskich, ale nie tylko. Wspaniały koncert, katedra, która ledwo pomieściła zarówno wykonawców, jak i słuchaczy. Myślę, że tak, że wiele koncertów, na których publiczność reagowała żywiołowo, domagała się bisów, no i wiele miejscowości, w których już jesteśmy proszeni, żeby tam za rok powrócić. No to jest też taka inicjatywa podobna do tej, o których wspomniał tutaj pan dyrektor Antoniuk. My wyjeżdżamy w miejsca, gdzie kultura wysoka z trudnością dociera. I tam z sukcesem tę kulturę szerzymy.
2: A może po prostu potrzeba czasu?
3: No tak, potrzeba czasu, potrzeba infrastruktury, która nie zawsze jest. No ale tak jak mówię, to jest ideą naszego festiwalu i to już od 22 lat. Myślę, że z pewnym sukcesem staramy się realizować.
2: A jeśli chodzi o teatr, to za nami premiera spektaklu Cukierku ty łobuzie. I przyznam szczerze, że ten tytuł bardzo przypadł mi do gustu, kiedy po raz pierwszy mówiliśmy o tym na antenie Radio Nadzieja.
4: No ja myślę, że panią zaintrygował w ogóle tytuł.
2: Absolutnie.
4: Znaczy w ogóle ta pozycja, bo to jest w kanonie lektur szkolnych, jest szalenie interesująca wśród młodych widzów czy dzieci. Natomiast na pewno teatr jest taką instytucją, która stara się penetrować współczesny repertuar, bo przecież to nie tylko Cukierku ty łobuzie, ale również też mamy wcześniejsze realizacje ze współczesnej polskiej czy dramaturgii, czy książek dla dzieci, więc staramy się też być taką instytucją bardzo otwartą, która wychodzi naprzeciw i która zaprasza do siebie, a więc do teatru, na spektakle, to co dzieci najbardziej lubią, a więc czy cukierka, czy skarpety, czy inne jakieś spektakle, więc to jest normalne. Poza tym, mówiąc o repertuarze, też jesteśmy akurat instytucją, która uprawia taki heterogeniczny repertuar, bo to nie tylko są spektakle dla młodych, dla najmłodszych, najmłodszego widza, ale również i dla dzieci starszych, dla młodzieży, ale i są spektakle dla dorosłych.
2: I myślę, że ci dorośli też mogą się z tego uczyć, nawet jeśli przychodzą ze swoimi pociechami na taki spektakl.
4: No, najczęściej są to widowiska familijne, gdzie doskonale bawią się dzieci i rodzice, a później być może w domach rozmawiają w ogóle o tym wydarzeniu, chociażby o cukierku. Czy cukierek naprawdę był łobuzem, czy to jest taki zwykły, normalny kot, który ma duszę, który myśli zupełnie inaczej niż ludzie, więc warto przyjść do teatru.
2: Teatr uczy. Panowie, spoglądam na zegarek, powoli musimy kończyć naszą rozmowę. Jakie jest wasze największe marzenie, nie zwracając uwagi na budżet, mając wszelkie możliwości? Jakie są marzenia, kulturalne marzenia w Łomży?
3: Bardzo trudne pytanie mi zadała. Staramy się nasze marzenia na bieżąco
2: urzeczywistniać,
3: tak.
2: Marzenia są po to, żeby je spełniać.
3: Myślę, że w ogromnej części to się udaje. Oczywiście, że po spełnieniu każdego marzenia powstają jakieś nowe i wtedy pracuje się nad jakimś kolejnym pomysłem. No, przed nami teraz dwa ważne jubileusze, zarówno teatr, jak i orkiestra będą wspólnie świętować, znaczy nie wspólnie, ale w tym samym terminie. Chociaż może coś, może połączymy
4: możemy
3: siły,
4: tak, wspólnie, tak zrealizujemy.
3: Kto wie. Także no, takim najbliższym ważnym celem to jest właśnie to świętowanie, godne świętowanie naszych jubileuszy, a mamy też takie bliższe trochę, no w tej chwili te koncerty, o których wspomniałem, to są te dwa nasze ważne wyjazdy. Chciałbym, żeby to się jak najlepiej udało i żeby publiczność zarówno krakowska, jak i warszawska były co najmniej równie usatysfakcjonowane, jak na każdym chyba koncercie naszym publiczność łomżyńska. Do tego w tej chwili zmierzamy.
2: A jeśli chodzi o teatr?
4: No myślę, że przede wszystkim naszym marzeniem jest to, żebyśmy tworzyli akurat taką instytucję, która będzie się, może inaczej, która będzie akceptowana zawsze przez widza, która będzie bardzo blisko tej widowni i najmłodszej, i dorosłej. No przede wszystkim, żebyśmy mieli też jak najwięcej w ogóle świetnych pomysłów, żeby pracownicy, którzy tworzą naszą instytucję, teatr, byli zadowoleni z tej instytucji, byli dumni. Myślę, że chyba tak jest, ale chciałbym, żeby rzeczywiście to też było w takiej sferze marzeń. No i przede wszystkim, żebyśmy realizowali te wszystkie nasze zamierzenia, które mamy w planach, dlatego że tworzenie repertuaru to nie jest kwestia kilku dni, natomiast no, pracujemy z dużym wyprzedzeniem, bo to są najczęściej też no bardzo znane w ogóle nazwiska, więc z nimi się wcześniej w ogóle rozmawia, się tworzy program na kolejne lata. Ja mogę jedynie powiedzieć, że na dobrą sprawę mam program w tej chwili na 4 lata już stworzony. Tak, dokładnie. Wiem, co będzie w poszczególnych odstępach takich czasowych. To są takie marzenia, żeby po prostu instytucja się rozwijała. A więc, jak mówił Hemingway, trudno nie mieć nadziei.
2: I tego absolutnie życzymy.
3: I jeżeli mówimy o marzeniach, to ja może jeszcze wspomnę o spełnionym marzeniu, o którym chyba trzeba wspomnieć, chociaż no, często o tym mówimy, którym jest nasz obiekt, z którego od niedawna możemy w pełni korzystać. No i chcę powiedzieć, że pani minister kultury, pani Cienkowska, która odwiedziła wczoraj właśnie nasz budynek, była pod wielkim wrażeniem tego. Przede wszystkim sali koncertowej. Naprawdę bardzo szczerze była zaskoczona tym, jak wspaniałą mamy salę.
2: Czyli marzenia się spełniają. Trzeba tylko chcieć. Tak. I czasami trzeba mówić o nich głośno, żeby się spełniły. Tak, od tych małych po te największe, skrywane gdzieś tam na dnie. I tego absolutnie panom życzę. I przede wszystkim publiczności, tej wyjątkowej i tej dopisującej. I na każdym wydarzeniu, na każdym spektaklu, na każdym koncercie. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, a także dyrektor Teatru Lalki i aktora Jarosław Antoniuk byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Z prawem nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. Dziś troszkę inny temat, a mianowicie bardziej rodzinny, a dotyczący władzy rodzicielskiej. I jeszcze dodam, ten problem chciałbym rozłożyć na dwa programy, które w tym i w przyszłym tygodniu chciałbym poruszyć. Władza rodzicielska, co to jest w ogóle władza rodzicielska, bo tak często używamy tego pojęcia władzy rodzicielskiej, a tak dokładnie to my do końca nie wiemy, tak czujemy, co to jest, ale nie wiemy w szczegółach, jak to od strony prawnej, a że program prawniczy mamy, więc chciałbym tu zacytować, więc władza rodzicielska to jest ogół obowiązków i praw względem małoletniego. Proszę zauważyć, że ustawodawca w jaką kolejność użył w ustanowieniu pewnych praw i obowiązków. Pierwsze są obowiązki, więc pamiętajmy, że władza rodzicielska w szczególności dotyczy obowiązków, którym prawo, ono oczywiście prawo wynika z pewnych zasad etycznych, moralnych, nałożyła i przełożyła to na przepisy prawne i nałożyła pewne obowiązki na rodziców względem właśnie małoletnich dzieci. I co wchodzi w skład takiej władzy rodzicielskiej? No przede wszystkim to piecza nad dzieckiem, czyli musimy sprawować troskę o fizyczny, duchowy rozwój dziecka, wychowanie, opieka nad jego zdrowiem, edukacją i codziennym bytem. Czyli to są takie problemy, nasze obowiązki dnia codziennego. Drugim elementem tej władzy rodzicielskiej jest reprezentacja dziecka. No to mamy obowiązki, uprawnienia występowania w imieniu dziecka przed urzędami, szkołami, sądami, czyli no, jak to często wzywa nas pani do szkoły, czy żeby tam załatwić jakieś sprawy związane no, z ubezpieczeniem dziecka, czy z wyjazdem. Te wszystkie działania są w imieniu tego małoletniego, czyli mamy obowiązek reprezentowania małoletniego. I trzeci z elementów tej władzy rodzicielskiej to jest zarząd majątkiem dziecka. Co prawda te kwestie związane z zarządem no może rzadziej występuje, bo no, taki małoletni ma ten majątek zazwyczaj niewielki, albo w ogóle go nie posiada, bo to jest majątek rodziców, ale zarządzanie tym majątkiem, pieniędzmi, które należą do małoletniego, również no, wchodzą w zakres tej władzy rodzicielskiej. Przy tym należy pamiętać, że ta władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od tego, czy są w związku małżeńskim, czy nie są w związku małżeńskim, czy są po rozwodzie. Ta władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Co to też oznacza, że w niektórych decyzjach takich poważnych, wyboru szkoły i tak dalej, tą decyzję muszą podjąć oboje rodzice. No w sytuacji jakiegoś konfliktu, no wtedy musi niestety, ale tą kwestię rozstrzygnąć sąd rodzinny. Drugą rzeczą, do kiedy trwa taka władza rodzicielska? No władza rodzicielska, jak mówiłem, dotyczy małoletniego, więc w sytuacji, kiedy małoletni przestanie być małoletnim, a więc osiągnie wiek 18 lat, wtedy ta władza rodzicielska jak gdyby przestaje funkcjonować. I pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo istotnej kwestii, a mianowicie, żeby władzę rodzicielską nie kojarzyć z kontaktami, bo z dzieckiem. Z czym innym jest kontakt, czyli możliwość kontaktowania się z dzieckiem, a co innego jest władza rodzicielska. Jeżeli nawet są instytucje, o których dzisiaj rozpocznę mówić, a w następnej audycji jak gdyby też te rozwinę, kwestie na przykład w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem nie są w jakikolwiek sposób ograniczone. Władza jest ograniczona, ale ten obowiązek widywania się z dzieckiem w dalszym ciągu istnieje. I teraz jak gdyby płynnie przechodzimy do kwestii związanej z tymi elementami, w jakim zakresie ta władza rodzicielska może być, czy w całości zawsze, czy w jakiś sposób ograniczona. Więc pamiętajmy, że tutaj mamy do czynienia z trzema instytucjami związanymi z władzą rodzicielską. A więc można pozbawić jednego z rodziców, albo obojga nawet rodziców, władzy rodzicielskiej. To jest pierwszy element. Drugi element, możemy ograniczyć władzę rodzicielską. Wtedy sąd w jakimś stopniu będzie ograniczał. I trzeci taka instytucja, to jest zawieszenie władzy rodzicielskiej. No i dziś, w dzisiejszym programie może rozpocznę od kwestii tej najbardziej surowej, a mianowicie kiedy sąd pozbawi władzy rodzicielskiej. Proszę Państwa, to jest najbardziej taka drastyczna sytuacja, kiedy sąd pozbawia władzy rodzicielskiej. Może być to sąd, który rozstrzyga w kwestii postępowania na przykład rozwodowego i kiedy jest sąd zobowiązany do również rozstrzygnięcia w kwestiach władzy rodzicielskiej, ale może to być sąd rodzinny i opiekuńczy, czyli sąd w sądzie rejonowym, kiedy no, albo matka z ojcem nie pozostają w związku małżeńskim, albo są już po rozwodzie, do tej pory było wszystko w porządku, a w pewnym momencie trzeba tą władzę rodzicielską w jakiś sposób zmienić, czyli pozbawić jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, lub też są w związku małżeńskim, ale zaistniały okoliczności, które powodują, że trzeba pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z dzieckiem. Pierwszym elementem to jest tak zwana trwała przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Co to może być? Na przykład długotrwały pobyt w zakładzie karnym. No, został ojciec dziecka skazany, prawda, na 15 lat pozbawienia wolności. Jest to tak długotrwały okres braku możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej, że można wówczas pozbawić władzy rodzicielskiej ojca w takiej właśnie sytuacji. Drugim takim przypadkiem jest no, ojciec, nieznane jest miejsce pobytu ojca czy matki, to również powoduje, że można wystąpić do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Również bardzo często występującym jest nadużywanie władzy rodzicielskiej, na przykład stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, zmuszanie kogoś do zachowań niezgodnych z prawem, na przykład podżeganie do wykonywania handlu na przykład narkotykami, no i wtedy, czyli podżeganie do czynów niedozwolonych. I rażące zaniedbywanie obowiązków, uporczywe lub brak w ogóle zainteresowania dzieckiem, całkowite uchylanie się od obowiązków, łożenie na jego utrzymaniu i tak dalej, czyli takie negatywny stosunek do dziecka, który wynika z tych obowiązków, o których mówiłem wcześniej. I następnym takim zdarzeniem jest brak poprawy. Czyli mimo takiej pomocy zewnętrznej dla takiego rodzica i deklarowanie, wykonywanie własnej tej opieki prawidłowej, mimo tego on w dalszym ciągu nie wykonuje. Jakie są skutki właśnie pozbawienia jednego rodziców władzy rodzicielskiej? To jest utrata decyzyjności, czyli rodzic prawo decydowania o istotnych sprawach dziecka, na przykład leczenia, edukacji, wydania paszportu lub zmiany miejsca pobytu. Co się dzieje z obowiązkiem alimentacyjnym? Bo utracił władzę rodzicielską, ale to nie oznacza, że jego obowiązek alimentacyjny ustał. Albo obowiązek alimentacyjny istnieje mimo pozbawienia tego rodzica władzy rodzicielskiej. I żebyśmy o tym pamiętali i nie myśleli, że jeżeli ktoś, jeden z rodziców utracił władzę rodzicielską, automatycznie on jest zwolniony z płacenia alimentów. Prawo do kontaktów. Co do zasady, taki nawet pozbawiony władzy rodzicielskiej, rodzic nie traci możliwości kontaktu z dzieckiem, chyba że sąd w swoim orzeczeniu ze względu na bezpieczeństwo dziecka orzeknie taki zakaz. I jeżeli chodzi o dziedziczenie, czy dziecko, które zostało, w stosunku do którego został pozbawione władzy rodzicielskiej, ma prawo do dziedziczenia? Otóż ma. Bez względu na to, że dany rodzic utracił prawo władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, w wypadku śmierci takiego rodzica, to dziecko normalnie zachowuje prawo do dziedziczenia po tym zmarłym rodzicu. Tyle na dzisiaj. Za tydzień zapraszam jak gdyby na dalszy ciąg dzisiejszych naszych, moich rozważań na temat władzy rodzicielskiej, a mianowicie w kwestiach właśnie tej władzy, ale w troszkę już innych aspektach. Dziękuję.
0: Z prawem nie na lewo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

Modlitwa różańcowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

krzyża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryjo, w ciszy Nazaretu usłyszałaś słowa, które zmieniły bieg historii. Anioł ogłosił Ci, że zostaniesz Matką Syna Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, ledwie przyjęłaś słowa anioła, a natychmiast wyruszyłaś w drogę do krewnej, niosąc jej Jezusa i radość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Maryjo, w betlejemskiej stajni oddałaś światu największy skarb, Syna Bożego, owiniętego w pieluszki i złożonego w grobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, razem z Józefem zaniosłaś małego Jezusa do świątyni, oddając Go całkowicie Ojcu. Przyjęłaś proroctwo Symeona o mieczu, który przeniknie Twoją duszę, a mimo to nie cofnęłaś swego daru. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, przeżyłaś 3 dni bolesnego szukania Jezusa, a gdy Go znalazłaś w świątyni, usłyszałaś słowa, których wtedy nie rozumiałaś. Mimo bólu i niepokoju zachowałaś wszystko w swoim sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał tego z powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
2: Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. W nauce o modlitwie Jezus zapewnia uczniów: Ojciec obdarzy Duchem Świętym tych, którzy go o to proszą. Tym bardziej więc powinniśmy się czuć wezwani do takiej modlitwy, do prośby o dar Ducha Świętego dla każdego z nas. Potrzebujemy tego daru. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Potrzebujemy światła i Jego nauki. Potrzebujemy tych darów, których On udziela, a które znamy chociażby z katechizmu. Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Tak, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego w różnych szczególnych momentach naszego życia. Wiemy, że śpiewamy hymn o Stworzycielu Duchu Przyjdź w czasie obrzędów sakramentu bierzmowania, sakramentu małżeństwa, podczas udzielania święceń. Modlimy się, prosząc o to światło i moc w czasie innych sakramentów również. Prosimy o pomoc Bożą, rozpoczynając przeżywanie misji, rekolekcji, albo na przykład dni skupienia. Często prosimy o światło Ducha Świętego przed czytaniem i rozważaniem Słowa Bożego. Warto też o tym pamiętać w tym, co możemy nazwać takim szarym, codziennym życiu, kiedy wypełniamy różne zajęcia, obowiązki, aby prosić o tę Bożą pomoc, o tę moc, którą daje nam Duch Święty. Dlatego często w modlitwie naszej prośmy, aby zgodnie ze swoją obietnicą Bóg udzielał nam Ducha Świętego.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trabutta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Budzimy przebojem.
1: Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest czwartek, 8 października. Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Borawska. Jeśli właśnie zaczynacie dzień w domu, w samochodzie, w pracy albo dopiero zbieracie siły, żeby wstać z łóżka, jesteście w dobrym miejscu. Przed nami dobra muzyka, msza święta, rozmowy, dobre słowa i chwile, w których będzie można na moment zwolnić. A dzisiejsze przesłanie jest bardzo konkretne. Nie rezygnuj z tego, o co prosisz Boga. Jezus mówi: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Zaczynamy nasz czwartek. Niech będzie dobry i niech będzie z Bogiem.

Słuchają Państwo porannego programu Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze godzina 6:51, a dzisiaj mamy czwartek, to 8 dzień października 2026 roku. To 281 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało 84 dni. Imieniny obchodzi dzisiaj Pelagia i Brygida. W kościele katolickim natomiast wspominamy świętego Ludwika prezbitera. Słońce wzeszło dzisiaj o godzinie 6:41, a zatem całkiem niedawno, i zajdzie o godzinie 17:48. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 35 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 51 minut. A dzisiejszy cytat dnia to słowa świętego Jana Pawła II. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać. Miłego dnia z Radiem Nadzieja.

Minęła godzina siódma. Słuchają Państwo porannego programu Radia Nadzieja. Za oknem rześki, październikowy poranek, a ja mam dla Was małą historyczną ciekawostkę. Czy wiecie, dlaczego akurat październik Kościół dedykował modlitwie różańcowej? Wszystko zaczęło się w XVI wieku, dokładnie 7 października 1571 roku, kiedy to flaga chrześcijańska stanęła do nierównej walki z potężną armią turecką w bitwie pod Lepanto. Papież Pius V zarządził wtedy, by cała Europa modliła się na różańcu o ocalenie. Choć siły były bez porównania mniejsze, bitwa została wygrana, a wdzięczni papieże ustanowili to święto. Różaniec okazał się potężniejszy niż okręty wojenne. Może dziś warto wziąć go do ręki w ramach naszych własnych, codziennych bitew. Dobrze, że jesteście Państwo z nami. Z Radiem Nadzieja. A na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Sarsa. Tęskno mi.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 7 minut po godzinie 7. Już o godzinie 7.10 na falach Radia Nadzieja odbędzie się transmisja wyjątkowej mszy świętej. Eucharystia sprawowana w ramach pielgrzymki jubileuszowej z okazji stulecia diecezji łomżyńskiej będzie celebrowana prosto z Watykanu przy grobie świętego Jana Pawła II. Liturgii będzie przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Zachęcamy do włączenia radioodbiorników i duchowego uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu. Bądźcie z nami w tej szczególnej chwili, połączmy się we wspólnej modlitwie. Sygnał jest

0: udostępnione dzięki współpracy z sekcją Vatican News. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do Bożego miłosierdzia. Im bardziej puste serce, tym więcej tam miejsca dla Bożego Ducha. Wołam więc Ciebie, Boży Duchu, byś zstąpił do duszy osoby, która pomodli się tym utworem.

Czekamy na połączenie z Watykanem, skąd będziemy transmitować poranną mszę świętą. Prosimy o cierpliwość. Na naszym radiowym zegarze godzina 7:14. To dobry moment, żeby na chwilę zatrzymać się przy słowie. Dzisiejsza Ewangelia według świętego Łukasza przypomina nam o człowieku, który nie przestaje pukać do drzwi. Prosi, szuka, czeka i nie rezygnuje. Jezus mówi bardzo jasno. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Może jest w twoim życiu taka sprawa, o którą prosisz już długo. Może zaczynasz się zastanawiać, czy Bóg w ogóle słyszy. Słyszy. Nie zawsze odpowiada wtedy, kiedy chcemy. Nie zawsze odpowiada dokładnie tak, jak sobie wyobrażamy. Ale możemy być pewni, że nie jesteśmy mu obojętni. I może właśnie dlatego dzisiaj warto powiedzieć po prostu: Boże, ja nadal ci ufam. Prowadź mnie.

Cały czas czekamy na połączenie z Watykanem, ale teraz pomyślmy o różańcu. Kiedy myślimy o różańcu, wielu z nas ma przed oczami starsze osoby modlące się w ławkach. Ale papież Jan Paweł II mówił wprost, że różaniec to jego ulubiona modlitwa. Prosta, a zarazem głęboka. Co więcej, to modlitwa kontemplacyjna. Rozważając tajemnicę z życia Jezusa i Maryi, patrzymy na Ewangelię oczami Matki Bożej. I nie trzeba klęczeć w kościele. Można odmawiać go w samochodzie, stojąc w korku, spacerując do pracy czy gotując obiad. Różaniec to taki duchowy kompas, który pomaga nam nie zgubić kierunku w zabieganym świecie. Niech ten czwartek będzie pełen spokoju.

No i niestety chyba nie uda nam się już połączyć z Watykanem, z naszymi łomżyńskimi pielgrzymami. Na naszym radiowym zegarze 19 minut po godzinie 7. Za oknem piękny jesienny poranek. A wiecie, co jest wspaniałego w porannym spotkaniu z radiem? To, że każdy dzień jest zupełnie nową kartą, którą daje nam Stwórca. W tradycji Kościoła październik przypomina nam o modlitwie i prostocie wiary. Często szukamy wielkich znaków, a Pan Bóg przychodzi do nas w codzienności. W uśmiechu napotkanego człowieka, w porannej kawie wypitej w ciszy, w trudzie pracy, który ofiarujemy w czyjejś intencji. Może to dobry dzień, by zauważyć te małe Boże cuda tuż obok nas. Dobrze, że jesteście z nami. Z Radiem Nadzieja.

A to jest poranek 8 października na naszym radiowym zegarze 7.25. Wita Państwa bardzo serdecznie Anna Borawska. Witam słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola i Palotti FM oraz wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. Niech to będzie dobry dzień.

0: Prasowy poranek.
1: Niestety nie udało nam się połączyć z Watykanem, skąd mieliśmy transmitować poranną mszę świętą. Niestety z uwagi na warunki atmosferyczne, na burze nie uzyskaliśmy połączenia, ale na szczęście mamy dostęp do prasy. A zatem zapraszam na przegląd prasowy. Sejm rozpoczyna dziś o 9:00 pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów złotych. Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Zaprezentowane przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce, całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego, oraz zakaz promocji cenowych na alkohol, na przykład 12 plus 12. Polskie Stronnictwo Ludowe uzależnia głosowanie za ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050. Ustawa może zostać przyjęta głosami posłów PiS. Uczniowie w Ostrołęce nie mają dziś lekcji. Zamiast tego we wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a o 9:00 ponownie zbierze się sztab kryzysowy. To po kłosie wczorajszego ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. W jego wyniku 9 osób, w tym napastnik, zostało rannych. Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w rejonie plaży miejskiej w odległości około 400-500 metrów od terenu szkoły. Dokonał samookaleczenia. W Poznaniu rozpoczyna się jeden z najstarszych konkursów muzycznych i najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie. 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Będzie go można śledzić w programie drugim Polskiego Radia. A na antenie zaśpiewa teraz Robbie Williams. Go Gentle.

0: wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: 34 samorządy z województwa podlaskiego skorzystają w ostatnim kwartale tego roku z bonu senioralnego. To nowy rządowy program, którego celem jest sfinansowanie podstawowej opieki i wsparcia, którego wymagają osoby po 65 roku życia. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił, że do końca roku pomoc otrzyma 171 seniorów, a łączny czas wsparcia przekroczy 17 tysięcy godzin.
2: Jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym z 34 jednostkom samorządu terytorialnego. O jakim wsparciu mówimy? Chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa.
1: 111 tysięcy złotych. Najwięcej w całym województwie trafi do gminy Czyżew, za co dziękował burmistrz Franciszek Kuczewski.
3: W mojej gminie jest ponad 1200 osób powyżej 65 roku życia. Część osób jest sprawnych, może sama funkcjonować, ale zgłaszają się bardzo dużo rodziny i proszą o pomoc dla tych osób, gdyż są bardzo aktywne zawodowo. Nie ma komu tym ludziom pomagać, dlatego ten bon senioralny bardzo się przyda w opiece osób, które potrzebują najbardziej tej opieki, które same nie mogą funkcjonować. Uważam, że pomoc osobom starszym jest bardzo potrzebna, zresztą osób starszych jest coraz to więcej.
1: Wśród samorządów, które otrzymają najwięcej pieniędzy, są także Suraż i Tykocin. A my bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Zapraszamy do spędzenia tego poranku z nami, a na naszej antenie Phil Collins i You Can't Hurry Love.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Na naszym radiowym zegarze 7:46, a Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Zaproponowane przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce, całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol, na przykład 12+12. Polskie Stronnictwo Ludowe uzależnia głosowanie za ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050. Ustawa może zostać przyjęta głosami posłów PiS. Posłuchajmy.
2: PSL domaga się poprawek dotyczących degustacji win na wydarzeniach oraz stoisk promocyjnych lokalnych producentów piwa i wina. Szef klubu ludowców Krzysztof Paszyk zapowiada, że bez poprawek posłowie ugrupowania będą przeciwni ustawie.
3: Nie róbmy krzywdy rozwijającej się branży winiarskiej. Poprawki są bardzo dobrze przemyślane. Nie ma ubocznych efektów.
2: Jednak poprawki PSL-u wymagają notyfikacji przez Komisję Europejską, co wydłuży wejście ustawy w życie nawet o rok. Joanna Wicha z Lewicy nie zgadza się na winiarską wrzutkę dotyczącą degustacji win na imprezach.
4: Gdybyśmy zrobili taki wyjątek dla winiarzy, natychmiast pojawiliby się producenci nalewek regionalnych, spirytusowych i tak dalej.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk deklaruje poparcie dla ustawy w niezmienionej formie.
5: Może jeszcze nie jest idealna, bo też zgłosiliśmy poprawkę dotyczącą całkowitego zakazu sprzedaży małpek. No ale też może nie wszystko naraz.
2: Wyniki głosowania nad ustawą poznamy dzisiaj wieczorem. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Dziękuję za tę korespondencję. A przypominam, że słuchają Państwo radia, ale na naszej radiowej antenie co nieco o telewizji. The sun always shines on TV. Miłego odbioru.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.
6: 7:09. Twój początek dnia.

0: Marissa i będzie pięknie. Ale tymczasem mgła, deszcz i coraz szybciej zapadający zmrok. Jesienna pogoda oznacza dla kierowców trudniejsze warunki na drogach. To dobry moment, żeby sprawdzić samochód przed nadejściem pierwszych przymrozków. O tej porze roku częściej korzystamy z elementów, o których latem łatwo zapomnieć, mówi instruktor nauki jazdy Leszek Pławiak.
1: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. W tych warunkach, które nam się zbliżają, czyli będziemy mieli mgły, będziemy mieli być może deszcze, szybko będzie zapadał zmrok, więc czysta szyba to dobra widoczność. Dobra widoczność to połowa sukcesu, czyli pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
0: Ekspert radzi też wymienić letni płyn do spryskiwaczy na zimowy, zanim pojawią się ujemne temperatury. A na naszym radiowym zegarze 57 minut po godzinie 7. Państwo pewnie już jesteście w pracy, a może jeszcze pędzicie do pracy albo odwozicie dzieci do szkoły. Żyjemy w takim pędzie, że często czekamy dopiero na weekend albo na wielkie wydarzenia. A co gdyby spróbować odnaleźć piękno w tym zwykłym czwartku? W uśmiechu napotkanym w autobusie, w ciepłym słowie rzuconym od kolegi z biura, w solidnie wykonanej pracy. Świętość i radość życia wcale nie kryją się w wielkich czynach, ale w tysiącu małych rzeczy, które robimy z miłością. Może to będzie dobry klucz na dzisiejszy dzień? Dobrze, że jesteście z nami. A na naszej antenie Kasia Kwiat-Kowalska. Coś optymistycznego.

0: rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super!
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: A to jest poranek 7:09 na naszym radiowym zegarze, 4 minuty po godzinie 8. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola, Palotti FM oraz wszystkich słuchaczy, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. Rozmawiam z radnymi Łomży o tym, aby w przyszłorocznym budżecie miasta znaleźć środki choćby na rozpoczęcie remontu skarpy przy ulicy Zjazd, bo znajdujące się tam kamienie są niebezpieczne dla kierowców, ale też dla naszych pracowników, którzy prowadzą tam prace porządkowe, mówił na naszej antenie dyrektor MPGKiM. Marek Olbryś od dłuższego czasu stara się o przeprowadzenie remontu skarpy. Posłuchajmy.
1: Sprawa jest trochę moim takim oczkiem w głowie, ponieważ skarpa to element nie tylko dekoracyjny, ale konstrukcyjny. Na tej skarpie utrzymuje się budynek drugiego LO, a to jest stara skarpa, która już się zdegradowała. Tam są polne kamienie, około 50 lat ta skarpa wytrzymała, ale już po tych 50 latach widać, że struktura konstrukcyjna tej skarpy już nie pracuje nad elementem nacisków, które są obciążeniem tej skarpy.
0: Kamienie mogą być niebezpieczne dla osób znajdujących się w pobliżu.
1: Te kamienie wypadają, one nie są na stałe związane z gruntem. Grunt się zdegradował, tam nie ma betonu, tam jest piasek. Być może w jakiś sposób nie było jeszcze zagęszczarek, nie było takich sprzętów, żeby dobrze tę skarpę zazbroić w betonie, w żelbetonie. Natomiast nasz projekt opiewa na około 1,5 miliona złotych. Będzie to trudne pewnie dla budżetu, ale możemy to robić 2-3 lata. Systematycznie będziemy to robić.
0: Według projektu skarpa ma zostać wykonana w granicie, natomiast planowany na niej napis "Zasmakuj w Łomży" wraz z herbem miasta będzie zrobiony z bazaltu. Proszę pana, zaśpiewa nam teraz Lanberry.

0: Vanessa Paradis i Joy Taxi na naszej antenie z dedykacją dla wszystkich słuchaczy. Poranka 7:09. Coraz szybciej zapada zmrok, a jesienią piesi stają się dla kierowców trudniej widoczni. Problem pojawia się nie tylko poza miastem. Także na oświetlonych ulicach ciemne ubranie może sprawić, że kierowca zauważy pieszego dopiero w ostatniej chwili.
1: O to, czy sami pamiętają o odblaskach, zapytałem mieszkańców Wrocławia.
2: Tak, bo mam cały czas przyczepiony, żeby mnie nie rozjechał nikt na drodze.
1: A dużo ludzi nie nosi. Dlaczego, jak pani myśli?
2: Z lenistwa. Dużo ludzi jest takich, że on jest najważniejszy i wszyscy mają na niego uważać.
1: Widzę, że ma pan jeden na plecaku.
3: Prawdopodobnie tak, żeby być bardziej widzianym.
1: W mieście kierowca nie zawsze widzi pieszego tak dobrze, jak mogłoby się wydawać, zwraca uwagę instruktor nauki jazdy Leszek Pławiak.
4: Lekceważymy swoją widoczność w momencie, kiedy jesteśmy na obszarze zabudowanym. Uważamy, że skoro są światła na ulicy, to jesteśmy wtedy widoczni. W ogóle wtedy nie myślimy o tym, żeby mieć na sobie jakikolwiek odblask. Jeżdżąc samochodem nauki jazdy, czy też swoim prywatnym, nawet jak jadę do domu, to mam 3 takie przejścia dla pieszych, gdzie w momencie, kiedy piesi dochodzą do tych przejść, w ogóle ich nie widać.
1: Poza obszarem zabudowanym, pieszy poruszający się po drodze po zmroku ma obowiązek używać elementu odblaskowego. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A na naszym radiowym zegarze już 14 minut po godzinie 8, a na naszej antenie Anna Wyszkoni. Mimochodem.

0: To jest poranek rozgłośni katolickich 7:09 na naszym radiowym zegarze, już prawie 22 minuty po godzinie 8. Poseł PSL Marek Sawicki nie widzi możliwości uchwalenia przepisów aborcyjnych w tej kadencji Sejmu. Marszałek senior odniósł się do projektów ustaw, które będą omawiane podczas Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej.
1: W tym układzie parlamentarnym, jaki jest w tej chwili, nie wróżę żadnego powodzenia tym ustawom. Mało tego, wiemy doskonale, że również pan prezydent tego nie podpisze.
0: Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw prawa aborcyjnego zbierze się o godzinie 9:00. Zaplanowano rozpatrzenie dwóch poselskich projektów ustaw autorstwa Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz przygotowanego przez posłów Trzeciej Drogi, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. A teraz na naszej antenie Mezo i Kasia Wilk. Ważne.

0: Po ataku w Ostrołęce pomoc psychologiczna jest udzielana uczniom i nauczycielom. Mówiła o tym wiceminister edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz. Wczoraj uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli.
1: W takiej szkole też czy pedagog, czy psycholog również może potrzebować pomocy, wsparcia, jest takim samym pracownikiem jak każdy inny. Zawsze w takich momentach wkraczają osoby z miejscowej poradni psychologiczno-pedagogicznej i tak stało się również w Ostrołęce. I dzisiaj też pani kurator będzie właśnie sprawdzać, czy dostęp dla każdego do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest realny.
0: Wczoraj uczeń klasy maturalnej wszedł do budynku szkoły z niebezpiecznym narzędziem i zaatakował uczniów oraz nauczycieli. Następnie zaatakował dwie osoby poza terenem placówki. Młody mężczyzna został zatrzymany.

0: Nowoczesny dworzec, baza rowerów miejskich i przestrzeń dostosowana do potrzeb pasażerów. Tak ma wyglądać nowe centrum przesiadkowe w Ostrołęce. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą inwestycji. To kolejny krok w stronę nowoczesnej i wygodnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta i całego regionu, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
1: Wykonawcą inwestycji została ostrołęcka firma Solid EcoBud. Powstanie nowoczesne, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w panele fotowoltaiczne, budynek dworcowy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z komfortowej poczekalni, kas informacji, przechowalni bagażu oraz zadaszonych peronów z elektronicznymi tablicami informacyjnymi. To jednak nie wszystko. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie zieleni oraz zakup małej architektury. Ławek, koszy na śmieci, donic czy stojaków na rowery.
0: Inwestycja obejmuje także przebudowę okolicznego układu drogowego. Chodzi o ulicę Piłsudskiego, Gocłowskiego i Starosty Kosa. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Koszt prac to ponad 17 milionów złotych. Centrum ma być gotowe w ciągu 12 miesięcy.

0: To jest poranek 7:09 na naszym radiowym zegarze 45 minut po godzinie 8, a na naszej antenie wybrzmiał utwór Poza logiką. Drugi etap rozbudowy łomżyńskich bulwarów nad Narwią coraz bliżej realizacji. Jak mówił na naszej antenie prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, jest duża szansa, że prace zakończą się wcześniej niż planowano, a coraz bliżej jest także rozpoczęcie trzeciego etapu inwestycji. Obecny etap prac obejmuje modernizację bulwarów na odcinku od portu Łomża do mostu Hubala, przypomniał Mariusz Chrzanowski.
1: Jeszcze sporo brakuje do końca, bo i kwestia i oświetlenia, ale już tam masa tak zwana bitumiczna została położona. I ten etap już w następnym roku, on do końca października zgodnie z planem powinien być zrealizowany. Liczymy na to, że będzie wcześniej. Takie mamy też gwarancje, stąd między innymi wystąpiliśmy przecież do Rady o zabezpieczenie środków na plażę miejską. Może jest szansa na to, że to plażę się uda uruchomić, chociaż mówię, tutaj mamy jakby termin sztywny, ale widać, że prace postępują.
0: Coraz bliżej jest też podpisanie umowy z wykonawcą trzeciego etapu, którego celem będzie zagospodarowanie terenu w kierunku stadionu miejskiego.
1: Kwestia jeszcze podpisania umowy, kwestia rozstrzygnięcia, procedury jeszcze prawne. Jeżeli tutaj uda nam się to przebrnąć, no to wtedy kolejny trzeci etap. Widać, że mieszkańcy naszego miasta chętnie spacerują, chętnie też będą korzystać z tych bulwarów, a będą tam przecież atrakcje też i dla najmłodszych. No wiadomo, też głównym takim motorem będzie na pewno plaża, nowoczesna plaża z całą infrastrukturą techniczną, bo w poprzednich latach pamiętamy, jak to wyglądało i Łomża już będzie miała pewne standardy, jeżeli chodzi o ten wypoczynek na plaży.
0: Na realizację trzeciego etapu prac miasto otrzymało około 30 milionów złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego. A na naszej antenie już teraz Taylor Swift, Shake It Off.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo. 10 i 11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
0: Po reklamie.
3: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
4: Siódma dziewiąta.
3: Jest super.
5: Siódma dziewiąta.
6: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
7: A na naszym radiowym zegarze już 56 minut po godzinie 8, a zatem zbliżamy się nieuchronnie do godziny 9. Nasz poranny szlak na trasie 7-9 powoli dobiega końca, a przed Wami cała reszta tego październikowego dnia. Niech ten czwartek, 8 października, będzie dla Was bezpieczny, spokojny i pełen życzliwości od ludzi, których spotkacie na swojej drodze. Ja dziękuję za ten poranek. Dziękuję, że spędziliście go razem z nami. Anna Borowska, do usłyszenia.
6: 7:09. To był Twój początek dnia.
7: Radiowe stery przekazuję teraz Annie Czetowskiej, a póki co posłuchajmy utworu zespołu Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Pijemy pyszną, gorącą kawę, można sobie trochę cynamonu dosypać i będzie już bardzo jesiennie. Jest godzina 9, czwartek, 8 października, Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy państwo, Paweł Majewski ze mną w studiu. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, Aniu, dzień dobry państwu.
1: Dziś imieniny obchodzą między innymi Marcin, ale także Brygida, bo dziś między innymi wspominamy świętą Brygidę. Przysłowie na dziś, po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. Ale to przysłowie się w tym roku nie sprawdzi. Ponieważ po świętej Brygidzie przyjdzie ochłodzenie w tym roku, więc miejmy to na uwadze, że dzisiaj jeszcze 20 stopni, ale już jutro tylko 12.
2: No cóż, chyba powinienem to jakoś skomentować, ale ja jestem zwolennikiem wysokich temperatur, więc...
1: Więc przemilczę i zapadnę w sen zimowy, obudzimy się w kwietniu albo i w maju.
2: Może w marcu mówię. Czasami, pod koniec marca jest już ładnie.
1: 9.30, rozmowa z gościem dnia tradycyjnie, tutaj wszystko się zgadza, Paweł ją poprowadzi. Kto? Pawle, to moje też tradycyjne pytanie, będzie twoim gościem.
2: A moja odpowiedź taka nietradycyjna, bo pan prezes MPK Andrzej Modzelewski dawno u nas nie był gościem dnia. Chyba, jak dobrze policzyłem, ze 3 miesiące, no a trochę nazbierało się tematów, żebyśmy porozmawiali. Na przykład wczoraj był taki wypadek z udziałem kierowcy autobusu, no i kierowca z samochodu, osobówki, który tam się znalazł w szpitalu, więc zapytam pana prezesa o to, czy jakieś może wnioski, konsekwencje z tej sprawy zostaną wyciągnięte. Porozmawiamy też o budowie hali garażowej w siedzibie MPK, która no, z miesiąca na miesiąc staje się ta budowa taka coraz bardziej zaawansowana.
1: Czyli i aktualności, ale także inwestycje, które są podejmowane przez MPK, więc to tematy rozmowy z gościem dnia. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Wiem też, Paweł, że ty jedziesz dziś jako reporter do Ostrołęki, będziesz zbierał różne komentarze po tym dramatycznym wydarzeniu, do którego doszło wczoraj w zespole szkół
2: numer 4. Tak. Tam cały czas w Ostrołęce sporo się dzieje. Jest sztab kryzysowy. W tej chwili chyba nawet rozpoczął się sztab kryzysowy, bo miał być o godzinie 9. Potem będzie konferencja między innymi prezydenta miasta, pana Pawła Niewiadomskiego w tej sprawie na temat działań miasta, na temat działań służb, więc będę dzisiaj w terenie. Też postaram się oczywiście łączyć z Radiem Nadzieję, żeby przekazywać informacje, co przekażą służby, no i na jakim etapie są też właśnie działania służb, bo podobno wczoraj na przykład jeden z bloków był w Ostrołęce ewakuowany, tam gdzie mieszkał sprawca tego zamachu. A
1: więc będziemy porządkować te wszystkie informacje i państwu je przekazywać i w serwisach informacyjnych i także w ciągu dnia, nie tylko w wiadomościach, więc bądźcie państwo z nami, a na początek 9.30 oczywiście rozmowa z gościem dnia, konkurs robimy za

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na

12 minut po 9 robimy konkurs, drodzy Państwo, a do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert do Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej na 15 października. Wystąpią sopranistka Maria Olender, na wiolonczeli zagra Jan Kalinowski, a na fortepianie Marek Schlezer. Jeśli ktoś z Państwa chciałby spędzić ten wieczór 15 października właśnie w Łomżyńskiej Filharmonii, to proszę dzwonić. Podwójne zaproszenie czeka na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni. 512 123 502 albo 512 123 503 to są numery telefonów do nas.

Modlitwa jest właściwa w każdym momencie i w każdym czasie. Ma być to modlitwa serca, tak wskazywał dziś w homilii biskup Janusz Stępnowski, który przewodniczył czwartkowej mszy świętej, koncelebrowanej przez około 80 kapłanów przy grobie świętego Jana Pawła II. Diecezja łomżyńska, jak wiemy, świętuje także w Rzymie stulecie istnienia. Biskup Janusz podkreślił, że w tych dniach ewangelista święty Łukasz skupia się na temacie modlitwy. Nawiązał do przypowieści o natrętnej wdowie, która prosiła niesprawiedliwego sędziego o pomoc oraz do dzisiejszej przypowieści o natrętnym człowieku, który w potrzebie nie zawahał się prosić przyjaciela o pomoc mimo późnej pory. Te przypowieści Jezusa Chrystusa są zachętą do wytrwałej i ufnej modlitwy, jak podkreślił biskup Janusz Stępnowski. Modlitwa jest właściwa w każdym momencie i w każdym czasie. Ma być to modlitwa serca. Do tej dzisiejszej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II będziemy jeszcze dziś w Radiu Nadzieja wracać o 9:20, czyli już za niecałe 9 minut na naszej antenie rozmowa z gościem dnia. Zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, pan Andrzej Modzelewski. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie słuchaczy oraz widzów Radia Nadziei.
1: Panie prezesie, zaczniemy od tematu, który wydarzył się wczoraj rano przy ulicy Zjazd. Doszło do wypadku z udziałem kierowcy autobusu, kierowcy MPK. No i tam chyba nie ma wątpliwości, kto zawinił. Wyglądało to groźnie, bo kierowca osobowego Forda dachował, trafił do szpitala. Policja no, wydała werdykt, że tak powiem, że wina leży po stronie kierowcy. Spółka, rozumiem, tutaj nie ma innego zdania w tym temacie.
2: No, ta sprawa jest, można powiedzieć, oczywista. Tutaj ewidentny błąd popełnił nasz kierowca. Został ukarany, tak jak pan redaktor wspomniał, mandatem. No i też nasza analiza tego zdarzenia, które przeprowadziliśmy od razu po uzyskaniu takiej informacji, wskazuje jednoznacznie na błąd naszego kierowcy. Nie zachował on szczególnej ostrożności podczas wjeżdżania na rondo. No, zahaczył samochód osobowy. Wypadek wyglądał bardzo poważnie. Nas może cieszyć tylko fakt, że według informacji, które uzyskaliśmy, nikt nie doznał poważniejszych obrażeń, zarówno z pasażerów tego auta, jak i z pasażerów w naszym autobusie.
1: To był jakiś doświadczony kierowca?
2: Ten kierowca jest bardzo doświadczony. Kilkadziesiąt lat spędził za kółkiem autobusu. Wręcz mogę powiedzieć, że do tej pory charakteryzował się bardzo dobrą jazdą ekonomicznie. No nawet z tego względu został też nagrodzony przydziałem nowego autobusu elektrycznego. No niestety tutaj popełnił błąd, takie jest życie. No przypomnę, że nasi kierowcy dziennie pokonują kilkaset kilometrów, przewożą tysiące pasażerów i też nie możemy to jakby szufladkować i pod tym jednym przypadku oceniać całej pracy naszych kierowców, bo jednak w dużej mierze jest ona dobrze oceniana i wykonują swoją pracę należycie.
1: Jakieś konsekwencje będziecie wyciągać?
2: Ja nie chciałbym od razu mówić tutaj o konsekwencjach pracowniczych. Oczywiście takie będą na pewno, no ale mówię, nie chciałbym publicznie tutaj o nich mówić. Jeszcze poza tym jeszcze o nich nie przesądziliśmy.
1: No to może przejdźmy teraz do przyjemniejszych tematów. Inwestycja taka wasza sztandarowa, powstająca przy siedzibie MPK. Hala garażowa, ekologiczna hala garażowa, dodajmy. To ma być hala dla autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych. No i jeszcze instalacja fotowoltaiczna. Budowa rozpoczęła się zimą w ubiegłym roku. Jest termin 12 miesięcy. Widziałem, że na waszych mediach społecznościowych można obejrzeć filmik, jak ta budowa przebiega, jakie są postępy, ale pewnie nie wszyscy nasi słuchacze ten filmik widzieli, więc tak, panie prezesie, gdyby mógł pan powiedzieć, jak ta budowa idzie do przodu, co tam już się udało zbudować?
2: Budowa hali garażowej jest jednym z elementów takiej wielkiej jakby strategii miasta, idąc w stronę ekologii. Jeżeli chodzi o MPK, obejmuje ona trzy zakresy. Pierwszym to był zakup autobusów elektrycznych, potem był remont warsztatów. Remont warsztatu został już zakończony, obiekt został odebrany. W tej chwili trwają prace tylko z doposażeniem tego warsztatu w miejsca socjalne. To już jest ze środków własnych spółki. No i ostatnim, trzecim elementem jest właśnie budowa tej hali garażowej z Viato. Tu, jak pan redaktor wspomniał, nie ma być to tylko sama hala garażowa, ale ma to być głównie element, który ma wpłynąć w przyszłości na oszczędności, które w MPK powstaną. Ponieważ na dachu tego garażu i wiaty będzie zamontowana fotowoltaika, będą ładowarki, więc to wszystko ma wpłynąć na niezależność energetyczną. Przy tym taborze, który w tej chwili posiadamy, przy większości autobusów autobusów elektrycznych. Jest to bardzo ważna sprawa, bo wiemy, że autobusy elektryczne są dużo tańsze niż tradycyjne diesle, szczególnie w tej sytuacji, gdzie paliwa są bardzo drogie. Ta sytuacja jest niestabilna, więc posiadanie własnych zasobów energii elektrycznej jest tutaj bardzo ważną kwestią.
1: I co już się udało zrobić? Jak te prace wyglądają? Termin będzie dochowany przede wszystkim?
2: W tej chwili wygląda na to, że prace idą zgodnie z terminem. Wygląda to bardzo sprawnie. Codziennie z okna swojego gabinetu mam okazję to oglądać, więc naprawdę to muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo dobrze. W tej chwili stoi już konstrukcja. Postawione są częściowo ściany. Utwardzony jest również wstępnie teren, więc teraz trwają przygotowania do zamontowania dachu, no i potem cała ta pozostała infrastruktura, która znajdzie się w środku. Na razie wygląda to dobrze. Myślę, że termin, który jest wyznaczony na styczeń, koniec stycznia przyszłego roku, prawdopodobnie będzie zachowany.
1: Trzymamy za słowo, panie prezesie. Porozmawiajmy właśnie o innych zmianach w MPK, no bo też zaprezentowaliście niedawno nowe logo. Skąd ta zmiana? To jest jakaś nowa strategia komunikacyjna, czy jakieś inne względy?
2: Zmiana logo wynikała przede wszystkim z takich kwestii formalno-prawnych, ponieważ poprzednie logo nie miało uregulowanego statusu formalnego, prawnego, nie mieliśmy do tamtego loga praw autorskich, więc postanowiliśmy wprowadzić nowe logo ze wszystkimi wymogami, z prawem do tego loga, ale nie chcemy się zatrzymywać na tym, chcemy, żeby to logo było początkiem takiego nowego wizerunku MPK i ten pierwszy element ma być jakby początkiem tych zmian. Potem chcemy ujednolicić stroje naszych kierowców, tak żeby wyglądało to naprawdę profesjonalnie. No ale wiadomo, nie sam wygląd decyduje o jakości usług, tylko również, a może przede wszystkim, obsługa pasażera.
1: No a z tym jest problem?
2: No niestety zdarzają się skargi. My zawsze te skargi analizujemy, podchodzimy do tego poważnie. Mamy możliwość wglądu wizyjnego, czasami też wglądu do nagrań, więc słyszymy nawet te rozmowy, które się odbywają w obrębie kierowcy. No i tutaj niestety moje takie spostrzeżenia to fakt, że niejednokrotnie jedne słowo może zadecydować o tym, że ta rozmowa pójdzie w nieodpowiednim kierunku. Czyli jednym słowem można szybko uspokoić, jeżeli to będzie miła odpowiedź kulturalna, uspokoić zdenerwowanego pasażera, bo wiemy, że ludzie często jadą do pracy, spieszą się, no i te nerwy się pojawiają. No a z drugiej strony nie taka odpowiedź może
1: eskalować
2: ten konflikt i wtedy dochodzi do tego, że to wszystko się jakby opiera już u mnie, są skargi, no ale analizujemy to, no i mogę powiedzieć, że bardzo często nie wynika to ze złej woli kierowcy, lecz może z braku takiej właśnie umiejętności często komunikacyjnej, a może nawet znania tych technik, więc komunikacyjnych, no bo wiemy, że są takie. Planujemy więc przeprowadzenie takiego szkolenia obsługi pasażera, no bo to jest kluczowe, bo kierowca jest, można powiedzieć, często jedyną osobą z firmy, która ma bezpośredni kontakt z tym naszym klientem, z pasażerem. I przez to jest często budowany wizerunek naszej firmy, a nie chcemy, żeby ten wizerunek poprzez takie sytuacje był po prostu psuty.
1: Te szkolenia będą jakieś niebawem?
2: Teraz zleciłem przygotowanie, znalezienie kompetentnej instytucji, czy też osoby, która te szkolenie przeprowadzi, bo wiadomo dobrze, jak to zrobi ktoś z zewnątrz, z autorytetem, więc myślę, że już niebawem takie szkolenia się odbędą. No, chcemy poprzez to też budować, poprzez te wszystkie działania, taki obustronny szacunek, bo wiemy, że oczywiście wymagamy szacunku naszego kierowcy do pasażera, no ale też z drugiej drugiej strony oczekujemy, że nasi kierowcy będą również szanowani przez pasażerów. Ta kultura i szacunek musi iść z dwóch stron.
1: A kierowcy, przepraszam, nie buntują się na temat takich szkoleń? Nie uważają, że nie są potrzebne?
2: Prawdopodobnie dowiedzą się właśnie z tej audycji o tym. Na razie tylko pani kadrowa wie o tym i kierownik. No, ale mówię, myślę, że nie będą się buntować, wręcz myślę, że to jest dla ich dobra. Na pewno w przeszłości, bo to głównie chodzi o pewnego rodzaju techniki, gdzie ten konflikt będzie załagodzony. Myślę, że w przyszłości też może podziękują mi też za to, bo na pewno takie rzeczy są przydatne. A to są ludzie, ja znam tych kierowców, w większości naprawdę są ludzie pozytywni i przyjaźnie nastawieni do pasażerów, ogólnie do ludzi, więc myślę, że przyda im się tylko takie może odrobinę tej wiedzy i też może, wiadomo, takiego nowego powiewu.
1: Jasne.
2: No ale mówię, tutaj właśnie nie oczekujemy tylko od kierowców, ale też chcemy im i nie oceniamy, tylko też chcemy stworzyć im właśnie szansę tego, żeby mogli się rozwijać i odpowiednio zachowywać w danych sytuacjach.
1: Panie prezesie, za panem jest też takie spotkanie z przedstawicielami łomżyńskich seniorów. Tam ci ludzie mogli zgłaszać jakieś swoje uwagi co do funkcjonowania komunikacji miejskiej, swoje propozycje. Takich spotkań będzie więcej?
2: Tak, to nie tylko seniorzy, spotkaliśmy się już z kilkoma grupami. Oczywiście nie chcemy, ja osobiście też nie chcę zarządzać za biurka, chcę wyjść do mieszkańców, bo ich zdanie jest dla nas najważniejsze. To nie MPK, to nie tylko tabor, nie chodzi o to, żeby były tylko nowe autobusy, tylko żeby pasażerowie byli zadowoleni, więc chcemy wychodzić do tych mieszkańców, do różnych grup społecznych. Seniorzy oczywiście są jedno z bardzo ważnych grup, ponieważ oni poza młodzieżą najczęściej korzystają z naszych usług. Więc takie spotkanie odbyło się z seniorami. Bardzo pozytywne spotkanie. Wiele wskazówek otrzymaliśmy od seniorów. Tutaj jest wiele oczekiwań co do dostępności, głównie tej komunikacji, więc na pewno są to przydatne spotkania. Spotkaliśmy się z młodzieżą. Tu z kolei bardzo dużo, wiele pomysłów. Widać, że ta młodzież coraz częściej korzysta z komunikacji. Przede wszystkim oczywiście postulowali o zwiększenie ilości kursów, o dostosowaniu tych kursów do godzin lekcyjnych, do zakończenia lekcji, więc tutaj też dużo, dużo ważnych wskazówek. No jeżeli będziemy mogli oczywiście do tych wskazówek, do tych próśb się ustosunkujemy pozytywnie. Spotkaliśmy się też z wojskiem, spotkałem się z pułkownikiem Gałązko. Tam rozmawialiśmy też o dostosowaniu komunikacji do potrzeb pracowników jednostki wojskowej, bo wiemy, że tam jest duży problem odnośnie parkingów. Też zaproponowałem w przyszłości skorzystanie przez pracowników jednostki z powstającego miejsca do parkowania, park and ride, czyli miejsca, gdzie będzie można zaparkować samochód i przesiąść się, tak, zostawić i przesiąść się w komunikację miejską. No tutaj zaproponowałem, że możemy dostosować też to do godzin pracy pracowników z jednostki. No chodzi też, żeby tutaj jakby odkorkować te parkingi, odblokować te parkingi, które w tej chwili są głównie zastawiane przez pracowników jednostki wojskowej. No i wiele problemów z tego wynika. Mnie cieszy też bardzo taka pozytywna i otwarta postawa dowódcy i chęć współpracy. Bardzo ucieszył się z tego spotkania i myślę, że coś z tego na pewno pozytywnego wyniknie.
1: Z tego, co pan mówi, no to mieszkańcy Łomży są zainteresowani sprawami komunikacji miejskiej. Komunikacja jest im potrzebna. A jakieś statystyki pan może podać na temat tego, czy na przykład w ciągu ostatnich miesięcy, lat, to korzystanie z z usług MPK przez mieszkańców wzrosło, zmalało?
2: Tak, tutaj mamy konkretne dane. Wiemy, że mam tutaj nawet przygotowane, w ciągu, przez ostatnie dwa lata wzrosło ilość korzystania osób z komunikacji z 3 600 000 osób do 4 400 000 w roku 2025. Z 2026 roku nie posiadamy jeszcze danych, bo jeszcze rok się nie skończył, ale na dzień dzisiejszy już widzimy, że ta liczba też na pewno wzrosła, więc widzimy znaczący wzrost, około 20%.
1: No i to też pokazuje, patrząc na liczbę mieszkańców Łomży, że są ludzie, którzy no cały czas praktycznie jeżdżą tym MPK, skoro są takie milionowe statystyki, a więc widać, że jednak no jest, są te autobusy potrzebne i pewnie trzeba ich jeszcze coraz więcej do rozkładu dodawać.
2: Tak, no tak jak wspomniałem, nie chodzi tylko, żeby ten tabor ładnie wyglądał, żeby był nowoczesny, ale żeby przede wszystkim jeździł, no i realizował te potrzeby mieszkańców. Tutaj niewątpliwie na wzrost tych liczby pasażerów wpłynęła, to już niejednokrotnie powtarzałem, Łomżyńska Karta Mieszkańca, która umożliwia dla ich posiadaczy korzystanie z komunikacji miejskiej nieodpłatnie, więc na pewno to jest ten aspekt, który wpłynął na ilość pasażerów. Tu zauważyliśmy jedną tendencję, że coraz częściej przesiadają się również nie tylko młodzież i osoby starsze, ale też ludzie pracujący zostawiają swoje samochody i przesiadają się do komunikacji miejskiej, która teraz jest bardzo wygodna, komfortowa, bo autobusy elektryczne to oczywiście wspominałem, oszczędność, ekonomia, ponieważ są dużo tańsze, no ale przede wszystkim te nowoczesne autobusy są bardzo komfortowe w jeździe, ciche, wygodne, więc to sprawia, że ludzie się chętnie tam przesiadają, no ale myślę, że też duży wpływ na to ma jednak ta sytuacja związana z paliwami. No, tak. No i ten znaczący wzrost cen. Wiemy, że no, korzystając z nieodpłatnej komunikacji, te kilkaset złotych w kieszeni możemy zostawić. W skali roku są to już tysiące, więc myślę, że to też jest taki bardzo ważny aspekt, który motywuje ludzi do przesiadania się do komunikacji miejskiej.
1: Na koniec naszej rozmowy zapytam w imieniu tych, którzy karty mieszkańca nie posiadają. Czy ci ludzie, jeśli nas słuchają, mogą się obawiać tego, że na przykład od nowego roku ceny wzrosną? No bo jest inflacja, wszystko drożeje. A jak będzie z biletami?
2: Na razie, na dzień dzisiejszy nie mieliśmy takiego sygnału z miasta o podwyżkach, bo przypomnę, że za to politykę finansową odpowiada organizator, którym jest miasto Łomża, więc na dzień dzisiejszy nie ma takiego sygnału. Oczywiście nam jako MPK zależy, żeby jak najwięcej osób korzystało z tej komunikacji, no ale to już jest kwestia decyzji organizatora.
1: Jasne, i tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj prezes łomżyńskiego MPK, pan Andrzej Modzelewski. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
2: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu, serdecznie pozdrawiam.
0: Nasz gość dnia.

Carol G, Bruno Mars na antenie Radia Nadzieja. Taki bardzo ładny, nostalgiczny duet. Już za 8 minut, godzina 10. A w wiadomościach o 10 zajrzymy do Ostrołęki, gdzie w związku z atakiem nożownika dziś w placówkach oświatowych w mieście przewidziano zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej i psychologów. Więcej powiemy już za 8 minut w wiadomościach.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Dzień po ataku nożownika w Ostrołęce. Dziś w szkołach zajęcia z psychologami. Kolejny nastolatek chciał wczoraj zaatakować, tym razem w Sierpcu. Policja wczoraj udaremniła ten atak. 36-latka z Łomży uwierzyła, że rozmawia z CBA. Straciła 70 tysięcy złotych. W związku z atakiem nożownika w Ostrołęce dziś w placówkach oświatowych w mieście przewidziano zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej i psychologów. Wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz poinformowała, że specjaliści są gotowi do pracy.
2: Mamy w tym momencie 9 psychologów, jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna. We wszystkich szkołach też są psychologowie zatrudnieni, czyli w tych naszych placówkach, a mamy ich 27, mamy zatrudnionych psychologów. Mamy zatrudnionych pedagogów specjalnych i to są te osoby, które są na miejscu. Natomiast dodatkowo skierujemy jeszcze 9 psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
1: Przypomnijmy, napastnik miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym, poinformował inspektor Mirosław Olszewski, komendant miejskiej policji w Ostrołęce.
3: To sprawdzimy, dlatego plecak został zabezpieczony tak, jak gdyby zorientowały się tam jakieś urządzenia niebezpieczne i nasi pirotechnicy podejmą ten plecak i te urządzenia i zbadają, wtedy będziemy mieli pewność. Teraz

0: Sobolance uczeń klasy maturalnej zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli. Więcej o tym piszemy na radionadzieja.pl.
1: Najnowsze informacje z regionu.
0: Oszuści cały czas szukają nowych sposobów, by wzbudzić zaufanie i tym samym wyłudzić oszczędności swoich ofiar. Boleśnie przekonała się o tym 36-latka z Łomży, która uwierzyła, że rozmawia przez telefon z funkcjonariuszem CBA. W efekcie kobieta straciła 70 tysięcy złotych. Jak mówi Urszula Brulińska z łomżyńskiej komendy, do policjantów zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszustów.
2: 36-latka wyjaśniła policjantom, że wszystko zaczęło się od telefonu od rzekomego funkcjonariusza, który przedstawił się jako komisarz CBA. Mężczyzna zadzwonił z zastrzeżonego numeru na jej telefon komórkowy. Poinformował ją, że ktoś w Bydgoszczy próbuje wziąć kredyt na jej dane osobowe. Z powagą w głosie dodał, że służby są w trakcie rozpracowywania grupy przestępczej działającej na Podlasiu, a ona może pomóc w ich zatrzymaniu. Zaznaczył również, że jej telefon może być na podsłuchu, dlatego dla bezpieczeństwa nie powinni się rozłączać, aż do zakończenia operacji.
0: Rzekomy funkcjonariusz zapytał następnie 36-latkę o oszczędności, a gdy kobieta powiedziała, że je posiada, nakazał jej szybkie działanie.
2: Cały czas z telefonem przy uchu, słuchając instrukcji fałszywego komisarza i chcąc uchronić swoje pieniądze, 36-latka zabrała całą gotówkę trzymaną w mieszkaniu i pojechała wpłacić ją do wskazanego przez oszusta wpłatomatu. Mężczyzna dyktował jej kolejne kody BLIK, zapewniając, że pieniądze natychmiast trafią na jej nowe, bezpieczne konto. Kobieta nie sprawdziła tego od razu, ponieważ spieszyła się do pracy. Po powrocie do domu opowiedziała o wszystkim mężowi. To on sprawdził stan konta i odkrył, że nie ma na niej żadnej wpłaty.
0: Dopiero wtedy kobieta uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka Łomży przekazała oszustom łącznie 76 tysięcy złotych.
1: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: Na termometrach w regionie dziś jeszcze sporo, bo 14 stopni teraz, a 20 to prognozowana temperatura maksymalna. Do tego w drugiej części dnia już będzie coraz więcej chmur. W nocy 8 stopni, jutro maksymalnie do 13. I zachmurzenie umiarkowane i w kolejnych dniach temperatura już nie będzie przekraczała 15 stopni.
1: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: A dziś jest czwartek, 8 października, 7 minut po 10. O 10.15 zapraszam na audycję Wiktorii Bausz, audycję z kulturą na ty.
4: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
4: Po reklamie.

0: z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam.
2: Zaczynamy od Łomży. Już w najbliższy piątek rozpocznie się ogólnopolski festiwal piosenki filmowej i musicalowej Soundtrack. Przez 3 dni miłośnicy muzyki będą mogli zanurzyć się w świecie filmowych przebojów i musicalowych emocji. Festiwal potrwa do niedzieli 11 października. A teraz przenosimy się do Nowogrodu, gdzie będzie można nie tylko podziwiać kurpiowskie rękodzieło, ale również spróbować swoich sił w jego tworzeniu. Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika zaprasza na kolejne spotkanie z twórcami ludowymi. Tym razem uczestnicy poznają tradycyjne techniki wyplatania z korzenia sosny oraz podstawy wikliniarstwa. Zajęcia poprowadzi Celina Bałdyga. W sobotę 10 października warsztaty odbędą się dla dzieci, natomiast w niedzielę dla dorosłych. Początek spotkań o godzinie 14. Pozostajemy przy warsztatach, ale tym razem przenosimy się do Ostrołęki. Już w najbliższą niedzielę Muzeum Kultury Kurpiowskiej rozpocznie jesienną edycję rodzinnych spotkań pod hasłem Niedziela w Muzeum. Tym razem uczestnicy przygotują lampiony inspirowane jesienią. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 11. Obowiązują zapisy. A jeśli ktoś woli muzyczne spotkania, to warto już teraz zaplanować sobie przyszły czwartek. 16 października w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbędzie się koncert w Małym Kinie. Wydarzenie organizowane jest w ramach Kadzidlańskiego Października Artystycznego. Na scenie wystąpi Agnieszka Grochowicz, Jarek Olszewski oraz Antoni Dębski. Początek koncertu o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Gościem w audycji z kulturą na ty jest Agnieszka Chojnowska z Pracowni Plastycznej Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Sezon artystyczny już rozpoczęty, pracownia plastyczna również już tętni życiem?
3: Jak najbardziej. Ruszyliśmy z kopyta i zajęcia już trwają, działamy pełną parą. Robimy bardzo dużo rzeczy. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku lat od 6, niekiedy nawet młodszych, wzwyż, w zasadzie do matury, bo ci starsi mogą uczęszczać do grup dla dorosłych. Odbywają się w podzielonych grupach wiekowych, klasy 1-3, 4-6 i od 7 wzwyż. Jeżeli chodzi o ofertę, to mamy pełen zakres technik, ponieważ chcemy, żeby nasi wychowankowie mogli spróbować bardzo wielu technik, nauczyć się jak najwięcej i poczuć, co im tak naprawdę odpowiada. Więc mamy rysunek, malarstwo, formy przestrzenne, rękodzieło artystyczne, różnego rodzaju formy użytkowe, tkaninę, ceramikę, projektowanie, różnego rodzaju formy graficzne. Możemy tak wymieniać długo, długo, długo. Więc tak naprawdę spektrum działań jest bardzo, bardzo szerokie.
2: Mówiliśmy o tym, że sezon już rozpoczęty. Czy dalej można na takie zajęcia dołączyć?
3: Jak najbardziej. Grupy co prawda zebrały się, natomiast zawsze znajdzie się miejsce dla chętnych osób. W każdej chwili można zadzwonić, dopytać się, dołączyć. Można przyjść na pierwsze zajęcia, które są niezobowiązujące, podczas których uczestnik zobaczy, co tak naprawdę się dzieje, czy atmosfera pracowni, czy to, co robimy, odpowiada. I dopiero po nich zdecydować się, czy będzie chcieć kontynuować. Takie zajęcia plastyczne to jest nie tylko rozwijanie kreatywności, oczywiście też, ale to jest całe mnóstwo, bardzo szeroki wachlarz korzyści, ponieważ rozwija się, tak jak pani powiedziała, jak powiedziałaś, nie tylko kreatywność, rozwija się też takie poczucie sprawczości. Dzieci też uczą się samodzielności, podejmowania własnych decyzji, uczą się wyrażania swoich emocji, swojego zdania. W kontekście rozwoju, nawet rozwoju mózgu, jest to bardzo duży bodziec, tak, do rozwoju motoryki małej na przykład, do rozwoju wyobraźni przestrzennej, myślenia abstrakcyjnego, myślenia przestrzennego, myślenia kreatywnego i takiego troszeczkę też krytycznego. W kontekście rozwoju społecznego dzieci muszą ze sobą współpracować, rozwijają się w grupie. Staramy się bardzo, żeby to środowisko było sprzyjające, żeby też nie dopuszczać do żadnych sytuacji, gdzie dziecko czy młodzież mogłoby się poczuć źle w towarzystwie, więc myślę, że taka przyjazna przestrzeń to jest też bardzo ważne miejsce. Dzieci potrzebują, młodzież potrzebuje też takiego przylądka, gdzie mogą poczuć się dobrze, gdzie mogą się poczuć zaakceptowane, gdzie mogą siebie wyrazić. Nie mówiąc już o tym, że te ciągoty plastyczne, twórcze nie zawsze mogą być wyrażone w domu, nie zawsze jest na to, czy w szkole, nie zawsze jest na to możliwość, przestrzeń, czas. Pracownia plastyczna daje możliwość wypróbowania technik i różnych sposobów, o których w domu czy w szkole nie byłoby mowy.
2: Mówimy oczywiście o dzieciach i młodzieży, ale również pracownia plastyczna otwarta jest dla dorosłych, ale tutaj zajęcia prowadzi natomiast pani Anna Bureś, bardzo dobrze znana tutaj w łomżyńskim środowisku.
3: Zdecydowanie. Pani Ania troszeczkę ograniczyła już swoją działalność zawodową. Tutaj na to miejsce działam ja. Natomiast zupełnie z tonu nie spuszcza i prowadzi grupę twórczą Fanaberia, która jest przeznaczona dla osób dorosłych, dla takich, które albo chciałyby spróbować swoich sił w twórczości, albo być może kiedyś na jakimś etapie swojego życia musiały z niej zrezygnować, czy ją ograniczyć i chciałyby do tego wrócić, tak? To też bardzo, bardzo taka twórcza grupa, która wystawia, jeździ na plenery i naprawdę spełnia się bardzo ciekawie.
2: A czy trzeba mieć zdolności plastyczne, żeby na takie zajęcia dołączyć, czy niekoniecznie? Czy wystarczy po prostu chęć i pędzel, kredka, czy inne przyrządy?
3: Zdecydowanie potrzebne są chęci, dlatego że talent to jedno, a praca to zupełnie coś innego. Poza tym to, na co ja stawiam w pracowni, to jest przede wszystkim proces. Dlatego że tak naprawdę ten proces twórczy, te odkrywanie siebie, odkrywanie też twórczości innych, tak? Bo nie zapominajmy też o tym, że kontakt z twórczością innych, z dziełami mistrzów, które gdzieś tam też się pojawiają, uczą też i rozpoznawania pewnego kodu kulturowego, w którym funkcjonujemy, to już tak na marginesie. Ale przede wszystkim chodzi o to, że chęć jest kluczowa. Można nie mieć talentu, a przegonić, jeżeli posiadamy samozaparcie, przegonić tych, którzy talent mają, a nie pracują. Natomiast nas interesuje, tak jak wspomniałam, proces i on jest najbardziej wartościowy. To, co dzieje się w człowieku, kiedy tworzy, kiedy rozmyśla, kiedy działa, kiedy próbuje, jest dużo bardziej cenny niż ostateczny efekt. On może być dobry, może nie być, ale ten proces to złoto.
2: No właśnie, później ta skończona już praca daje też pewnie taką satysfakcję, że jednak to zrobiłem sama.
3: Zdecydowanie. To też widać, kiedy robimy wystawy prac dziecięcych czy młodzieżowych, bo oprócz zajęć, które odbywają się cyklicznie w pracowni, organizujemy również zajęcia w ferie, organizujemy różnego rodzaju warsztaty okazjonalne, organizujemy również letni plener i takie działania są zazwyczaj zakończone podsumowaniem w postaci wystawy, czasami połączonej właśnie z pewnym wydawnictwem na tę okoliczność stworzonym, z koncertem. Jest to taki bardzo przyjemny event, na który zapraszamy rodziców, bliskich i widać tą dumę, widać te czasem nawet niedowierzanie. Nieraz słyszę, wow, to moje dziecko zrobiło, no fantastycznie. Nawet były sytuacje, gdzie osoby przechodzące z zewnątrz, kiedy takie podsumowanie się odbywało, chciały kupić wytwory pracy dziecięcej, więc to świadczy o tym, że to naprawdę jest fajny poziom.
2: Więc chyba Łomża nie musi się martwić, że tych młodych twórców i artystów w naszym mieście zabraknie.
3: Z pewnością. Z pewnością dzieci są fantastyczne, kreatywne, otwarte. Jeżeli dać im tylko taką możliwość, rozwijają się nieprawdopodobnie. To widać też na przestrzeni lat, kiedy niektórzy uczestnicy z takiego bardzo wycofanego, ostrożnego twórcy rozwijają się i działają bardzo odważnie, bardzo nieszablonowo i sami są zaskoczeni, kiedy patrzą wstecz, jaki proces nastąpił.
2: A jeżeli chodzi o właśnie zainteresowanie zajęciami, to na jakim ono jest poziomie?
3: Ono utrzymuje się cały czas na pewnym stałym poziomie. To też nie jest tak, że mamy przepełnioną pracownię, bo wydaje mi się, że demografia nieubłaganie powoduje, że tych młodszych roczników nie jest tyle, co jeszcze jakiś czas temu. Natomiast zainteresowanie jest. Ja bardzo się cieszę, że jest zrozumienie na temat tego, co takie zajęcia dają, jak wiele wnoszą i że nie każdy uczestnik będzie w przyszłości artystą. Nie każdy pójdzie zawodowo w tym kierunku, ale każdy bardzo mocno na tym skorzysta.
2: No właśnie, czy możemy powiedzieć, że w dobie telefonów i mediów społecznościowych młodzi ludzie nadal chętnie sięgają po pędzel, kredki czy farby?
3: Zdecydowanie. I nieraz sami są zdziwieni, że potrafili się wyłączyć. Dla mnie zaskoczeniem ogromnym było, kiedy najmłodsza grupa dzieciaki przez 4 tygodnie wyplatały własną tkaninę i chcieli to robić, mieli na to ochotę. Największe zdziwienie było w ogóle w oczach rodziców, którzy no nie dowierzali, że to dziecko przez godzinę działało w skupieniu, że bardzo precyzyjne czynności wykonywało i to jest właśnie dowód na to, że te zajęcia też pozwalają się wyciszyć, że dają możliwość trenowania skupienia, trenowania.
2: A teraz w dzisiejszych czasach jest to nam naprawdę bardzo potrzebne.
3: Bardzo.
2: Jeżeli mówimy o wystawach, o których też przed chwilą wspomniałaś, co planujecie w najbliższym czasie organizować? Właśnie macie w planach jakieś wystawy, wydarzenia?
3: W Galerii Bonar, gdzie odbywają się te wystawy, prezentujemy pracę uczniów liceum plastycznego, które, no można powiedzieć, jest z nami w dobrej kondycji. I lubi i chętnie prezentuje u nas swoje prace. My ich bardzo lubimy zapraszać. Co roku też można oglądać wystawę pokonkursową, ponieważ organizujemy konkurs Makulatura to nie śmieć. I taka wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych i wyróżnionych zawsze jest do obejrzenia. Towarzyszy temu oczywiście i warsztat, i uroczyste rozdanie nagród, i jest to taka bardzo i specjalne wydawnictwo na tę okazję stworzone. Podobnie po feriach będą prezentowane prace uczestników. Mam nadzieję, że takie warsztaty również się odbędą i po 2 turnusach tygodniowych też prezentujemy pracę.
2: Więc wszystkie oczywiście prace i wysiłki można podziwiać, ale jeszcze zapytam tak na koniec, no bo wiadomo, prowadzenie pracowni plastycznej, no to też jest również wysiłek. Co daje Ci taką największą satysfakcję, jeżeli chodzi o pracę z młodymi ludźmi?
3: Wydaje mi się, że chyba ich radość i patrzenie, jak oni wzrastają. Ponieważ, tak jak wspominałyśmy o tym poczuciu sprawczości, o tym rozwoju, widać to bardzo. Widać, kiedy dziecko czy młody człowiek rozpoznaje tą drogę, którą przeszedł. Podobnie, kiedy otrzymuje nagrodę czy wyróżnienie w konkursach, bo też uczestnicy zajęć w pracowni biorą udział w konkursach wielu co roku i lokalnych, i ogólnopolskich. I tak powiedzmy przeciętnie nawet do kilkanaście nagród, tak, czy wyróżnień rocznie jest przyznawanych, a bywa, że to naprawdę duża konkurencja. Więc kiedy to dziecko wręcz nie dowierza, tak, bardzo cieszy się z tego swojego sukcesu, rośnie w oczach, kiedy przywiązuje się też do miejsca i słyszę, że to na przykład po czasie, tak, że to jest miejsce ważne, że tu się dobrze czuje.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Chojnowska. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

0: Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jedwab.
1: I mamy kolejny atak ucznia, tym razem 15-latka, który zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w miejscowości Leszczydół Nowiny. To województwo mazowieckie pod Wyszkowem. Do zdarzenia doszło dziś rano. W wyniku ataku ranne zostały 3 osoby, a jedna z nich została reanimowana. Jak dowiedział się Polsat News, w okolicach Wyszkowa doszło do tego ataku. Policja przekazuje, że otrzymała w sprawie zgłoszenie. Funkcjonariusze pojechali na miejsce zdarzenia. Właśnie do szkoły pod Wyszkowem, a rzeczniczka prasowa Policji Mazowieckiej, podinspektor Katarzyna Kucharska, przekazała, że do placówki wszedł jej były uczeń i zranił 3 osoby, w tym dyrektora szkoły. Dyrektor miał obezwładnić napastnika. Sprawca został zatrzymany przez policję. Więcej o tej sprawie powiemy Państwu w wiadomościach o godzinie 11.00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Dzień po ataku w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce mieszkańcy cały czas przychodzą pod szkołę. W rozmowach pobrzmiewa niepokój, o czym więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 11:00.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Dziś rano doszło do kolejnego ataku w szkole, tym razem pod Wyszkowem. Woźna nie żyje. Dzień po ataku w Ostrołęce mieszkańcy wciąż przychodzą pod szkołę, choć budynek zostaje zamknięty. Wierni z diecezji łomżyńskiej wzięli udział we mszy świętej przy grobie papieża Jana Pawła II. To od wczoraj kolejne tego typu zdarzenie. 15-letni uczeń zaatakował dziś rano woźną w szkole na Mazowszu. O zdarzeniu w Leszczydole Nowinach poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Napastnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15, woźna w trakcie reanimacji, druga osoba lekko ranna.
1: Wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły. To kolejny atak w szkole na Mazowszu w tym tygodniu. Oprócz zdarzenia w Ostrołęce wczoraj w sierpcu udaremniono atak ucznia, który miał dwa noże.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dzień po ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce mieszkańcy wciąż przychodzą pod szkołę. Budynek pozostaje zamknięty. W pozostałych placówkach w mieście odbywają się lekcje, ale też zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z psychologami i pedagogami. W rozmowach pobrzmiewa niepokój.
4: Córkę też właśnie musiałam z pracy się dzwonić, żeby zaprowadzić do szkoły, bo strasznie to przeżywa, chociaż nie odbyła się u niej to w szkole, ale... przeżywa bardzo.
5: Strach jakiś jest tam, na pewno tam niektórzy ludzie mają jakiś strach, boją się, ale to co będzie dalej, to zobaczymy.
6: No trochę strasznie tutaj przychodzić, tak dziwnie.
5: Nie ma co paniki siać zawczasu i robić swoje i żyć dalej, no bo żyć samym strachem, no to tak samo jest bez sensu, tak?
7: Ciężko jest to opisać tak naprawdę, no bo to człowieka może spotkać każdego dnia, czy to w szkole, czy gdzieś na tak naprawdę terenie otwartym.
8: Ja nic nie wiedziałam, dopiero sąsiedzi przyjechali i mi powiedzieli, ja mówię, o Boże, w takim wieku.
1: Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski przekazał, że w szkołach wprowadzono specjalne zasady.
9: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek w związku z tą sytuacją z wczoraj, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tych łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte, jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
1: 19-latek zaatakował wczoraj w Ostrołęce nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Młody mężczyzna miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Na miejscu jest nasz reporter, z którym niebawem będziemy łączyć się na żywo.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Dziś rano przy grobie papieża Jana Pawła II sprawowana była msza święta, której przewodniczył biskup Janusz Stepnowski. We mszy świętej wzięli udział wierni z naszej diecezji, którzy wybrali się z pielgrzymką do Rzymu, aby świętować stulecie kościoła lokalnego. Modlitwa jest właściwa w każdym momencie i w każdym czasie. Ma być to modlitwa serca, wskazał w homilii biskup łomżyński. W pielgrzymce do Wiecznego Miasta bierze udział około 400 wiernych. Zdjęcia i szczegółowa relacja z mszy jest na radionadzieja.pl. Czystsze ulice, zadbane chodniki i sprawniejsze odśnieżanie zimą. W Łomży pojawi się nowoczesny sprzęt, który pomoże zadbać o miejską infrastrukturę przez cały rok. Jak podkreśla Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Łomży, inwestycja pozwoli podnieść jakość wykonywanych prac i jeszcze sprawniej realizować zadania, niezależnie od pory roku.
10: MPDKM od lat utrzymuje miasto w dobrym stanie użytkowania i czy to będzie teren zielony, czy to będą drogi, chodniki, place, to staramy się tutaj i upiększać zielenią, ale też i wykonywać remonty, inwestycje, które, czy budżety obywatelskie. No i myślę, że to jest takim wymiarem, że umiemy to robić, a ludzie są już od lat pracują, mają doświadczenie, wiedzę, no i energię mają do pracy.
1: Nowoczesny sprzęt ma również poprawić komfort pracy miejskich służb. Jak zaznacza prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, systematyczne unowocześnianie wyposażenia jest ważnym elementem dbałości o miejską infrastrukturę.
11: Staramy się w miarę sukcesywnie też zakupywać nowy sprzęt po to, żeby ich praca była lżejsza, bo wiemy, jak ciężka jest to praca. Z rana widzimy naszych pracowników, którzy już dbają o zielenie, zimę też posypują chodniki, żebyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do pracy, do

0: do dużego, 19 stopni to temperatura maksymalna, teraz około 16 stopni w nocy, 8 stopni, jutro maksymalnie do 13 i zachmurzenie umiarkowane.
1: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
2: Zapraszamy na reklamy.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: 34 samorządy z województwa podlaskiego skorzystają w ostatnim czasie, w ostatnim kwartale tego roku z bonu senioralnego. To nowy rządowy program, którego celem jest sfinansowanie podstawowej opieki i wsparcia, którego wymagają osoby po 65 roku życia. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówi, że do końca roku pomoc otrzyma 171 seniorów, a łączny czas wsparcia przekroczy 17 tysięcy godzin.
1: Jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego. O jakim wsparciu mówimy? Chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa.
0: 111 tysięcy złotych, czyli najwięcej z całego województwa, trafi do gminy Czyżew, za co dziękował burmistrz Franciszek Kuczewski.
2: W mojej gminie jest ponad 1200 osób powyżej 65 roku życia. Część osób jest sprawnych, może sama funkcjonować, ale zgłaszają się bardzo dużo rodziny i proszą o pomoc dla tych osób, gdyż są bardzo aktywne zawodowo. Nie ma komu tym ludziom pomagać, dlatego ten bon senioralny bardzo się przyda w opiece osób, które potrzebują najbardziej tej opieki, które same nie mogą funkcjonować. Uważam, że pomoc osobom starszym jest bardzo potrzebna, zresztą osób starszych jest coraz to więcej.
0: A wśród samorządów, które otrzymają najwięcej pieniędzy, są także Suraż i Tykocin.

0: Kolejne ataki w szkołach i agresywne zachowanie młodzieży to wypadkowa wielu zdarzeń i emocji, które otaczają młodych ludzi w realnym życiu i internecie, ocenia dr Karolina Appelt z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Psycholog rozwoju wyjaśnia, że młodym ludziom coraz trudniej regulować stany emocjonalne, a wpływ na to mają informacje z sieci i mediów społecznościowych.
1: Także doświadczanie przemocy w przeszłości też zwiększa ryzyko, że ktoś też będzie później stosował zachowania agresywne, ale także powiedziałabym o pewnej brutalizacji życia współczesnego, z którą mamy niewątpliwie do czynienia.
0: A dziś w szkole podwyżkowym absolwent placówki zaatakował 3 osoby. Zmarła 37-letnia kobieta, 2 osoby zostały ranne. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił w szkole 9 osób i się samo okaleczył. My już niedługo połączymy się z naszym reporterem Pawłem Majewskim, który jest na miejscu w Ostrołęce.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek. Wczoraj w Ostrołęce doszło do dramatycznego wydarzenia z udziałem byłego ucznia zespołu szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce, który nożem ranił uczniów, ranił także pracowników szkoły na miejscu w Ostrołęce, w Urzędzie Miasta dokładnie. Jest nasz reporter Paweł Majewski i jego goście. Halo Paweł, dzień dobry.
1: Halo Aniu, dzień dobry, witam ponownie. Tak, jestem w ratuszu ostrołęckim. Przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa zwołana przez pana prezydenta Pawła Niewiadomskiego, w której uczestniczyli również przedstawiciele policji, przedstawiciele kuratorium na temat tych tragicznych wczorajszych wydarzeń w zespole szkół zawodowych. O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Jest ze mną pan nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy ostrołęckiej policji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest również z nami rzecznik prasowy prezydenta miasta Ostrołęki, pani Katarzyna Ogniewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ja zacznę od pana nadkomisarza. Naszych słuchaczy na pewno interesuje to przede wszystkim, czy w Ostrołęce jest już bezpiecznie. Jak wyglądała akcja wczorajsza złapania tego nożownika? No bo były różne wersje, że jedna taka, że przez godzinę, inna, że przez 20 minut. Jak to wyglądało?
2: Ja na początku chciałbym podziękować za to pytanie, bo w sieci pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji. Z całą stanowczością mogę powiedzieć, że w Ostrołęce jest bezpiecznie i tak jak wczoraj rozmawialiśmy, zaraz po ataku w jednej ze szkół, policjanci przystąpili do poszukiwania sprawcy tego zdarzenia. Chodziło o to, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym, bo sami wiemy, że ten mężczyzna zaatakował również dwie przypadkowe postronne osoby, które znajdowały się na chodniku. W zaledwie 30 minut od samego zgłoszenia policjanci podczas szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych zatrzymali tego mężczyznę. Ten mężczyzna dokonał samookaleczenia. Z miejsca zdarzenia został przetransportowany do szpitala. Policjant natychmiast, komendant Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce natychmiast wydał polecenie, aby w rejonie szkół była obecna zwiększona liczba policyjnych patroli. Mówimy tutaj także o patrolach umundurowanych, ale także tych po cywilnemu. Jesteśmy obecni w szkołach, otaczamy tych uczniów opieką. Będziemy również prowadzić tych spotkań profilaktycznych o tym, jak właśnie zachować się w takich sytuacjach. I te spotkania, można powiedzieć, zaprocentowały poprzednie, bo tylko w tej szkole w ciągu roku prowadziliśmy 4 spotkania. Ostatnie było w czerwcu. Dzięki temu tu wzorowo zachowali się uczniowie, wzorowo zachowali się nauczyciele. Nie mogę tutaj wchodzić w szczegóły, natomiast dzięki właśnie temu właściwemu zachowaniu tych ofiar nie było więcej.
1: A czy możemy powiedzieć coś o tym plecaku, który wczoraj miał przy sobie napastnik?
2: Ten plecak został zabezpieczony dzisiaj w bezpiecznym miejscu na poligonie. Odbędzie się eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i będziemy badać, czy te przedmioty, które znaleziono w tym plecaku, mogły spowodować wybuch.
1: Zapytam jeszcze o to, kiedy jakieś czynności ze sprawcą, z podejrzanym będą mogły zostać przeprowadzone, skoro przebywał on w szpitalu.
2: On ze szpitala po opatrzeniu trafi do policyjnego aresztu. Myślę, że w dniu dzisiejszym te czynności będą przeprowadzone.
1: Teraz zwracam się do pani rzecznik ostrołęckiego ratusza. Pani rzecznik, no właśnie, co się dzieje w tej chwili w mieście, jeśli chodzi o decyzję ratusza? Dzisiaj lekcji w tej szkole nie było, w innych były. Od jutra mają być już normalne lekcje, tak?
3: Tak, zgadza się. W Zespole Szkół Zawodowych numer 4 nie odbywają się dzisiaj normalne zajęcia lekcyjne. W szkole tej odbywają się spotkania z psychologami, czyli każdy uczeń, który będzie potrzebował takiej pomocy na terenie szkoły, może z takiej pomocy skorzystać. Mam też informację z poradni psychologiczno-pedagogicznej, że w momencie, kiedy uczeń będzie miał obawy, żeby przyjść do szkoły, taka pomoc może również zostać udzielona w miejscu zamieszkania w domu danego ucznia, czyli można do nas zadzwonić i poprosić o pomoc psychologa. Jutro wracamy już do normalnych zajęć, natomiast w pozostałych szkołach, pomimo tego, że rzeczywiście toczą się lekcje, decyzją prezydenta dzisiaj odbywają się spotkania z wychowawcami i z psychologami. Każda nasza placówka posiada psychologa, informujące uczniów, co się wydarzyło, jakie mogą być skutki, prawda, odpowiadające na pytania. Czyli wydaje mi się, że ten dzień jednak normalnych lekcji dzisiaj nie jest, ale ale wydaje nam się, że jest taka potrzeba.
1: Pani rzecznik, tutaj na konferencji padało wiele pytań o jakieś wnioski na przyszłość, chociażby dla ratusza, jako dla organu prowadzącego szkoły w mieście. Były pytania o wykrywacze metali, o ochronę. Czy właśnie jakieś tego typu wnioski samorząd ostrołęcki planuje, żeby jakoś zwiększyć ochronę szkół?
3: W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z dyrektorami wszystkich szkół. Prezydent zaprosił dyrektorów wszystkich ostrołęckich szkół, żeby właśnie rozpocząć taką dyskusję. Co możemy zrobić, żeby dzieci w naszych szkołach czuły się bezpieczne? Natomiast dzisiaj zakończyliśmy dopiero niedawno obrady sztabu kryzysowego. Podejmujemy jeszcze działania bieżące, czyli co szkoła ta albo pozostałe szkoły potrzebują. Także takie działania zostaną podjęte dopiero od jutra, takie rozmowy.
1: Panie nadkomisarzu, jeszcze takie pytanie, czy ostrołęczanie mogą czuć się w tej chwili bezpiecznie? Bo wczoraj w mediach społecznościowych naprawdę momentami była panika. Niektórzy ludzie pisali, że po prostu w mieście nie czują się bezpieczni. Czy może pan ich jakoś uspokoić?
2: Oczywiście mogą czuć się bezpiecznie, a ta panika wynika właśnie z tych fake newsów, które zostały przekazywane na zasadzie kuli śnieżnej. Każdy dodał coś od siebie, przekazał dalej. Stąd ten wpis na Facebooka Ostrołęka na naszym profilu, aby przekazywać tylko sprawdzone i zweryfikowane informacje, które podają służby. Każde takie przekazanie błędnej informacji, niepotwierdzonej fake newsa właśnie powoduje niepokój, z którym mieliśmy do czynienia wczoraj. Dlatego na zarówno moim, ale tutaj Urzędzie Miasta profilach podaliśmy taką informację, aby stosować się do tych informacji i do tych informacji zamieszczanych przez służby. Te fake news na pewno nie pomagają i służbom, aby pracować, a wywołują tylko niepotrzebny niepokój.
1: Pani rzecznik, na koniec, czy sytuacja w ratuszu powoli wraca do normalności, czy wy dalej pracujecie w jakimś takim ekstra trybie?
3: Generalnie ciężko powiedzieć, żeby po takim wydarzeniu na drugi dzień sytuacja wróciła do normy. Wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni. Samo posiedzenie sztabu kryzysowego w ratuszu ze wszystkimi służbami też powoduje, że rzeczywiście nie wszystkie wydziały ratusza pracują normalnie. Natomiast wydziały, które są niezaangażowane w ten incydent, rzeczywiście i wczoraj, i dzisiaj pracują normalnie.
1: No i miejmy nadzieję, że ta sytuacja wróci do normy niebawem, chociaż no wiemy, że już w powiecie wyszkowskim doszło dzisiaj do równie tragicznego zdarzenia w jednej ze szkół. O tym, co działo się wczoraj w Ostrołęce, rozmawiałem z moimi gośćmi. Była ze mną rzecznik prezydenta Ostrołęki, pani Katarzyna Ogniewska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję państwu.
1: Był z nami także pan nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: A na miejscu jest nasz reporter Paweł Majewski. Więcej w wiadomościach o godzinie 13, także relacje Pawła prosto z Ostrołęki. Słuchajcie państwo Radia Nadzieja, bądźcie z nami. Oczywiście o tych wydarzeniach piszemy na stronie radionadzieja.pl. Spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji Słowo o Słowie już za niecałe 4 minuty.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Janina ma pytanie związane już z nowoczesną internetową technologią, dlatego czuję się mniej pewnie w odpowiedzi na takie właśnie pytanie. Teksty ukazują się na stronie internetowej i tam na przykład jest mowa o konkursie, w którym można wygrać właśnie Chromebook lub tablet. Ale czy komputer z systemem operacyjnym Google Chrome? Pewnie Chrome powinno się powiedzieć właściwie, ale my raczej to CH zachowujemy w naszej potocznej wymowie. Google Chrome OS, że może to wygrać nastolatek. Czy po prostu jeden z Chromebooków, czy odmieniać to przez przypadki? Przypuszczam, że ten Chromebook już się pojawił w polszczyźnie, a jak się pojawił, to odmieniać go oczywiście trzeba. I będziemy mówić tak, jak mówimy o audiobookach, czy wideobookach, pewnie już jest coś takiego, to pewnie i o Chromebookach będzie się mówiło. Z zapisem oczywiście angielskim, czyli przez dwa O i z tym odniesieniem do tej wielobarwności, bo to nie o chrom chodzi, ale o chromatyczność. Będziemy tak właśnie mówili. Ale czy trzeba to koniecznie przyswajać? Oczywiście możemy mówić, chociaż to dłużej, komputer z systemem operacyjnym Google Chrome. Tylko wtedy już nie dodawajmy OS, bo to OS na końcu oznacza także operacyjny system, więc byłoby to z pewnym naddatkiem. Nie mówimy komputer z systemem operacyjnym Google Chrome OS, tylko już Google Chrome. Albo z Google Chrome OS. Wtedy byśmy mieli już w pełni angielskie brzmienie. Czy zapożyczać tego Chromebooka? No, pewnie chyba będzie trzeba.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
7: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Cała służba zdrowia, cały ten zastęp ludzi, który może nie zawsze świadom jest tego, że wciela w sposób szczególny powołanie ewangeliczne. Bo przecież Chrystus powiedział: byłem chory i przyszliście do mnie. A kiedy go pytali: kiedyśmy ci to uczynili? Odpowiedział, a raczej odpowie, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych braci, z tych przykutych do łoża boleści, do inwalidzkiego wózka, toście nie uczynili. Niech będą błogosławione ręce, niech będą błogosławione umysły i serca wszystkich, którzy służą chorym. I niech to posługiwanie chorym i cierpiącym będzie głośnym wołaniem całej naszej ojczyzny, całego Kościoła w Polsce, wołaniem o obecności Chrystusa. Chrystus jest wśród nas przez tych, którzy cierpią. Jeżeli dostrzegamy, jeżeli wychodzimy na spotkanie, jeżeli pomagamy, jeżeli przenosimy na rękach, jeżeli opatrujemy rany, jeżeli wynosimy te wszystkie szpitalne kubły, w których znajdują się odpadki po operacjach, po opatrunkach, jeżeli opatrujemy rany, to wszystko razem jest wielkim wołaniem o obecności Chrystusa wśród nas. Niech to wołanie będzie potężne w Kościele Polskim. Niech będzie powszechne w Kościele Polskim. Niech wielu będzie wolontariuszy tego posługiwania.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Dzisiaj jest czwartek, 8 października, skoro czwartek, to po godzinie 12, a rozmawiamy o pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami w audycji z cyklu Zawodowo bez barier. Moim gościem kwadrans po 12 będzie Alicja Kośnik, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Dialog w Łomży. Bądźcie Państwo z nami.

0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa poświęcona aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W każdy czwartek o godzinie 12:15.
1: A gościem dzisiejszej audycji jest pani Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Dialog w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Wasz zakład to nie jest takie zwyczajne miejsce pracy?
2: No nie, nie jest.
1: A czym się wyróżniacie? Dlaczego, wytłumaczmy, dlaczego to są ZAZ-y, to miejsce inne niż wszystkie?
2: Te miejsce współtworzymy wspólnie z pracownikami, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. No, wymagają trochę też innego też poczucia bezpieczeństwa, innej jakości tej pracy i rehabilitacji zawodowej, która jakby uczy pracować, oraz rehabilitacji społecznej. Nasz ZAZ jest niewielkim ZAZ-em, bo łącznie pracuje nas razem z kadrą taką zarządzającą 44 osoby, w tym 34 z niepełnosprawnością. Jakby my czujemy się tak jak w domu. Wszystkie troski na bieżąco razem jakby też omawiamy. Także stawiamy na takie poczucie bezpieczeństwa.
1: A czym wy się zajmujecie? Chociaż jak przeglądałam waszego Facebooka i stronę internetową, to raczej mogłabym zapytać, czym wy się nie zajmujecie.
2: No to prawda. Tak naprawdę wszystkim się zajmujemy i jakby jesteśmy też tacy bardzo elastyczni, bo jeśli przychodzi do nas osoba do pracy i widzimy, że no zatrudniając już musimy jakby jej zaproponować stanowisko, ale to jest strasznie ruchome i przeważnie jest tak, że po pewnym czasie jest zmiana, tak?
1: Czyli to wy dostosowujecie się do możliwości, do potrzeb osoby, którą zatrudniacie?
2: Tak, dokładnie. To nie jest szablonowe rozwiązanie, bo jak mówię, działalności ZAZ-ów są jakby stricte w jednym kierunku, a my staramy się, żeby to było kilka działań. Na przykład jak ktoś lubi tworzyć kompozycje kwiatowe, to robi. Jak ktoś lubi, nie wiem,
1: szyć,
2: projektować, szyć, to też to robi.
1: Jak ktoś lubi robić zdjęcia komuś.
2: Też.
1: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawa usługa, którą można u was zamówić, czyli zdjęcia do dokumentów, oficjalnych dokumentów.
2: Mamy fotobudkę i normalnie nasi pracownicy robią te zdjęcia. Jeszcze przecież chodzimy do przedszkoli i robimy warsztaty dla dzieci. To jest naprawdę super i ładuje nasze akumulatory i jakby to jest też integracja ze społeczeństwem. My tak naprawdę wychodzimy naprzeciw. Nasz zakład jest cały czas otwarty. Jeśli ktoś nawet będzie chciał porozmawiać, mamy takie panie, które często przychodzą do nas na kawę, rozmawiają i to też jest dla nas no, duży plus, że każdy może przyjść.
1: Jesteście otwartym miejscem.
2: Tak, po prostu.
1: Chyba nikt nie ma też takiej energii jak dzieci, takiej szczerości, takiej otwartości.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Myślę, że możemy się od dzieciaków uczyć. Co można u was kupić? Bo to jest tak, że wy też staracie się i zarabiacie.
2: Tak, musimy zarabiać. Jakby musimy zarabiać 10% jakby na wynagrodzenia tych osób, na surowce, które jakby są potrzebne do produkcji. Szyjemy tak naprawdę różne kosmetyczki, poduszki, też mamy poprawki krawieckie, robimy te zdjęcia, robimy kompozycje nagrobne, współpracujemy ze szkołami, bo robimy im elementy na przykład z gipsu, czy też wycinamy z plotera różne puzzle, takie coś w kierunku Montessori. Dużo mamy współprac z gminami, powiatem także, ze szpitalem, bo mamy także dział ogrodniczy i też tam porządkujemy zieleń wokół.
1: Więc bardzo szerokie spektrum działania. A jak jest z zainteresowaniem? Rzeczywiście przychodzą, kupują? Bo teraz jest moda na handmade, to też warto powiedzieć, że przedmioty handmade się ceni.
2: Mam bardzo dużo klientów. Bardzo, naprawdę. I jak na samym początku, tak jakby na wariata poszliśmy z tym wszystkim, ale jak odwiedzaliśmy i gminy, to każdy chciał nam pomóc i zobaczył, przyszedł do nas, po prostu daje nam zlecenia, nie?
1: Zobaczył jakość, że za tym idzie jakość, dokładnie, bo to jest też bardzo ważne. W zakładzie pracują osoby z niepełnosprawnościami, a to wymaga jakichś specjalnych warunków, przystosowania miejsc pracy do potrzeb.
2: Tak, każda jakby osoba wymaga takiego indywidualnego podejścia i potrzeb. Jakby też zakładając zakład aktywności zawodowej, czy na przykład dokonując dodatkowej lokalizacji, jesteśmy zobligowani, żeby odwiedził nas inspektor pracy i też sprawdza warunki. No one muszą być dostosowane o rampę, tak, o różne dogodności. Jeśli nam się wydaje na dzień dzisiejszy, jak ktoś przychodzi do pracy, że jest okej, spełniamy wszelkie normy, ale w trakcie jeszcze okazuje się, że jest jeszcze mu to potrzebne, no to po prostu to zakupujemy.
1: Czyli na bieżąco.
2: Tak,
1: sprawdzacie,
2: dokładnie.
1: Jak to wyjdzie.
2: Dokładnie, bo to wychodzi też wszystko w praniu, tak? Nawet umiejętności tych osób, bo często na rozmowy kwalifikacyjne przychodzę z rodzicami. Rodzice, no wiadomo, jak to rodzic mówi o wszystko, że lubi osoba tą i ta osoba też to potwierdza. Na początku jest skryta, ale później wychodzi, że ma zupełnie inny... w inną stronę to wszystko idzie. Ale to też jest piękne, no bo to pokazuje, że nic na przymus, tylko lubi to, co robi.
1: To też jest ważne, to wychodzenie osób z niepełnosprawnościami z domów, właśnie z takiego może bezpiecznego otoczenia. Owszem, wychodzą też do bezpiecznego, ale do innego. Czy pani zdaniem ZAZ-ów jest za mało? Z pani obserwacji to wynika na przykład u nas, że powinno być więcej takich miejsc w stosunku do potrzeb?
2: Znaczy tak, myślę, że teraz, bo jakby w mieście działa jakby dwa ZAZ-y i jest okej. Mamy zapotrzebowanie na miejsca pracy. Te osoby czekają jakby w kolejkach i wiem, że w Argencie też tak jest, ale dużo też osób, które do nas przychodzą, sprawdzają się. I my też mówimy rodzicom i tym osobom, że sprawdźcie się. Jeśli jakby nie odnajdziecie się, no bo to bywa różnie.
1: Jak to w miejscu pracy.
2: Tak, dokładnie. Jest drugi zakład, też może przypaść do gustu. I są też WTZ-y, SDS-y.
1: Czyli tych możliwości,
2: tak, jest dużo.
1: Żeby wychodzić z domu, żeby pracować, żeby czymś się zająć, jest sporo.
2: Tak.
1: Czy zmienia się postrzeganie osób z niepełnosprawnościami wśród pracodawców?
2: Na otwartym rynku pracy. No mamy taką trudność, bo jakby ZAZ-y też szykują te osoby do pracy na otwartym rynku. Nam się udało w tym roku, aby jedna pani poszła na otwarty rynek pracy i do dnia dzisiejszego pracuje, zadowolona jest, tak?
1: Ale obawiała się tego? Jak to będzie?
2: Tak, obawiała się, ale poszła.
1: A czego dotyczą te obawy pracodawców, że taki pracownik będzie mało wydajny, że będzie można w zwolnieniach lekarskich? Czego się obawiają pracodawcy?
2: Myślę, że tych zwolnień, bo to zależy, jaki jest symbol tej niepełnosprawności. No bo wiadomo jest, że jeśli ktoś ma choroby psychiczne, to wiosna, jesień może częściej przebywać na tych zwolnieniach. No zależy od samopoczucia. I to też jest ważne, że takie ZAZ-y są i też powstają, bo jakby my też uczymy wszystkich, żeby jak na początku osoba przychodzi, ona też nie zna siebie, jak to będzie w tej pracy, tak? I jakby też my tu jesteśmy otwarci, mówimy, że jak czuje taką potrzebę, źle się czuje, może i ma prawo iść na to zwolnienie. I po pewnym czasie one już same wiedzą, kiedy jest taka sytuacja podbramkowa i muszę iść do tego lekarza. I one się uczą siebie i jakby nie negują tej choroby.
1: Ale nie są oceniani.
2: No, dokładnie. To jest na plus.
1: A jeśli chodzi o postrzeganie osób z niepełnosprawnościami, może nie w miejscu pracy, na otwartym rynku pracy, ale w społeczeństwie, czy to się zmieniło w ostatnich latach? Bo jak patrzę, gdzie wy jesteście obecni, to was bardzo widać w przestrzeni miasta.
2: Zmieniło się. Ja mam takie poczucie, że się zmieniło, bo każdy jakby, jak jesteśmy w grupie, bo indywidualnie, no nie mogę powiedzieć, że no nie mam takiego poglądu, tak, na takie indywidualne wyjście, ale jeśli jesteśmy w grupie, to każdy jakby traktuje nas jak wszystkich, tak.
1: A dlaczego praca jest tak ważna dla osób z niepełnosprawnościami? To, żeby wychodzili, żeby właśnie pracowali, chociażby w takich miejscach jak wasz, ale nie tylko.
2: Tak, to jest poczucie docenienia, tak, że ja też potrafię, ja też mogę i samostanowienie o sobie.
1: Posiadanie własnych pieniędzy?
2: Tak, to też. to też marzenia, tak? Bo jakby otwierają się i też mówią, że zbieramy na mieszkanie. Takie też są. Mhm.
1: Planowanie. Marzenia.
2: Tak, czyli dokładnie.
1: Normalne życie.
2: Tak. Tak, dzielenie się z tymi osobami. I to też jest fajne, bo jakby my współpracujemy też z rodzicami, jesteśmy na bieżąco, mamy ten kontakt i oni też, najwięcej obaw to moje rodzice. Mhm. Jak to będzie? Czy to moje dziecko podoła, tak? I później okazuje się, że to jest dla nich jakby też ten czas, w którym oni są tutaj, oni są zaopiekowani. I oni też, jakby opiekunowie, mogą robić coś dla siebie, tak?
1: A to poprawia relacje w rodzinie pewnie, no ostatecznie.
2: Tak? Dokładnie.
1: Więc to kolejny aspekt. Gdyby nie Zazy, to część osób, które u was pracuje, pewnie nie miałoby szansy na pracę zawodową.
2: Myślę, że nie. I to w większości.
1: A o Zakładzie Aktywności Zawodowej Dialog w Łomży rozmawiałam z kierownikiem zakładu, panią Alicją Kośnik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. W województwie podlaskim nadchodzi kolejowa rewolucja. Białystok ma zyskać bezpośrednie połączenia z Lublinem i Rzeszowem, a kolej dotrze do takich miast jak Kolno, Zambrów i Wysokie Mazowieckie. To efekt programów Zintegrowana Sieć Kolejowa oraz Horyzontalny Rozkład Jazdy, które realizują państwowe spółki PKP PLK i Port Polska. Marszałek Łukasz Prokorem wylicza, jakie zmiany przeniesie rozwój szybkiej kolei w regionie.
2: 150 km nowych dróg kolejowych w województwie podlaskim. Podłączenie do sieci kolejowej 3 miast powiatowych, to do tej pory do tej sieci nie są podłączone. Tutaj mówię o Kolnie, Zambrowie i Wysokim Mazowieckim. Nowe trasy kolejowe, takie chociażby jak Grajewo do Suwałk przez Ełk, Grajewo do Łomży przez Kolno, Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, czy Białystok, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. Remontowanie i unowocześnienie dotychczasowych sieci kolejowych, przede wszystkim drogi Sokółka, Suwałki przez jej całkowitą elektryfikację.
1: O tym, czym jest program Zintegrowanej Sieci Kolejowej, mówił Piotr Rachwalski, członek zarządu Portu Polska do spraw kolei.
3: Mamy tak zwany program Polski 100 minut, czyli skomunikowania większości tych dużych miast wojewódzkich z Warszawą i między sobą w czasie około 100 minut lub Polski 3 godzin, czyli skomunikowanie poszczególnych części kraju de facto w ciągu 3 godzin, by realnie konkurować z ruchem samochodowym, by realnie myśleć o polityce klimatycznej. Musimy rozwijać kolej. Według naszych analiz realizacja planu ZSK na terenie województwa przyniesie wzrost ruchu pasażerskiego na stacji Białystok o 160%. Ta sieć kolejowa to również uwzględnia rozwój terminalu.
1: W ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej w województwie powstaną też 3 nowe węzły intermodalne, 2 na Suwalszczyźnie i 1 w okolicach Łomży. Czas jazdy z Białegostoku do takich miast jak Poznań, Kraków czy Wrocław ma z kolei nie przekroczyć 3 godzin.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Wprowadzony przez samorząd województwa Pompik pierwsza podlaska wyprawka ma już rok. To dobra okazja do podsumowań. Już niemal 2,5 tysiąca dzieci urodzonych w 3 szpitalach wojewódzkich otrzymało wyprawkę, w której skład wchodzą kocyk, ręcznik, ubranka, książeczka, grzechotka i oczywiście maskotka żubra Pompika. O efektach programu mówił marszałek Łukasz Prokorym.
2: Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy.
1: Kinga Buczkowska, położna oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, mówiła o tym, jak program wpłynął na funkcjonowanie jej placówki.
4: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025 odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Prowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania.
1: W szpitalu wojewódzkim w Białymstoku przez rok przekazano 1366 wyprawek, w Łomży 677, a w Suwałkach 482. Bieganie, spacer, rower czy rolki. Każdy przebyty kilometr może zamienić się w punkty i nagrody. Ruszyła akcja w związku ze sportem skierowana do pełnoletnich mieszkanek województwa podlaskiego. Aktywność będzie rejestrowana za pomocą specjalnej aplikacji. Do udziału w akcji zachęca marszałek Łukasz Prokorym.
2: Ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
1: Liczy się każda forma ruchu i każdy pokonany kilometr, mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stach.
5: Stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę. I będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze.
1: Na uczestniczki czeka również wspólne wyzwanie 1000 km dla Podlaskiego. W aplikacji będzie można śledzić swoje wyniki, zdobywać dodatkowe punkty za odwiedzanie wybranych miejsc w regionie, a także sprawdzać ranking najaktywniejszych miast i wsi.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
6: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
5: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
6: Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Na zegarach już 12:56. Słuchają państwo Radio Nadzieja o godzinie 13:00. Najnowsze wydanie wiadomości.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja, minęła 13. Zapraszam na wiadomości, a przygotowała je Katarzyna Polewko.
1: Czarna seria w szkołach. Premier zwołuje naradę po atakach nastolatków. Nie żyje 37-letnia pracownica szkoły w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu. Z kolei w Ostrołęce prezydent wprowadza zaostrzone środki bezpieczeństwa w placówkach. Zmarła kobieta ranna po ataku ucznia w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu. Zaatakował ją absolwent placówki. 37-letniej kobiety mimo reanimacji nie udało się uratować, przekazuje rzecznik mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
2: Z tego, co mi przekazano, najbardziej ranna była właśnie kobieta 37-letnia. Jej stan był najbardziej poważny. Wiele czasu trwała reanimacja i próba ratowania jej życia. Nie udało się. Pozostałe osoby to nauczycielka i dyrektor. Z tego, co wiem, mają lżejsze obrażenia.
1: Wczoraj do ataków nastolatków dochodziło w innych szkołach na Mazowszu, w Sierpcu i w Ostrołęce.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Premier Donald Tusk wzywa ministrów na pilne spotkanie. Ma to związek z atakami przemocy w szkołach.
4: Wezwani zostali ministrowie cyfryzacji, spraw wewnętrznych, edukacji, zdrowia, a także koordynator służb specjalnych. Ten ostatni rozmawiał z premierem już rano na temat radykalizacji młodzieży. Tomasz Siemoniak powiedział mi, co jest intencją tej narady.
5: Służby państwowe uruchomić do tego, żeby począwszy od internetu, gdzie można wykryć to, że ktoś się skłania do jakichś przemocowych zachowań, da to możliwość reagowania.
4: Tymczasem minister edukacji Barbara Nowacka już wczoraj zapowiedziała szkolenie z sytuacji kryzysowych w każdej szkole.
6: Przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb.
4: Rząd zapowiada walkę z przypadkami radykalizacji w szkołach, ale też zaostrzenie kar dla platform, które nie będą chronić dzieci przed przemocą.
1: Informacje zebrał Michał Fabisiak.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Prezydent Ostrołęki zapowiedział zaostrzenie środków bezpieczeństwa w szkołach w mieście. To reakcja na wczorajszy atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. 19-latek ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. W plecaku miał także domowej konstrukcji ładunek wybuchowy. Policja zatrzymała napastnika. Na jutro prezydent zwołał spotkanie z dyrektorami ostrołęckich szkół. Paweł Niewiadomski mówi o konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa w placówkach.
7: Po pierwsze, zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących podczas przerw w szkole. Ponadto po każdej przerwie pracownik delegowany przez dyrektora jest zobowiązany do przejrzenia łazienek pod kątem pozostawionych plecaków i innych toreb. Po trzecie, dyrektor został zobowiązany do zapewnienia obsługi pracownika przed wejściem głównym do szkoły. Każda osoba, która w trakcie przerwy wchodzi do szkoły, a nie jest uczniem, podlega weryfikacji, kim ona jest i po co ona przychodzi.
1: Policyjni pirotechnicy sprawdzą dziś, czy plecak zatrzymanego 19-latka z Ostrołęki mógł wybuchnąć. Nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji mówi, że dopiero badania pokażą, co dokładnie zawierał.
8: Wczoraj policyjni pirotechnicy zabezpieczyli ten plecak. Ten plecak został wywieziony w bezpieczne miejsce i dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i po tym eksperymencie będziemy mogli stwierdzić, czy te przedmioty, które znajdowały się w środku, mogły spowodować wybuch.
1: Policja przeszukała też 3 miejsca związane z 19-latkiem. W jednym z bloków w Ostrołęce na pół godziny ewakuowano 7 osób ze względu na znalezione tam substancje. Zatrzymany przebywa w policyjnym areszcie, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa. Kolejne ataki w szkołach i agresywne zachowania młodzieży to wypadkowa wielu zdarzeń i emocji, które otaczają młodych ludzi w realnym życiu i internecie, ocenia psycholog dr Karolina Appelt. Ekspertka wyjaśnia, że młodym ludziom coraz trudniej regulować stany emocjonalne, a wpływ na to mają informacje z sieci i mediów społecznościowych.
9: Także doświadczanie przemocy w przeszłości też zwiększa ryzyko, że ktoś też będzie później stosował zachowania agresywne, ale także powiedziałabym o pewnej brutalizacji życia współczesnego, z którą mamy niewątpliwie do czynienia.
1: To były wiadomości Radia Nadzieja, kolejne wydanie o 14.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody. W drugiej części dnia więcej chmur niż w pierwszej, ale jest ciepło. 19 stopni pokazują termometry w regionie. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni. Jutro od 13 do 14 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane.
3: Pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską

0: Problem z kontrolowaniem i interpretowaniem emocji przez młodzież to sygnał dotyczący błędów, które popełniają dorośli. Tak ocenia pedagog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesor Natalia Walter. Dodaje, że przyczyn ataków w szkołach należy szukać na wielu poziomach.
1: To, co ja widzę, to przede wszystkim zagubienie młodych ludzi. Wydarza się coś, co powoduje u nich tak daleko idącą frustrację, że zaczynają przekraczać wszelkie granice.
0: Zdaniem pedagog sprawcy mogą wzorować się na poprzednich zdarzeniach, ale nie to jest ich kluczowym motywem.
1: Pewnie to może być jedna z bardzo wielu przyczyn, ale na pewno nie podstawowa. Dlatego, że tego typu wydarzenia zdarzało się przed epoką medialną, nazwijmy ją tak bardzo kolokwialnie, przed epoką mediów społecznościowych.
0: Profesor Natalia Walter zwraca też uwagę, że młodzież zmaga się z przebodźcowaniem, wyzwaniem dla dzieci i rodziców. Bywają i są często także rozmowy o emocjach.

0: Blisko 400 wiernych z diecezji łomżyńskiej wzięło udział w jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu z okazji stulecia istnienia diecezji. Jednym z najważniejszych punktów pielgrzymki była uroczysta dzisiejsza msza święta, której przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Jak podkreślają pielgrzymi, udział w jubileuszowej pielgrzymce ma dla nich bardzo duże znaczenie.
1: Na pielgrzymce we Włoszech jestem pierwszy raz. Najbardziej zauroczył mnie oczywiście Asyż.
2: Polecamy pielgrzymki do Rzymu. Jesteśmy tutaj z okazji stulecia diecezji łomżyńskiej, jest z nami biskup. Jest naprawdę bardzo dużo Polaków i wszystkim polecamy z całego serca. Jest to naprawdę głębokie przeżycie duchowe.
3: Jestem pierwszy raz w Rzymie, bardzo mi się podobało. Jest bardzo dużo bazylik. Jedna z najlepszych była, która mi się najbardziej podobała, to była Bazylika Świętego Piotra, w której dzisiaj właśnie odbyliśmy mszę przy grobie papieża.
4: Bardzo nam się podobało. Zwiedziliśmy bardzo dużo kościołów, bazylikę. Byliśmy na mszy porannej o 7 rano pod grobem Jana Pawła II.
0: Dzisiejszą mszę świętą koncelebrowali również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, biskup Krzysztof Nykiel, a także arcybiskup Józef Staniewski z archidiecezji mińsko-mohylewskiej. A pełną relację z jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl.

I już wiemy, kto otrzyma w tym roku literacką Nagrodę Nobla. To kanadyjska pisarka Anne Carson. Została tegoroczną laureatką literackiej Nagrody Nobla. Autorkę doceniono za jej śmiałą i nowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. W ubiegłym roku Anne Carson podczas wizyty w Polsce otrzymała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. W naszym kraju ukazały się tomy poezji autorstwa Anne Carson, takie jak Dekreacja, Autobiografia Czerwonego, Piękno Męża, także Słodko-Gorzki Eros. W swojej prozie, poezji i pracy naukowej Carson zaciera granice między starożytnością a współczesnością, modernizmem i postmodernizmem. Urodziła się 21 czerwca 1950 roku w Toronto. Jest absolwentką filologii klasycznej.

0: Premier Donald Tusk apeluje do policji o zwiększenie patroli wokół i wewnątrz szkół. Po serii ataków na szkoły, ich pracowników i uczniów Donald Tusk zwołał pilną naradę rano pod Wyszkowem. Z rąk 15-letniego absolwenta szkoły zginęła 37-letnia kobieta woźna. Premier, biorąc pod uwagę naśladownictwo atakujących, poprosił komendanta głównego policji o wprowadzenie nowych procedur.
1: Proszę, aby nie tylko zwiększono ilość patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły. Wiem, że to jest trudne zadanie, ale właściwie od pewnego czasu policja stara się być obecna przynajmniej raz dziennie, patrolować okolice szkoły. Ale sytuacja się zmieniła i szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
0: 15-latek zranił 3 osoby w szkole w Leszczynowinach pod Wyszkowem. Mimo reanimacji nie udało się uratować pracownicy szkoły. Sprawca miał ze sobą 3 noże oprócz woźnej i dyrektora. Nastolatek zranił również nauczycielkę. Wczoraj 19-latek ranił 7 osób w ostrołęckiej szkole i 2 poza nią. Więcej o tych sprawach piszemy na stronie radionadzieja.pl.

James Morrison na antenie Radia Nadzieja. Przypominamy Państwu, że jeśli wyszliście dziś na zewnątrz i poczuliście te 20 stopni, to jutro już będzie mniej. Może nie znacznie mniej, ale około 13-14 stopni tylko na termometrach w ciągu dnia, a więc ta temperatura już tak wysoka jak ostatnio nie będzie. To jutro 13-14 stopni i identycznie ma być też w weekend maksymalnie 14 stopni. Na razie opady deszczu nie są zapowiadane, a nocą temperatura już około niedzieli będzie spadała będzie spadała aż do 5-6 stopni, jeszcze cały czas powyżej zera. O szczegółach pogodowych opowiem Państwu po godzinie 14 po najnowszym wydaniu wiadomości. Zostańcie z nami.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości. Przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Premier po atakach w szkołach zwołał pilne posiedzenie z ministrami. Jutro uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce wracają na lekcje. MPK w Łomży planuje organizację szkoleń dla swoich kierowców. Zadaniem rządu jest zrobienie wszystkiego, co w mocy państwa, by ograniczyć ryzyko kolejnych ataków przemocy, mówi premier Donald Tusk po serii ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu. Szef rządu zwrócił uwagę, że powtarzające się przypadki przemocy w szkołach są niepokojącym trendem, który dotarł do naszego kraju.
2: Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach. Wielkim smutkiem obserwowaliśmy dramaty za oceanem w wielu innych państwach europejskich. Polski do tej pory to nie dotyczyło. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie i nie miejmy złudzeń. Bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć.
1: Rano w szkole w Leszczydole Nowinach 15-latek zaatakował nożem woźną. Kobieta zmarła, zostawiając dwóch synów. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób i okaleczył siebie. Z kolei w szkole w Sierpcu atak planował 17-latek. Dzięki czujności społeczności szkolnej i służb udało się zapobiec napaści.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Jutro uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce wracają na lekcje. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego władze miasta i policja przedstawiły nowe zasady bezpieczeństwa w ostrołęckich placówkach. Śledczy wyjaśniają okoliczności wczorajszego ataku nastolatka.
4: Nauczyciele częściej będą dyżurować na przerwach, a w czasie lekcji drzwi do szkół pozostaną zamknięte. Pracownicy sprawdzą, czy nikt nie zostawił plecaka w łazience. Dodatkową ochronę dostanie szkoła, w której doszło do ataku, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
5: Poleciłem komendantowi Straży Miejskiej w Ostrołęce, aby strażnicy pełnili do odwołania dyżur właśnie przy wejściu głównym.
4: W rejonie szkół pojawi się więcej patroli policji. Śledczy zbadają też plecak, który zatrzymany 19-latek rzucił w szkole, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Ostrołęce, nadkomisarz Tomasz Żerański.
6: Dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych.
4: Zatrzymany przebywa w policyjnym areszcie, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dziś nasz reporter Paweł Majewski był w Ostrołęce i pytał mieszkańców miasta, czy po całym zdarzeniu czują się bezpiecznie.
7: Jak na chwilę obecną, to tak, ale co dalej, nie wiadomo.
8: Uważa pani, że to taki jednostkowy przypadek był, tak?
7: Myślę, że tak.
9: Tak, czuję się bezpieczno.
8: To wczorajszy atak tego nie zmienił?
9: Nie, to chyba jednorazowy. Miejmy nadzieję.
8: A wczoraj było jakieś takie uczucie niepokoju, jak pani o tym słyszała?
9: No na pewno, tak. Tym bardziej, że mam dziecko w takim wieku, więc jak najbardziej.
10: Szczerze, wczoraj jak wychodziłem z samochodu właśnie z parkingu do mieszkania, to bardzo mało ludzi było w ogóle na ulicach, więc trochę tak była taka leciutka niepewność właśnie wtedy. Dzisiaj akurat w ciągu dnia już trochę jednak to opadło. Jednak już czujemy się bardziej bezpiecznie, tak mi się wydaje.
8: Czego tu się dzieją takie ataki?
10: No szczerze, ja jako osoba pobożna uważam, że opętanie, satanizm.
8: Z czego to się bierze?
11: Nie wiem, różnie to bywa. Może coś odkleiło się, jakieś narkotyki czy coś.
8: A czuje się pan bezpiecznie?
11: Nie, to czuję się bezpiecznie. Tylko, że no takich ludzi to powinni, nie wiem, karać coś albo leczyć jakoś.
1: Więcej o zdarzeniach na Mazowszu piszemy na radionadzieja.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży planuje organizację szkoleń dla swoich kierowców. Ich celem będzie przede wszystkim doskonalenie umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach, łagodzenie konfliktów oraz budowanie wzajemnego szacunku między kierowcami a pasażerami. Jak podkreśla prezes MPK Andrzej Modzelewski, szkolenia mają nie tylko podnieść jakość usługi.
12: Niejednokrotnie jedne słowo może zadecydować o tym, że ta rozmowa pójdzie w nieodpowiednim kierunku. Bo wiemy, że ludzie często jadą do pracy, spieszą się, no i te nerwy się pojawiają. No a z drugiej strony nie taka odpowiedź może
8: eskalować
12: ten konflikt i wtedy dochodzi do tego, że to wszystko się jakby opiera już u mnie, są skargi. Planujemy więc przeprowadzenie takiego szkolenia obsługi pasażera, no bo to jest kluczowe.
1: Spółka zapowiada również kolejne spotkania z różnymi grupami mieszkańców, podczas których będą oni mogli zgłaszać swoje uwagi, propozycje i pomysły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 20 stopni w regionie, pokazują termometry. W drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. 8 stopni za to w nocy. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, ale już na termometrach nieco mniej, bo do 13-14 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Oszuści cały czas szukają nowych sposobów, aby wzbudzić zaufanie i tym samym wyłudzić oszczędności swoich ofiar. Boleśnie przekonała się o tym 36-latka z Łomży, która uwierzyła, że rozmawia przez telefon z funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W efekcie kobieta straciła ponad 70 tysięcy złotych. Jak mówi Urszula Brulińska z Zespołu Pracowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, do policjantów zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszustów podających się za funkcjonariuszy CBA.
1: 36-latka wyjaśniła policjantom, że wszystko zaczęło się od telefonu od rzekomego funkcjonariusza, który przedstawił się jako komisarz CBA. Mężczyzna zadzwonił z zastrzeżonego numeru na jej telefon komórkowy. Poinformował ją, że ktoś w Bydgoszczy próbuje wziąć kredyt na jej dane osobowe. Z powagą w głosie dodał, że służby są w trakcie rozpracowywania grupy przestępczej działającej na Podlasiu, a ona może pomóc w ich zatrzymaniu. Zaznaczył również, że jej telefon może być na podsłuchu, dlatego dla bezpieczeństwa nie powinni się rozłączać aż do zakończenia operacji.
0: Rzekomy funkcjonariusz zapytał następnie 36-latkę o oszczędności, a gdy kobieta powiedziała, że je posiada, nakazał jej szybkie działanie.
1: Cały czas z telefonem przy uchu, słuchając instrukcji fałszywego komisarza i chcąc uchronić swoje pieniądze, 36-latka zabrała całą gotówkę trzymaną w mieszkaniu i pojechała wpłacić ją do wskazanego przez oszusta wpłatomatu. Mężczyzna dyktował jej kolejne kody BLIK, zapewniając, że pieniądze natychmiast trafią na jej nowe, bezpieczne konto. Kobieta nie sprawdziła tego od razu, ponieważ spieszyła się do pracy. Po powrocie do domu opowiedziała o wszystkim mężowi. To on sprawdził stan konta i odkrył, że nie ma na niej żadnej wpłaty.
0: Dopiero wtedy kobieta uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka Łomży przekazała oszustom łącznie 76 tysięcy złotych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Na Jasnej Górze odbywa się 26. ogólnopolska pielgrzymka rodzin szkół imienia Jana Pawła II. Uczestniczy w niej blisko 6 tysięcy uczniów ze 150 placówek. Mottem spotkania są słowa zaczerpnięte z tegorocznego Dnia Papieskiego. Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Pielgrzymka daje poczucie wspólnoty i sensu tego, co robimy, mówi przewodniczący Społecznej Rady Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Jan Rychlicki.
1: Spotykamy się po raz 26 na Jasnej Górze, aby mówić: mamo, jesteśmy, mamo, będziemy, mamo, czuwamy, prosimy o opiekę. W tym galopującym czasie zmian, rozmywaniu postaw, wartości, chcemy, żeby z pomocą Matki Bożej nasze młode pokolenie, także my, odnajdywało w życiu te najważniejsze cele, te najważniejsze treści, plus no, patron, który łączy, który może być wzorem, jest przykładem i wielu młodych ludzi zachwyca się, bo oprócz tego, że jesteśmy na pielgrzymce, przez cały rok staramy się propagować nauczanie świętego Jana Pawła II.
0: Święty Jan Paweł II pokazuje nam, jak można przejść przez życie. Staramy się o tym uczniom przypominać, podkreśla Jan Rychlicki.
1: To jest także realizacja testamentu. Młodzi poszukują autentycznych świadków, autentycznych przykładów. W sieci znajdą wszystko, oprócz tego, że nie zawsze są to relacje, albo czasami chybione relacje. Postać papieża, naszego świętego Polaka, jest bez cienia, że tak powiem. Tutaj można go odkrywać wciąż na nowo i teraz kwestia, jak my i w jaki sposób, czy my dotrzemy do tych młodych ludzi. To już jest wyzwanie dla naszych społeczności. Staramy się robić to na różne sposoby, także poprzez modlitwę, przez czynne angażowanie w kwestowanie na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która, jak wiemy, jest żywym pomnikiem pontyfikatu naszego papieża.
0: Pielgrzymka to dla nas wspólne święto i wzajemne wsparcie, mówią uczniowie i pedagodzy ze szkół podstawowych i licealnych.
2: Szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Dominowie.
3: Franciszek Pokładecki. W czwartej musieliśmy już być na nogach, żeby sobie wszystkie rzeczy uszykować na ten wyjazd. Ponieważ chciałem się tutaj pomodlić i już po raz kolejny chcę reprezentować szkołę.
4: Jesteśmy ze szkoły ze trzeciego liceum Jana Pawła II w Grudziądzu. Żeby się pomodlić, żeby no tak trochę duchowo się też złączyć.
5: Wielkie znaczenie dla nas ma właśnie postać Jana Pawła II i dlatego też tutaj przyjeżdżamy, żeby naszą szkołę godnie tutaj reprezentować i pokazać, że młodym ludziom też zależy na takiej postaci, jaką Jan Paweł II był.
0: A pielgrzymka wpisuje się w organizację Dnia Papieskiego, który odbędzie się w niedzielę 11 października.

0: Wydział Rodzinny Wyszkowskiego Sądu zdecyduje, co z nastolatkiem, który zabił woźną w szkole w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu. Napastnik ranił ostrym narzędziem także dwie inne osoby. Sędzia Tomasz Królik z Sądu Rejonowego w Wyszkowie mówi, że nastolatek czeka jeszcze na badania i przesłuchanie.
1: Uczeń jest na razie zatrzymany. Będą przeprowadzane wobec niego czynności procesowe, pobierana krew. Następnie zostanie przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie. No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego. Jeżeli to wszystko wpłynie do Wydziału Rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje. Będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
0: Zebrani przed szkołą mieszkańcy próbują zrozumieć, co się wydarzyło. Pojawiają się także niepotwierdzone, to podkreślamy, przypuszczenia o internetowym wezwaniu. Posłuchajmy, co mówią mieszkańcy miejscowości.
2: Czekamy na swoje dzieci i wnuczki.
3: Dzieci są cały czas w klasach,
2: dzieci,
3: tak?
2: Ja czekam na swojego wnuczka i reszta czeka na swoje dzieci.
4: Ja tylko mówię, że potrafią służby specjalne zablokować wszystko, a tego nie potrafią. Przecież to jest challenge. Sprawdzaliśmy w internecie. Gdzie oni są?
5: Nasze dzieci jeszcze o tyle szczęście, że była wycieczka i pojechały na tą wycieczkę te najmniejsze, więc że oni tego nie przeżyło, tego wszystkiego tak naprawdę, nawet nie wiedzą na pewno.
4: Dyrektor obezwładnił tego jednego, a ten drugi nie wiem, czy prawdopodobnie jest jeszcze drugi, kolega, ale czy to prawda, tyle co wiem, nawet i w telewizji mówi, że jest jak któryś osoba uciekła jeszcze.
6: On był bardzo zamknięty w sobie, on taki był, no mówię, skryty bardzo, on tam o sobie nie opowiadał, więc dlatego sugeruję, że może być spokojny.
7: On był skryty w sobie dlatego, że był straumatyzowany, no, po prostu, miał ciężkie życie.
0: Nie wiadomo, jaki był motyw napastnika w związku tego związku z internetowym wyzwaniem. Nie potwierdzają informacje policji. Policjanci apelują także, aby powielać tylko te sprawdzone i przekazane przez nich informacje. A to apelował także Tomasz Żerański z Ostrołęckiej Policji, rzecznik komendanta miejskiego policji w Ostrołęce. Nastolatek jest w rękach funkcjonariuszy. My piszemy dużo o tej sprawie, o tych sprawach już na naszej stronie internetowej radio.nadzieja.pl.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
2: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A. We'll be right back.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Już za 7 minut, godzina 15, słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek za 3 minuty, 3,5 minuty, fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15 koronka do

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez Ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z Tobą. Córko moja, pisz to, co Ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Dziś przed Komunią Świętą powiedział mi Pan: córko moja, dziś mów z przełożoną otwarcie o moim miłosierdziu, bo ona z przełożonych największy wzięła udział w głoszeniu miłosierdzia mojego. I rzeczywiście, po południu przyszła matka i rozmawiałyśmy o tym dziele Bożym. Mówiła mi matka, że jakoś nie bardzo ładnie wyszły te obrazeczki i że nie bardzo je kupują, ale sama mówi mi, wzięłam sporo i rozdaję, gdzie uważam, i robię, co mogę, aby się dzieło miłosierdzia szerzyło. Kiedy odeszła, dał mi Pan poznać, jak bardzo miła mu jest ta dusza.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny,
ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,

Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Blisko 400 wiernych z diecezji łomżyńskiej wzięło udział w jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu z okazji stulecia istnienia diecezji. Jednym z najważniejszych punktów pielgrzymki była uroczysta dzisiejsza msza święta, której przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Jak podkreślają uczestnicy, udział w jubileuszowej pielgrzymce ma dla nich szczególne znaczenie.
2: Na pielgrzymce we Włoszech jestem pierwszy raz. Najbardziej zauroczył mnie oczywiście Asyż.
3: Polecamy pielgrzymki do Rzymu. Jesteśmy tutaj z okazji stulecia diecezji łomżyńskiej. Jest z nami biskup. Jest naprawdę bardzo dużo Polaków i wszystkim polecamy z całego serca. Jest to naprawdę głębokie przeżycie duchowe.
4: Jestem pierwszy raz w Rzymie. Bardzo mi się podobało. Jest bardzo dużo bazylik. Jedna z najlepszych była, która mi się najbardziej podobała, to była Bazylika Świętego Piotra, w której dzisiaj właśnie odbyliśmy mszę przy grobie papieża.
5: Bardzo nam się podobało. Zwiedziliśmy bardzo dużo kościołów, bazylikę. Byliśmy na mszy porannej o 7 rano pod grobem Jana Pawła II.
1: Pełną relację z jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dobiega końca światowa modlitwa różańcowa z udziałem dzieci. W akcji Milion Dzieci modli się na różańcu od 1 października. Najmłodsi z różnych krajów modlą się o pokój i zakończenie wojen. Do akcji dołączyła również polska młodzież i dzieci, mówi ksiądz profesor Jan Żelazny, szef polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
6: Także mała grupa dzieci pod przewodnictwem kapelana pana prezydenta modliła się w Pałacu Prezydenckim. Dołączają się do tej sztafety, która łączy cały świat, bo w ponad 100 krajach na całym świecie dzieci łączyły się w modlitwie, która miała być prośbą o pokój, prośbą o jedność w sposób szczególny dla doświadczonych tym ludzi na Bliskim Wschodzie.
1: Organizatorem akcji była Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież wezwał wiernych do większej spójności między wiarą i codziennym życiem. Podczas audiencji generalnej mówił, że Kościół powinien być obecny w świecie i służyć jego dobru. Leon XIV podkreślił, że wiara powinna prowadzić do konkretnych działań, troski o innych, budowania pokoju i sprawiedliwości oraz obrony osób ubogich i potrzebujących.
7: La logica del profitto e la manipolazione dell'informazione.
1: Pogoń za zyskiem i manipulowanie informacją mogą zmuszać ludzi do skupiania się tylko na rzeczach materialnych. Człowiek powinien jednak patrzeć szerzej. Ojcowie Kościoła przypominają, że misją Kościoła jest pomaganie w budowaniu lepszego świata. Zwracając się podczas audiencji do Polaków, papież wspomniał świętą Faustynę Kowalską, przypomniał jej przesłanie o Bożym Miłosierdziu.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał tego z powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
2: Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. W nauce o modlitwie Jezus zapewnia uczniów: Ojciec obdarzy Duchem Świętym tych, którzy go o to proszą. Tym bardziej więc powinniśmy się czuć wezwani do takiej modlitwy, do prośby o dar Ducha Świętego dla każdego z nas. Potrzebujemy tego daru. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Potrzebujemy światła i Jego nauki. Potrzebujemy tych darów, których On udziela, a które znamy chociażby z katechizmu. Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Tak, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego w różnych szczególnych momentach naszego życia. Wiemy, że śpiewamy hymn o Stworzycielu Duchu Przyjdź w czasie obrzędów sakramentu bierzmowania, sakramentu małżeństwa, podczas udzielania święceń. Modlimy się, prosząc o to światło i moc w czasie innych sakramentów również. Prosimy o pomoc Bożą, rozpoczynając przeżywanie misji, rekolekcji, albo na przykład dni skupienia. Często prosimy o światło Ducha Świętego przed czytaniem i rozważaniem Słowa Bożego. Warto też o tym pamiętać w tym, co możemy nazwać takim szarym, codziennym życiu, kiedy wypełniamy różne zajęcia, obowiązki, aby prosić o tę Bożą pomoc, o tę moc, którą daje nam Duch Święty. Dlatego często w modlitwie naszej prośmy, aby zgodnie ze swoją obietnicą Bóg udzielał nam Ducha Świętego.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. To czarna seria w szkołach na Mazowszu. Dziś rano doszło do brutalnego ataku w szkole podstawowej w Leszczy-Dolenowinach pod Wyszkowem. 15-latek zaatakował tam nożem 37-letnią woźną. Mimo reanimacji pracownica szkoły nie przeżyła. Osierociła dwóch synów. Napastnik ranił ostrym narzędziem także dyrektora i nauczycielkę. Sędzia Tomasz Królik z Sądu Rejonowego w Wyszkowie mówi, że nastolatek czeka jeszcze na badania i przesłuchanie.
2: Uczeń jest na razie zatrzymany. Będą przeprowadzane wobec niego czynności procesowe, pobierana krew, następnie zostanie przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie. No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do wydziału rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
1: Sąd zdecyduje, czy przekaże sprawę prokuraturze. Wtedy podejrzany mógłby odpowiadać jak dorosły. Zebrani pod szkołą mieszkańcy próbują zrozumieć, co się wydarzyło. Pojawiają się też niepotwierdzone przypuszczenia o internetowym wezwaniu.
3: Czekamy na swoje dzieci i wnuczki.
4: Dzieci są cały czas w klasach,
3: dzieci,
4: tak?
3: Ja czekam na swojego wnuczka i reszta czeka na swoje dzieci.
5: Ja tylko mówię, że potrafią służby specjalne zablokować wszystko, a tego nie potrafią. Przecież to jest challenge. Sprawdzaliśmy w internecie. Gdzie one są?
6: Nasze dzieci jeszcze o tyle szczęście, że była wycieczka i pojechały na tą wycieczkę te najmniejsze, więc że oni tego nie przeżyło, tego wszystkiego tak naprawdę, nawet nie wiedzą na pewno.
5: Dyrektor obezwładnił tego jednego, a ten drugi, nie wiem, czy prawdopodobnie jest jeszcze drugi kolega, ale czy to prawda, tyle co wiem, nawet i w telewizji mówi, że jest jak któryś osoba uciekła jeszcze.
7: On był bardzo zamknięty w sobie, on taki był, no mówię, skryty bardzo, on tam o sobie nie opowiadał, więc dlatego sugeruję, że może być spokojny.
8: On był skryty w sobie dlatego, że był straumatyzowany, no, po prostu, miał ciężkie życie.
1: Służby także badają informacje o rzekomym internetowym wyzwaniu, które może mieć związek z serią ataków na Mazowszu, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik mazowieckiej policji.
9: Pojawiły się informacje o rzekomym challenge'u. Takie informacje mamy również, dlatego na miejsce przyjechali już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ponieważ to wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi, są już na miejscu, działają.
1: 15-latek podczas ataku miał mieć na głowie kask z kamerą, aby nagrywać całe zdarzenie. Przechodzimy teraz do Ostrołęki. Prezydent zapowiedział zaostrzenie środków bezpieczeństwa w szkołach w mieście. To reakcja na wczorajszy atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4. 19-latek ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. W plecaku miał także domowej konstrukcji ładunek wybuchowy. Policja zatrzymała napastnika. Na jutro prezydent zwołał spotkanie z dyrektorami ostrołęckich szkół. Paweł Niewiadomski mówi o konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa w placówkach.
10: Po pierwsze, zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących podczas przerw w szkole. Ponadto po każdej przerwie pracownik delegowany przez dyrektora jest zobowiązany do przejrzenia łazienek pod kątem pozostawionych plecaków i innych toreb. Po trzecie, dyrektor został zobowiązany do zapewnienia obsługi pracownika przed wejściem głównym do szkoły. Każda osoba, która w trakcie przerwy wchodzi do szkoły, a nie jest uczniem, podlega weryfikacji, kim ona jest i po co ona przychodzi.
1: Uczniowie zespołu szkół zawodowych numer 4, gdzie doszło do ataku, wracają od jutra na zajęcia, przekazuje prezydent Paweł Niewiadomski.
10: I poleciłem komendantowi Straży Miejskiej w Ostrołęce, aby strażnicy pełnili do odwołania dyżur właśnie przy wejściu głównym do placówki. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, aby uczniowie mieli to poczucie bezpieczeństwa i przynajmniej starali się wrócić do normalnego funkcjonowania. Wydziałowi audytu i kontroli zleciłem przeprowadzenie takiego audytu bezpieczeństwa w placówce, do której doszło wczoraj do tego zdarzenia. Natomiast jutro o godzinie 9 przewidziane jest spotkanie z wszystkimi dyrektorami ostrołęckich placówek oświatowych i również w tych placówkach zostaną zlecone takie audyty.
1: Z kolei policyjni pirotechnicy sprawdzają dziś, czy plecak zatrzymanego 19-latka z Ostrołęki mógł wybuchnąć. Nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji mówi, że dopiero badania pokażą, co dokładnie zawierał.
11: Wczoraj policyjni pirotechnicy zabezpieczyli ten plecak. Ten plecak został wywieziony w bezpieczne miejsce i dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i po tym eksperymencie będziemy mogli stwierdzić, czy te przyczyny, przedmioty, które znajdowały się w środku, mogły spowodować wybuch.
1: Policja przeszukała też 3 miejsca związane z 19-latkiem. W jednym z bloków w Ostrołęce na pół godziny ewakuowano 7 osób. Ze względu na znalezione tam substancje, zatrzymane przebywa w policyjnym areszcie, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa. Dziś nasz reporter Paweł Majewski był w Ostrołęce i pytał mieszkańców miasta, czy po całym zdarzeniu czują się bezpiecznie.
0: Jak na chwilę obecną, to tak, ale co dalej, nie wiadomo.
4: Tak, czuję się bezpieczna.
12: Wczorajszy atak tego nie zmienił?
4: Nie, to chyba jednorazowy. Miejmy nadzieję.
12: A wczoraj było jakieś takie uczucie niepokoju, jak pani o tym słyszała?
4: No na pewno. Tym bardziej, że mam dziecko w takim wieku, więc...
13: Szczerze, wczoraj jak wychodziłem z samochodu, właśnie z parkingu do mieszkania, to bardzo mało ludzi było w ogóle na ulicach, więc trochę tak była taka leciutka niepewność właśnie wtedy. Dzisiaj akurat w ciągu dnia już trochę jednak to opadło. Jednak już czujemy się bardziej bezpiecznie, tak mi się wydaje.
14: To znaczy jest bezpiecznie. Nic się nie dzieje, jest dobrze.
15: Na osiedlu tak.
16: Ja tu czuję się bezpiecznie, tam no takich ludzi to powinni, nie wiem, karać coś albo leczyć jakoś.
1: Więcej informacji o zdarzeniach piszemy na naszej stronie radionadzieja.pl. Oszuści cały czas szukają nowych sposobów, by wzbudzić zaufanie i tym samym wyłudzić oszczędności swoich ofiar. Boleśnie przekonała się o tym 36-latka z Łomży, która uwierzyła, że rozmawia przez telefon z funkcjonariuszem CBA. W efekcie kobieta straciła 70 tysięcy złotych. Jak mówi Urszula Brulińska z łomżyńskiej komendy, do policjantów zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszustów.
17: 36-latka wyjaśniła policjantom, że wszystko zaczęło się od telefonu od rzekomego funkcjonariusza, który przedstawił się jako komisarz CBA. Mężczyzna zadzwonił z zastrzeżonego numeru na jej telefon komórkowy. Poinformował ją, że ktoś w Bydgoszczy próbuje wziąć kredyt na jej dane osobowe. Z powagą w głosie dodał, że służby są w trakcie rozpracowywania grupy przestępczej działającej na Podlasiu, a ona może pomóc w ich zatrzymaniu. Zaznaczył również, że jej telefon może być na podsłuchu, dlatego dla bezpieczeństwa nie powinni się rozłączać aż do zakończenia operacji.
1: Rzekomy funkcjonariusz zapytał następnie 36-latkę o oszczędności, a gdy kobieta powiedziała, że je posiada, nakazał jej szybkie działanie.
17: Cały czas z telefonem przy uchu, słuchając instrukcji fałszywego komisarza i chcąc uchronić swoje pieniądze, 36-latka zabrała całą gotówkę trzymaną w mieszkaniu i pojechała wpłacić ją do wskazanego przez oszusta wpłatomatu. Mężczyzna dyktował jej kolejne kody BLIK, zapewniając, że pieniądze natychmiast trafią na jej nowe, bezpieczne konto. To kobieta nie sprawdziła tego od razu, ponieważ spieszyła się do pracy. Po powrocie do domu opowiedziała o wszystkim mężowi. To on sprawdził stan konta i odkrył, że nie ma na niej żadnej wpłaty.
1: Dopiero wtedy kobieta uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka

0: to będzie teren zielony, czy to będą drogi, chodniki, place, to staramy się tutaj i upiększać zielenią, ale też i wykonywać remonty, inwestycje, które, czy budżety obywatelskie. No i myślę, że to jest takim wymiarem, że umiemy to robić, a ludzie są już od lat, pracują, mają doświadczenie, wiedzę, no i energię mają do pracy.
1: Nowe maszyny już wkrótce wyjadą na ulice miasta. Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi blisko 2 miliony złotych.
2: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
3: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.

0: Sejmik województwa mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, pan Andrzej Modzelewski. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy oraz widzów Radia Nadziei.
1: Panie prezesie, zaczniemy od tematu, który wydarzył się wczoraj rano przy ulicy Zjazd. Doszło do wypadku z udziałem kierowcy autobusu, kierowcy MPK. No i tam chyba nie ma wątpliwości, kto zawinił. Wyglądało to groźnie, bo kierowca osobowego Forda dachował, trafił do szpitala. Policja no, wydała werdykt, że tak powiem, że wina leży po stronie kierowcy. Spółka, rozumiem, tutaj nie ma innego zdania w tym temacie.
2: No, ta sprawa jest, można powiedzieć, oczywista. Tutaj ewidentny błąd popełnił nasz kierowca. Został ukarany, tak jak pan redaktor wspomniał, mandatem. No i też nasza analiza tego zdarzenia, które przeprowadziliśmy od razu po uzyskaniu takiej informacji, wskazuje jednoznacznie na błąd naszego kierowcy. Nie zachował on szczególnej ostrożności podczas wjeżdżania na rondo. No, zahaczył samochód osobowy. Wypadek wyglądał bardzo poważnie. Nas może cieszyć tylko fakt, że według informacji, które uzyskaliśmy, nikt nie doznał poważniejszych obrażeń, zarówno z pasażerów tego auta, jak i z pasażerów w naszym autobusie.
1: To był jakiś doświadczony kierowca?
2: Ten kierowca jest bardzo doświadczony. Kilkadziesiąt lat spędził za kółkiem autobusu. Wręcz mogę powiedzieć, że do tej pory charakteryzował się bardzo dobrą jazdą i ekonomicznie. No nawet z tego względu został też nagrodzony przydziałem nowego autobusu elektrycznego. No niestety tutaj popełnił błąd. Takie jest życie. No przypomnę, że nasi kierowcy dziennie pokonują kilkaset kilometrów, przewożą tysiące pasażerów i też nie możemy to jakby szufladkować i pod tym jednym przypadku oceniać całej pracy naszych kierowców, bo jednak w dużej mierze jest ona dobrze oceniana i wykonują swoją pracę należycie.
1: Jakieś konsekwencje będziecie wyciągać?
2: Ja nie chciałbym od razu mówić tutaj o konsekwencjach pracowniczych. Oczywiście takie będą na pewno, no ale mówię, nie chciałbym publicznie tutaj o nich mówić jeszcze. Poza tym jeszcze o nich nie przesądziliśmy.
1: No to może przejdźmy teraz do przyjemniejszych tematów. Inwestycja taka wasza sztandarowa, powstająca przy siedzibie MPK. Hala garażowa, ekologiczna hala garażowa, dodajmy. To ma być hala dla autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych. No i jeszcze instalacja fotowoltaiczna. Budowa rozpoczęła się zimą w ubiegłym roku. Jest termin 12 miesięcy. Widziałem, że na waszych mediach społecznościowych można obejrzeć filmik, jak ta budowa przebiega, jakie są postępy, ale pewnie nie wszyscy nasi słuchacze ten filmik widzieli, więc tak, panie prezesie, gdyby mógł pan powiedzieć, jak ta budowa idzie do przodu, co tam już się udało zbudować.
2: Budowa hali garażowej jest jednym z elementów takiej wielkiej jakby strategii miasta, idąc w stronę ekologii. Jeżeli chodzi o MPK, obejmuje ona trzy zakresy. Pierwszym to był zakup autobusów elektrycznych, potem był remont warsztatów. Remont warsztatu został już zakończony, obiekt został odebrany. W tej chwili trwają prace tylko z doposażeniem tego warsztatu w miejsca socjalne. To już jest ze środków własnych spółki. No i ostatnim, trzecim elementem jest właśnie budowa tej hali garażowej z Viato. Tu, jak pan redaktor wspomniał, nie ma być to tylko sama hala garażowa, ale ma to być głównie element, który ma wpłynąć w przyszłości na oszczędności, które w MPK powstaną. Ponieważ na dachu tego garażu i wiaty będzie zamontowana fotowoltaika, będą ładowarki, więc to wszystko ma wpłynąć na niezależność energetyczną. Przy tym taborze, który w tej chwili posiadamy, przy większości autobusów elektrycznych, jest to bardzo ważna sprawa, bo wiemy, że autobusy elektryczne są dużo tańsze niż tradycyjne diesle, szczególnie w tej sytuacji, sytuacji, gdzie paliwa są bardzo drogie, ta sytuacja jest niestabilna, więc posiadanie własnych zasobów energii elektrycznej jest tutaj bardzo ważną kwestią.
1: I co już się udało zrobić? Jak te prace wyglądają? Termin będzie dochowany przede wszystkim?
2: W tej chwili wygląda na to, że prace idą zgodnie z terminem. Wygląda to bardzo sprawnie. Codziennie z okna swojego gabinetu mam okazję to oglądać, więc naprawdę to muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo dobrze. W tej chwili stoi już konstrukcja. Postawione są częściowo ściany. Utwardzony jest również wstępnie teren, więc teraz trwają przygotowania do zamontowania dachu, no i potem cała ta pozostała infrastruktura, która znajdzie się w środku. Na razie wygląda to dobrze. Myślę, że termin, który jest wyznaczony na styczeń, koniec stycznia przyszłego roku, prawdopodobnie będzie zachowany.
1: Trzymamy za słowo, panie prezesie. Porozmawiajmy właśnie o innych zmianach w MPK, no bo też zaprezentowaliście niedawno nowe logo. Skąd ta zmiana? To jest jakaś nowa strategia komunikacyjna, czy jakieś inne względy?
2: Zmiana logo wynikała przede wszystkim z takich kwestii formalno-prawnych, ponieważ poprzednie logo nie miało uregulowanego tego statusu formalnego, prawnego, nie mieliśmy do tamtego loga praw autorskich, więc postanowiliśmy wprowadzić nowe logo ze wszystkimi wymogami, z prawem do tego loga, ale nie chcemy się zatrzymywać na tym, chcemy, żeby to logo było początkiem takiego nowego wizerunku MPK i ten pierwszy element ma być jakby początkiem tych zmian. Potem chcemy ujednolicić stroje naszych kierowców, tak żeby wyglądało to naprawdę profesjonalnie. No ale wiadomo, nie sam wygląd decyduje o jakości usług, tylko również, a może przede wszystkim, obsługa pasażera.
1: No a z tym jest problem?
2: No niestety zdarzają się skargi. My zawsze te skargi analizujemy, podchodzimy do tego poważnie. Mamy możliwość wglądu wizyjnego, czasami też wglądu do nagrań, więc słyszymy nawet te rozmowy, które się odbywają w obrębie kierowcy. No i tutaj niestety moje takie spostrzeżenia to fakt, że niejednokrotnie jedne słowo może zadecydować o tym, że ta rozmowa pójdzie w nieodpowiednim kierunku. Czyli jednym słowem można szybko uspokoić, jeżeli to będzie miła odpowiedź kulturalna, uspokoić zdenerwowanego pasażera, bo wiemy, że ludzie często jadą do pracy, spieszą się, no i te nerwy się pojawiają. No a z drugiej strony nie taka odpowiedź może eskalować ten konflikt i no i wtedy dochodzi do tego, że to wszystko się jakby opiera już u mnie, są skargi, no ale analizujemy to. No i mogę powiedzieć, że bardzo często nie wynika to ze złej woli kierowcy, lecz może z braku takiej właśnie umiejętności często komunikacyjne, a może nawet znania tych technik, więc komunikacyjnych, no bo wiemy, że są takie. Planujemy więc przeprowadzenie takiego szkolenia obsługi pasażera, no bo to jest kluczowe, bo kierowca jest, można powiedzieć, często jedyną osobą z firmy, która ma bezpośredni kontakt z tym naszym klientem, z pasażerem. I przez to jest często budowany wizerunek naszej firmy, a nie chcemy, żeby ten wizerunek poprzez takie sytuacje był po prostu psuty.
1: Te szkolenia będą jakieś niebawem?
2: Teraz zleciłem przygotowanie, znalezienie kompetentnej instytucji, czy też osoby, która te szkolenie przeprowadzi, bo wiadomo dobrze, jak to zrobi ktoś z zewnątrz, z autorytetem, więc myślę, że już niebawem takie szkolenia się odbędą. No, chcemy poprzez to też budować, poprzez te wszystkie działania, taki obustronny szacunek, bo wiemy, że oczywiście wymagamy szacunku naszego kierowcy, kierowcy do pasażera, no ale też z drugiej strony oczekujemy, że nasi kierowcy będą również szanowani przez pasażerów. Ta kultura i szacunek musi iść z dwóch stron.
1: A kierowcy, przepraszam, nie buntują się na temat takich szkoleń? Nie uważają, że znaczy, nie są potrzebne?
2: Prawdopodobnie dowiedzą się właśnie z tej audycji o tym.
1: Okay.
2: Na razie tylko pani kadrowa wie o tym i kierownik. No, ale mówię, myślę, że nie będą się buntować, wręcz myślę, że to jest dla ich dobra, na pewno w przeszłości, bo to głównie chodzi o pewnego rodzaju techniki, gdzie ten konflikt będzie załagodzony. Myślę, że w przyszłości też może podziękują mi też za to, bo na pewno takie rzeczy są przydatne, a to są ludzie, ja znam tych kierowców, w większości naprawdę są ludzie pozytywni i przyjaźnie nastawieni do pasażerów, ogólnie do ludzi, więc myślę, że przyda im się tylko takie może odrobinę tej wiedzy i też może, wiadomo, takiego nowego powiewu.
0: Jasne.
2: No ale mówię, tutaj właśnie nie oczekujemy tylko od kierowców, ale też chcemy im nie oceniamy, tylko też chcemy stworzyć im właśnie szansę tego, żeby mogli się rozwijać i odpowiednio zachowywać w danych sytuacjach.
1: Panie prezesie, za panem jest też takie spotkanie z przedstawicielami łomżyńskich seniorów. Tam ci ludzie mogli zgłaszać jakieś swoje uwagi co do funkcjonowania komunikacji miejskiej, swoje propozycje. Takich spotkań będzie więcej?
2: Tak, to nie tylko seniorzy, spotkaliśmy się już z kilkoma grupami. Oczywiście nie chcemy, ja osobiście też nie chcę zarządzać za biurka, chcę wyjść do mieszkańców, bo ich zdanie jest dla nas najważniejsze. To nie MPK, to nie tylko tabor, nie chodzi o to, żeby były tylko nowe autobusy, tylko żeby pasażerowie byli zadowoleni, więc chcemy wychodzić do tych mieszkańców, do różnych grup społecznych. Seniorzy oczywiście są jedno z bardzo ważnych grup, ponieważ oni poza młodzieżą najczęściej korzystają z naszych usług, więc takie spotkanie odbyło się z seniorami. Bardzo pozytywne spotkanie. Wiele wskazówek otrzymaliśmy od seniorów. Tutaj jest wiele oczekiwań co do dostępności, głównie tej komunikacji, więc na pewno są to przydatne spotkania. Spotkaliśmy się z młodzieżą. Tu z kolei bardzo dużo, wiele pomysłów. Widać, że ta młodzież coraz częściej korzysta z komunikacji. Przede wszystkim oczywiście postulowali o zwiększenie ilości kursów, o dostosowaniu tych kursów do godzin lekcyjnych, do zakończenia lekcji, więc tutaj też dużo, dużo ważnych wskazówek. No jeżeli będziemy mogli oczywiście do tych wskazówek, do tych próśb się ustosunkujemy pozytywnie. Spotkaliśmy się też z wojskiem, spotkałem się z pułkownikiem Gałązko. Tam rozmawialiśmy też o dostosowaniu komunikacji do potrzeb pracowników jednostki wojskowej, bo wiemy, że tam jest duży problem odnośnie parkingów. Też zaproponowałem w przyszłości skorzystanie przez pracowników jednostki z powstającego miejsca do parkowania, park and ride, czyli miejsca, gdzie będzie można zaparkować samochód i przesiąść się, tak, zostawić i przesiąść się w komunikację miejską. No tutaj zaproponowałem, że możemy dostosować też to do godzin pracy pracowników z jednostki. No chodzi też, żeby tutaj jakby odkorkować te parkingi, odblokować te parkingi, które w tej chwili są głównie zastawiane przez pracowników jednostki wojskowej. No i wiele, wiele problemów z tego wynika. Mnie cieszy też bardzo taka pozytywna i otwarta postawa dowódcy i chęć współpracy. Bardzo ucieszył się z tego spotkania i myślę, że coś z tego na pewno pozytywnego wyniknie.
1: Z tego, co pan mówi, no to mieszkańcy Łomży są zainteresowani sprawami komunikacji miejskiej. komunikacja jest im potrzebna, a jakie statystyki pan może podać na temat tego, czy na przykład w ciągu ostatnich miesięcy, lat to korzystanie z usług MPK przez mieszkańców wzrosło, zmalało?
2: Tak, tutaj mamy konkretne dane. Wiemy, że mam tutaj nawet przygotowane w ciągu, przez ostatnie dwa lata wzrosło ilość korzystania osób z komunikacji z 3 milionów 600 osób do 4 milionów 400 w roku, 2025. Z 2026 roku nie posiadamy jeszcze danych, bo jeszcze rok się nie skończył, ale na dzień dzisiejszy już widzimy, że ta liczba też na pewno wzrosła, więc widzimy znaczący wzrost, około 20%.
1: No i to też pokazuje, patrząc na liczbę mieszkańców Łomży, że są ludzie, którzy no cały czas praktycznie jeżdżą tym MPK, skoro są takie milionowe statystyki, a więc widać, że jednak no jest, są te autobusy potrzebne i pewnie trzeba ich jeszcze coraz więcej do rozkładu dodawać.
2: Tak, no tak jak wspomniałem, nie chodzi tylko, żeby ten tabor ładnie wyglądał, żeby był nowoczesny, ale żeby przede wszystkim jeździł, no i realizował te potrzeby mieszkańców. Tutaj niewątpliwie na wzrost tych liczby pasażerów wpłynęła, to już niejednokrotnie powtarzałem, Łomżyńska Karta Mieszkańca, która umożliwia dla ich posiadaczy korzystanie z komunikacji miejskiej nieodpłatnie, więc na pewno to jest ten aspekt, który wpłynął na ilość pasażerów. Tu zauważyliśmy jedną tendencję, że coraz częściej przesiadają się również nie tylko młodzież i osoby starsze, ale też ludzie pracujący zostawiają swoje samochody i przesiadają się do komunikacji miejskiej, która teraz jest bardzo wygodna, komfortowa, bo autobusy elektryczne to oczywiście wspominałem, oszczędność, ekonomia, ponieważ są dużo tańsze, no ale przede wszystkim te nowoczesne autobusy są bardzo komfortowe w jeździe, ciche, wygodne, więc to sprawia, że ludzie się chętnie tam przesiadają, no ale myślę, że też duży wpływ na to ma jednak ta sytuacja związana z paliwami. No, tak. No i ten znaczący wzrost ceny. Wiemy, że no, korzystając z nieodpłatnej komunikacji, te kilkaset złotych w kieszeni możemy zostawić. W skali roku są to już tysiące, więc myślę, że to też jest taki bardzo ważny aspekt, który motywuje ludzi do przesiadania się do komunikacji miejskiej.
1: Na koniec naszej rozmowy zapytam w imieniu tych, którzy karty mieszkańca nie posiadają, czy ci ludzie, jeśli nas słuchają, mogą się obawiać tego, że na przykład od nowego roku ceny wzrosną, no bo jest inflacja, wszystko drożeje, a jak będzie z biletami?
2: Na razie, na dzień dzisiejszy nie mieliśmy takiego sygnału z miasta o podwyżkach, bo przypomnę, że za to politykę finansowo odpowiada organizator, którym jest miasto Łomża, więc na dzień dzisiejszy nie ma takiego sygnału. Oczywiście nam jako MPK zależy, żeby jak najwięcej osób korzystało z tej komunikacji, no ale to już jest kwestia decyzji organizatora.
1: Jasne, i tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj prezes łomżyńskiego MPK, pan Andrzej Modzelewski. Bardzo dziękuję panie prezesie za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, serdecznie pozdrawiam.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. To czarna seria w szkołach na Mazowszu. Dziś rano doszło do brutalnego ataku w szkole podstawowej w Leszczy-Dolenowinach pod Wyszkowem. 15-latek zaatakował tam nożem 37-letnią woźną. Mimo reanimacji pracownica szkoły nie przeżyła. Osierociła dwóch synów. Napastnik ranił ostrym narzędziem także dyrektora i nauczycielkę. Sędzia Tomasz Królik z Sądu Rejonowego w Wyszkowie mówi, że nastolatek czeka jeszcze na badania i przesłuchanie.
2: Uczeń jest na razie zatrzymany. Będą przeprowadzane wobec niego czynności procesowe, pobierana krew. Następnie zostanie przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie. No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do Wydziału Rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
1: Sąd zdecyduje, czy przekaże sprawę prokuraturze. Wtedy podejrzany mógłby odpowiadać jak dorosły. Zebrani pod szkołą mieszkańcy próbują zrozumieć, co się wydarzyło. Pojawiają się też niepotwierdzone przypuszczenia o internetowym wyzwaniu.
3: Czekamy na swoje dzieci i wnuczki.
4: Dzieci są cały czas w klasach,
3: dzieci,
4: tak?
3: Ja czekam na swojego wnuczka i reszta czeka na swoje dzieci.
5: Ja tylko mówię, że potrafią służby specjalne zablokować wszystko, a tego nie potrafią. Przecież to jest challenge. Sprawdzaliśmy w internecie. Gdzie one są?
6: Nasze dzieci jeszcze o tyle szczęście, że była wycieczka i pojechały na to wycieczkę te najmniejsze, więc że oni tego nie przeżyło, tego wszystkiego tak naprawdę, nawet nie wiedzą na pewno.
5: Dyrektor obezwładnił tego jednego, a ten drugi nie wiem, czy prawdopodobnie jest jeszcze drugi kolega, ale czy to prawda, tyle co wiem, nawet i w telewizji mówi, że jest jak któryś osoba uciekła jeszcze.
7: On był bardzo zamknięty w sobie, on taki był, no mówię, skryty bardzo, on tam o sobie nie opowiadał, więc dlatego sugeruję, że może być spokojny.
8: On był skryty w sobie dlatego, że był straumatyzowany, no, po prostu, miał ciężkie życie.
1: Służby także badają informacje o rzekomym internetowym wyzwaniu, które może mieć związek z serią ataków na Mazowszu, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik mazowieckiej policji.
9: Pojawiły się informacje o rzekomym challenge'u. Takie informacje mamy również, dlatego na miejsce przyjechali już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ponieważ to wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi, są już na miejscu, działają.
1: 15-latek podczas ataku miał mieć na głowie kask z kamerą, aby nagrywać całe zdarzenie. Przechodzimy teraz do Ostrołęki. Prezydent zapowiedział zaostrzenie środków bezpieczeństwa w szkołach w mieście. To reakcja na wczorajszy atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4. 19-latek ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. W plecaku miał także domowej konstrukcji ładunek wybuchowy. Policja zatrzymała napastnika. Na jutro prezydent zwołał spotkanie z dyrektorami ostrołęckich szkół. Paweł Niewiadomski mówi o konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa w placówkach.
10: Po pierwsze, zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących podczas przerw w szkole. Ponadto po każdej przerwie pracownik delegowany przez dyrektora jest zobowiązany do przejrzenia łazienek pod kątem pozostawionych plecaków i innych toreb. Po trzecie, dyrektor został zobowiązany do zapewnienia obsługi pracownika przed wejściem głównym do szkoły. Każda osoba, która w trakcie przerwy wchodzi do szkoły, a nie jest uczniem, podlega weryfikacji, kim ona jest i po co ona przychodzi.
1: Uczniowie zespołu szkół zawodowych numer 4, gdzie doszło do ataku, wracają od jutra na zajęcia, przekazuje prezydent Paweł Niewiadomski.
10: I poleciłem komendantowi Straży Miejskiej w Ostrołęce, aby strażnicy pełnili do odwołania dyżur właśnie przy wejściu głównym do placówki. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, aby uczniowie mieli to poczucie bezpieczeństwa i przynajmniej starali się wrócić do normalnego funkcjonowania. Wydziałowi audytu i kontroli zleciłem przeprowadzenie takiego audytu bezpieczeństwa w placówce, do której doszło wczoraj do tego zdarzenia. Natomiast jutro o godzinie 9:00 przewidziane jest spotkanie z wszystkimi dyrektorami ostrołęckich placówek oświatowych i również w tych placówkach zostaną zlecone takie audyty.
1: Z kolei policyjni pirotechnicy sprawdzają dziś, czy plecak zatrzymanego 19-latka z Ostrołęki mógł wybuchnąć. Nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji mówi, że dopiero badania pokażą, co dokładnie zawierał.
11: Wczoraj policyjni pirotechnicy zabezpieczyli ten plecak. Ten plecak został wywieziony w bezpieczne miejsce i dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i po tym eksperymencie będziemy mogli stwierdzić, czy te przyczyny, przedmioty, które znajdowały się w środku, mogły spowodować wybuch.
1: Policja przeszukała też 3 miejsca związane z 19-latkiem. W jednym z bloków w Ostrołęce na pół godziny ewakuowano 7 osób. Ze względu na znalezione tam substancje, zatrzymany przebywa w policyjnym areszcie, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa. Dziś nasz reporter Paweł Majewski był w Ostrołęce i pytał mieszkańców miasta, czy po całym zdarzeniu czują się bezpiecznie.
0: Jak na chwilę obecną, to tak, ale co dalej, nie wiadomo.
4: Tak, czuję się bezpieczna.
12: Wczorajszy atak tego nie zmienił?
4: Nie, to chyba jednorazowy. Miejmy nadzieję.
12: A wczoraj było jakieś takie uczucie niepokoju, jak pani o tym słyszała?
4: No na pewno. Tym bardziej, że mam dziecko w takim wieku, więc...
13: Szczerze, wczoraj jak wychodziłem z samochodu, właśnie czy z parkingu do mieszkania, to bardzo mało ludzi było w ogóle na ulicach, więc trochę tak była taka leciutka niepewność właśnie wtedy. Dzisiaj akurat w ciągu dnia już trochę jednak to opadło. Jednak już czujemy się bardziej bezpiecznie, tak mi się wydaje.
14: To znaczy jest bezpiecznie. Nic się nie dzieje.
15: Na osiedlu tak.
16: Ja tu czuję się bezpiecznie. Tam, takich ludzi to powinni, nie wiem, karać coś albo leczyć jakoś.
1: Więcej informacji o zdarzeniach piszemy na naszej stronie radionadzieja.pl. Oszuści cały czas szukają nowych sposobów, by wzbudzić zaufanie i tym samym wyłudzić oszczędności swoich ofiar. Boleśnie przekonała się o tym 36-latka z Łomży, która uwierzyła, że rozmawia przez telefon z funkcjonariuszem CBA. W efekcie kobieta straciła 70 tysięcy złotych. Jak mówi Urszula Brulińska z łomżyńskiej komendy, do policjantów zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszustów.
17: 36-latka wyjaśniła policjantom, że wszystko zaczęło się od telefonu od rzekomego funkcjonariusza, który przedstawił się jako komisarz CBA. Mężczyzna zadzwonił z zastrzeżonego numeru na jej telefon komórkowy. Poinformował ją, że ktoś w Bydgoszczy próbuje wziąć kredyt na jej dane osobowe. Z powagą w głosie dodał, że służby są w trakcie rozpracowywania grupy przestępczej działającej na Podlasiu, a ona może pomóc w ich zatrzymaniu. Zaznaczył również, że jej telefon może być na podsłuchu, dlatego dla bezpieczeństwa nie powinni się rozłączać aż do zakończenia operacji.
1: Rzekomy funkcjonariusz zapytał następnie 36-latkę o oszczędności, a gdy kobieta powiedziała, że je posiada, nakazał jej szybkie działanie.
17: Cały czas z telefonem przy uchu, słuchając instrukcji fałszywego komisarza i chcąc uchronić swoje pieniądze, 36-latka zabrała całą gotówkę trzymaną w mieszkaniu i pojechała wpłacić ją do wskazanego przez oszusta wpłatomatu. Mężczyzna dyktował jej kolejne kody BLIK, zapewniając, że pieniądze natychmiast trafią na jej nowe, bezpieczne konto. To kobieta nie sprawdziła tego od razu, ponieważ spieszyła się do pracy. Po powrocie do domu opowiedziała o wszystkim mężowi. To on sprawdził stan konta i odkrył, że nie ma na niej żadnej wpłaty.
1: Dopiero wtedy kobieta uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka Łomży przekazała oszustom łącznie 76 tysięcy złotych. Czystsze ulice, zadbane chodniki i sprawniejsze odśnieżanie zimą. W Łomży pojawi się nowoczesny sprzęt, który pomoże zadbać o miejską infrastrukturę przez cały rok. Jak podkreśla Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, inwestycja pozwoli podnieść jakość wykonywanych prac i jeszcze sprawniej realizować zadania niezależnie od pory roku.
18: MPDKM od lat utrzymuje miasto w dobrym stanie użytkowania i czy to będzie teren zielony, czy to będą drogi, chodniki, place, to staramy się tutaj i upiększać zielenią, ale też i wykonywać remonty, inwestycje, które czy budżety obywatelskie.

0: A reklamy.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10-11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
1: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A. We'll be right back.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Po reklamie.

Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Od razu chcę przeprosić za odgłosy wiercenia dobiegające z góry. Nic na to nie poradzę. Pocieszono mnie, że potrwa jeszcze przynajmniej 3 tygodnie ta akcja. No, wyobrażam sobie, jak później będzie pięknie. Nagranie, które wybrzmiało, akurat zamyka płytę, którą chcę dzisiaj zaproponować Państwu. Jest to krążek pięknie zatytułowany Heartbeats, bicie serca lub uderzenia serca. Taka też jest nazwa projektu Tria Muzyków, którego liderem jest młody, wyśmienity perkusista Grzegorz Pałka, rocznik 94. Trio to oprócz Grzegorza współtworzą jego starszy o rok brat, pianista Mateusz Pałka oraz gitarzysta Szymon Mika, niewiele starszy od swoich kolegów, urodzony w 91 roku. Muzycy bardzo znani, bardzo cenieni, nie tylko w polskim środowisku jazzowym. Dwóch z nich, Szymona Mikę i Grzegorza Pałkę, mieliśmy okazję słuchać na żywo podczas występów na Novum Jazz Festival. Ale w nagraniu słyszeliśmy również czwartego muzyka. Jest nim gość specjalny, wybitny amerykański saksofonista Dana Stevens. On występuje w 4 z 9 utworów zamieszczonych na płycie. Tak więc Heartbeats zrealizowana została w trio i w kwartecie. Nagrań dokonano 23 i 24 listopada ubiegłego roku w Monochrome Studio. Premiera albumu odbyła się 10 lipca. Co warto podkreślić, miksu i masteringu nagrań dokonał Dave Darlington. Bardzo znana postać, wielokrotny laureat nagród Grammy. Współpracował z tej miary artystami jak Wayne Shorter, Herbie Hancock, Joshua Redman, George Benson czy Sting. Zrealizował ponad 1000 albumów, właściwie każdego gatunku muzycznego, łącznie z muzyką klasyczną. Autorami kompozycji na płycie są wszyscy członkowie tria. Utwór, który usłyszeliśmy, nazywa się Wet Liner. Jego kompozytorem jest Szymon Mika. Posłuchajmy teraz kompozycji otwierającej płytę, wykonanej już w trio, zatytułowanej The Anyone. Utwór skomponowany również przez Szymona Mikę.

Otrzymałem tę płytę od Grzegorza Pałki tuż po jej premierze, jeszcze w lipcu. Obok niewątpliwego uroku tej muzyki dwa elementy od razu wydały mi się istotne. Mianowicie niesamowite zgranie, porozumienie wszystkich muzyków, niezależnie czy wykonują utwór w trio czy w kwartecie. Powiedziałbym, bardzo podobna wrażliwość. No, można powiedzieć, że występujący dwaj bracia mają wiele wspólnego już w genach. Ale kilka lat temu miałem okazję być na koncercie duetu gitarzysty Szymona Miki z pianistą Mateuszem Pałką. Mistrzowsko wymieniali się i uzupełniali pomysłami solowymi, harmonicznym podkładem. Wspaniały był to koncert, prawdziwy jazzowy duet. Druga charakterystyczna cecha, którą dostrzega się słuchając formacji Heartbeats, a właściwie wzbudza to zaskoczenie, gdy czyta się już skład muzyków, to brak instrumentu basowego. Tak jakby idea dwóch instrumentów harmonicznych z wzajemnym tworzeniem sobie harmonicznych płaszczyzn na przemian została poszerzona tu o perkusję i w kilku utworach wzbogacona instrumentem dętym. A perkusja jakby współtworzy te płaszczyzny z fortepianem i gitarą. Wiadomo, perkusja nie jest przecież instrumentem harmonicznym. Niemniej gra lidera Grzegorza Pałki jest tak uważna, czujna, że działa on jakby na tej samej płaszczyźnie. Słychać to w każdym nagraniu. Również w kompozycji właśnie Grzegorza Pałki, którą za chwilę usłyszymy z lekkim zacięciem rockowym, zatytułowane jest Glimmer of Hope, wykonana w kwartecie. Jeszcze wyraźniej usłyszymy to w następnej kompozycji, która umieszczona jest jako trzecia na płycie. Wcześniej jednak nie mniej świetny Glimmer of Hope, Brzeżek Nadziei.

To była kompozycja lidera formacji Heartbeats Grzegorza Pałki, Glimmer of Hope. Jak mówiłem, następne nagranie wykonane jest w trio. Jest to kompozycja gitarzysty Szymona Miki zatytułowana Clouds, chmury. Trzy wyraźne osobowości muzyczne, bardzo podobne wrażliwości, a jednak gra bardzo zespołowa, porozumienie między muzykami idealne. Wszystkie partie składają się w spójną, logiczną całość.

Z pewnością dużym atutem płyty jest udział amerykańskiego saksofonisty Dana Stevensa. To światowej sławy artysta średniego pokolenia. Jego dyskografia obejmuje kilkanaście albumów autorskich. Jako muzyk towarzyszący zapraszany był przez artystów tej miary, jak między innymi Kenny Barron, Al Foster, Herbie Hancock, Aaron Parks, Brad Mehldau, Roy Hargrove, Ambrose Akin-Mosiah, Julian Lage, nawet Wayne Shorter. Rzecz charakterystyczna. Dana Stevens idealnie dopasował się do konwencji zespołu. Jego gra jest bardzo inteligentna, nie wybija się na najwyższy plan, nie gwiazdorzy. Muzyka jest najważniejsza. Zgodnie ze swoim przesłaniem, które zamieścił na stronie internetowej, cytuję: lubię wchodzić w interakcje z muzykami, z którymi gram. Często opieram swoją grę na reakcji na to, co się dzieje, albo staram się dopełniać to, co w danej chwili wybrzmiewa. Oto pięknie rozwijająca się kompozycja wspólna Grzegorza Pałki i Szymona Miki z hiszpańskim tytułem Tres sombras del tiempo, co znaczy Trzy cienie czasu. Poetycki tytuł i wspaniałe granie.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Płyta Heartbeats jest debiutem autorskim perkusisty Grzegorza Pałki. Materiał do niej nagrany został 23 i 24 listopada ubiegłego roku. Płyta wydana została przez Music Corner Records. Jej premiera odbyła się 10 lipca. Jak mówiłem, znajduje się na niej 9 nagrań, z których 8 to kompozycje muzyków zespołu. Jeden to znany temat Johna Lennona i Paula McCartneya. Utwory, które nie zmieściły się w tym wydaniu audycji, zaprezentuję za tydzień. Natomiast dzisiaj, już za chwilę, usłyszymy jeszcze kompozycję pianisty Mateusza Pałki pod jakże trafnym tytułem Between Us. Delikatność i melodyjność nie tylko w temacie, ale też w solowych wypowiedziach muzyków w tym uroczym walcu. Grzegorz Pałka, perkusja, lider projektu, kompozycje. Mateusz Pałka, fortepian, kompozycje. Szymon Mika, gitara, FX, kompozycje. I gość specjalny występujący w 4 nagraniach na płycie Dana Stevens. Tutaj saksofon tenorowy, a w ogóle gra on na wszystkich saksofonach i na Ivy. Przypominam, już można zapoznać się z programem tegorocznej 19. edycji Novum Jazz Festival jazz.radionadzieja.pl. Jeszcze raz przepraszam Państwa za odgłosy wiercenia, które dochodziły, chociaż wydaje mi się, że już troszeczkę mniej niż tydzień temu. Albo moje ucho się przyzwyczaiło. Być może Państwa również. To było 1284 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński. Przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Blisko 400 wiernych z diecezji łomżyńskiej wzięło udział w jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu z okazji stulecia istnienia diecezji. Jednym z najważniejszych punktów pielgrzymki była uroczysta dzisiejsza msza święta, której przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Jak podkreślają uczestnicy, udział w jubileuszowej pielgrzymce ma dla nich szczególne znaczenie.
2: Na pielgrzymce we Włoszech jestem pierwszy raz. Najbardziej zauroczył mnie oczywiście Asyż.
3: Polecamy pielgrzymki do Rzymu. Jesteśmy tutaj z okazji stulecia diecezji łomżyńskiej. Jest z nami biskup. Jest naprawdę bardzo dużo Polaków i wszystkim polecamy z całego serca. Jest to naprawdę głębokie przeżycie duchowe.
4: Jestem pierwszy raz w Rzymie. Bardzo mi się podobało. Jest bardzo dużo bazylik. Jedna z najlepszych była, która mi się najbardziej podobała, to była Bazylika Świętego Piotra, w której dzisiaj właśnie odbyliśmy mszę przy grobie papieża.
5: Bardzo nam się podobało. Zwiedziliśmy bardzo dużo kościołów, bazylikę. Byliśmy na mszy porannej o 7 rano pod grobem Jana Pawła II.
1: Pełną relację z jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dobiega końca światowa modlitwa różańcowa z udziałem dzieci. W akcji Milion Dzieci modli się na różańcu od 1 października. Najmłodsi z różnych krajów modlą się o pokój i zakończenie wojen. Do akcji dołączyła również polska młodzież i dzieci, mówi ksiądz profesor Jan Żelazny, szef polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
6: Także mała grupa dzieci pod przewodnictwem kapelana pana prezydenta modliła się w Pałacu Prezydenckim. Dołączają się do tej sztafety, która łączy cały świat, bo w ponad 100 krajach na całym świecie dzieci łączyły się w modlitwie, która miała być prośbą o pokój, prośbą o jedność w sposób szczególny dla doświadczonych tym ludzi na Bliskim Wschodzie.
1: Organizatorem akcji była Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież wezwał wiernych do większej spójności między wiarą i codziennym życiem. Podczas audiencji generalnej mówił, że Kościół powinien być obecny w świecie i służyć jego dobru. Leon XIV podkreślił, że wiara powinna prowadzić do konkretnych działań, troski o innych, budowania pokoju i sprawiedliwości oraz obrony osób ubogich i potrzebujących.
7: La logica del profitto e la manipolazione dell'informazione.
1: Pogoń za zyskiem i manipulowanie informacją mogą zmuszać ludzi do skupiania się tylko na rzeczach materialnych. Człowiek powinien jednak patrzeć szerzej. Ojcowie Kościoła przypominają, że misją Kościoła jest pomaganie w budowaniu lepszego świata. Zwracając się podczas audiencji do Polaków, papież wspomniał świętą Faustynę Kowalską, przypomniał jej przesłanie o Bożym Miłosierdziu.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Maryjo, choć nie widziałaś tego na własne oczy, radowałaś się, gdy Ojciec ogłosił: to jest mój Syn umiłowany. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Cud w Kanie Galilejskiej. Maryjo, na weselu w Kanie Galilejskiej zauważyłaś brak wina i powiedziałaś: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Maryjo, towarzyszyłaś Jezusowi w Jego misji, gdy głosił: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie Jezusa na górze Tabor. Maryjo, choć nie byłaś tam ciałem, Twoje serce radowało się blaskiem chwały Jezusa. Ojciec znów powiedział: słuchajcie Go. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Maryjo, byłaś przy ostatniej wieczerzy, gdy Jezus dał nam siebie pod postaciami chleba i wina. To jest ciało moje, to jest krew moja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, pan Andrzej Modzelewski. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy oraz widzów Radia Nadziei.
1: Panie prezesie, zaczniemy od tematu, który wydarzył się wczoraj rano przy ulicy Zjazd. Doszło do wypadku z udziałem kierowcy autobusu, kierowcy MPK. No i tam chyba nie ma wątpliwości, kto zawinił. Wyglądało to groźnie, bo kierowca osobowego Forda dachował, trafił do szpitala. Policja no, wydała werdykt, że tak powiem, że wina leży po stronie kierowcy. Spółka, rozumiem, tutaj nie ma innego zdania w tym temacie.
2: No, ta sprawa jest, można powiedzieć, oczywista. Tutaj ewidentny błąd popełnił nasz kierowca. Został ukarany, tak jak pan redaktor wspomniał, mandatem. No i też nasza analiza tego zdarzenia, które przeprowadziliśmy od razu po uzyskaniu takiej informacji, wskazuje jednoznacznie na błąd naszego kierowcy. Nie zachował on szczególnej ostrożności podczas wjeżdżania na rondo. No, zahaczył samochód osobowy. Wypadek wyglądał bardzo poważnie. Nas może cieszyć tylko fakt, że według informacji, które uzyskaliśmy, nikt nie doznał poważniejszych obrażeń, zarówno z pasażerów tego auta, jak i z pasażerów autobusu w naszym autobusie.
1: To był jakiś doświadczony kierowca?
2: Ten kierowca jest bardzo doświadczony. Kilkadziesiąt lat spędził za kółkiem autobusu. Wręcz mogę powiedzieć, że do tej pory charakteryzował się bardzo dobrą jazdą i ekonomicznie. No nawet z tego względu został też nagrodzony przydziałem nowego autobusu elektrycznego. No niestety tutaj popełnił błąd. Takie jest życie. No przypomnę, że nasi kierowcy dziennie pokonują kilkaset kilometrów, przewożą tysiące pasażerów i też nie możemy to jakby szufladkować i pod tym jednym przypadku oceniać całej pracy naszych kierowców, bo jednak w dużej mierze jest ona dobrze oceniana i wykonują swoją pracę należycie.
1: Jakieś konsekwencje będziecie wyciągać?
2: Ja nie chciałbym od razu mówić tutaj o konsekwencjach pracowniczych. Oczywiście takie będą na pewno, no ale mówię, nie chciałbym publicznie tutaj o nich mówić jeszcze. Poza tym jeszcze o nich nie przesądziliśmy.
1: No to może przejdźmy teraz do przyjemniejszych tematów. Inwestycja taka wasza sztandarowa, powstająca przy siedzibie MPK. Hala garażowa, ekologiczna hala garażowa, dodajmy. To ma być hala dla autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych. No i jeszcze instalacja fotowoltaiczna. Budowa rozpoczęła się zimą w ubiegłym roku. Jest termin 12 miesięcy. Widziałem, że na waszych mediach społecznościowych można obejrzeć filmik, jak ta budowa przebiega, jakie są postępy, ale pewnie nie wszyscy nasi słuchacze ten filmik widzieli, więc tak, panie prezesie, gdyby mógł pan powiedzieć, jak ta budowa idzie do przodu, co tam już się udało zbudować.
2: Budowa hali garażowej jest jednym z elementów takiej wielkiej jakby strategii miasta, idąc w stronę ekologii. Jeżeli chodzi o MPK, obejmuje ona trzy zakresy. Pierwszym to był zakup autobusów elektrycznych, potem był remont warsztatów. Remont warsztatu został już zakończony, obiekt został odebrany. W tej chwili trwają prace tylko z doposażeniem tego warsztatu w miejsca socjalne. To już jest ze środków własnych spółki. No i ostatnim, trzecim elementem jest właśnie budowa tej hali garażowej z Viato. To jak pan redaktor wspomniał, nie ma być to tylko sama hala garażowa, ale ma to być głównie element, który ma wpłynąć w przyszłości na oszczędności, które w MPK powstaną. Ponieważ na dachu tego garażu i wiaty będzie zamontowana fotowoltaika, będą ładowarki, więc to wszystko ma wpłynąć na niezależność energetyczną. Przy tym taborze, który w tej chwili posiadamy, przy większości autobusów elektrycznych jest to bardzo ważna sprawa, bo wiemy, że autobusy elektryczne są dużo tańsze niż tradycyjne diesle, szczególnie w tej sytuacji, gdzie paliwa są bardzo drogie. Ta sytuacja jest niestabilna, więc posiadanie własnych zasobów energii elektrycznej jest tutaj bardzo ważną kwestią.
1: I co już się udało zrobić? Jak te prace wyglądają? Termin będzie dochowany przede wszystkim?
2: W tej chwili wygląda na to, że prace idą zgodnie z terminem. Wygląda to bardzo sprawnie. Codziennie z okna swojego gabinetu mam okazję to oglądać, więc naprawdę to muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo dobrze. W tej chwili stoi już konstrukcja. Postawione są częściowo ściany. Utwardzony jest również wstępnie teren, więc teraz trwają przygotowania do zamontowania dachu, no i potem cała ta pozostała infrastruktura, która znajdzie się w środku. Na razie wygląda to dobrze. Myślę, że termin, który jest wyznaczony na styczeń, koniec stycznia przyszłego roku, prawdopodobnie będzie zachowany.
1: Trzymamy za słowo, panie prezesie. Porozmawiajmy właśnie o innych zmianach w MPK, no bo też zaprezentowaliście niedawno nowe logo. Skąd ta zmiana? To jest jakaś nowa strategia komunikacyjna, czy jakieś inne względy?
2: Zmiana logo wynikała przede wszystkim z takich kwestii formalno-prawnych, ponieważ poprzednie logo nie miało uregulowanego tego statusu formalnego, prawnego, nie mieliśmy do tamtego loga praw autorskich, więc postanowiliśmy wprowadzić nowe logo ze wszystkimi wymogami, z prawem do tego loga, ale nie chcemy się zatrzymywać na tym, chcemy, żeby to logo było początkiem takiego nowego wizerunku MPK i ten pierwszy element ma być jakby początkiem tych zmian. Potem chcemy ujednolicić stroje naszych kierowców, tak żeby wyglądało to naprawdę profesjonalnie. No ale wiadomo, nie sam wygląd decyduje o jakości usług, tylko również, a może przede wszystkim, obsługa pasażera.
1: No a z tym jest problem?
2: No niestety zdarzają się skargi. My zawsze te skargi analizujemy, podchodzimy do tego poważnie. Mamy możliwość wglądu wizyjnego, czasami też wglądu do nagrań, więc słyszymy nawet te rozmowy, które się odbywają w obrębie kierowcy. No i tutaj niestety moje takie spostrzeżenia to fakt, że niejednokrotnie jedne słowo może zadecydować o tym, że ta rozmowa pójdzie w nieodpowiednim kierunku. Czyli jednym słowem można szybko uspokoić, jeżeli to będzie miła odpowiedź kulturalna, uspokoić zdenerwowanego pasażera, bo wiemy, że ludzie często jadą do pracy, spieszą się, no i te nerwy się pojawiają. No a z drugiej strony nie taka odpowiedź może
1: eskalować
2: ten konflikt i wtedy dochodzi do tego, że to wszystko się jakby opiera już u mnie, są skargi, no ale analizujemy to. No i mogę powiedzieć, że bardzo często nie wynika to ze złej woli kierowcy, lecz może z braku takiej właśnie umiejętności często komunikacyjna, a może nawet znania tych technik, więc komunikacyjnych, no bo wiemy, że są takie. Planujemy więc przeprowadzenie takiego szkolenia obsługi pasażera, no bo to jest kluczowe, bo kierowca jest, można powiedzieć, często jedyną osobą z firmy, która ma bezpośredni kontakt z tym naszym klientem, z pasażerem. I przez to jest często budowany wizerunek naszej firmy, a nie chcemy, żeby ten wizerunek poprzez takie sytuacje był po prostu psuty.
1: Te szkolenia będą jakieś niebawem?
2: Teraz zleciłem przygotowanie, znalezienie kompetentnej instytucji, czy też osoby, która te szkolenia przeprowadzi, bo wiadomo dobrze, jak to zrobi ktoś z zewnątrz, z autorytetem, więc myślę, że już niebawem takie szkolenia się odbędą. No, chcemy poprzez to też budować, poprzez te wszystkie działania, taki obustronny szacunek, bo wiemy, że oczywiście wymagamy szacunku naszego kierowcy do pasażera, no ale też z drugiej strony oczekujemy, że nasi kierowcy będą również szanowani przez pasażerów. Ta kultura i szacunek musi iść z dwóch stron.
1: A kierowcy, przepraszam, nie buntują się na temat takich szkoleń? Nie uważają, że nie są potrzebne?
2: Prawdopodobnie dowiedzą się właśnie z tej audycji o tym.
1: Okay.
2: Na razie tylko pani kadrowa wie o tym i kierownik. No, ale mówię, myślę, że nie będą się buntować, wręcz myślę, że to jest dla ich dobra, na pewno w przeszłości, bo to głównie chodzi o pewnego rodzaju techniki, gdzie ten konflikt będzie załagodzony. Myślę, że w przyszłości też może podziękują mi też za to, bo na pewno takie rzeczy są przydatne, a to są ludzie, ja znam tych kierowców, w większości naprawdę są ludzie pozytywni i przyjaźnie nastawieni do pasażerów, ogólnie do ludzi, więc myślę, że przyda im się tylko może odrobinę tej wiedzy i też może, wiadomo, takiego nowego powiewu.
1: Jasne.
2: No ale mówię, tutaj właśnie nie oczekujemy tylko od kierowców, ale też chcemy im nie oceniamy, tylko też chcemy stworzyć im właśnie szansę tego, żeby mogli się rozwijać i odpowiednio zachowywać w danych sytuacjach.
1: Panie prezesie, za panem jest też takie spotkanie z przedstawicielami łomżyńskich seniorów. Tam ci ludzie mogli zgłaszać jakieś swoje uwagi co do funkcjonowania komunikacji miejskiej, swoje propozycje. Takich spotkań będzie więcej?
2: Tak, to nie tylko seniorzy, spotkaliśmy się już z kilkoma grupami. Oczywiście nie chcemy, ja osobiście też nie chcę zarządzać za biurka, chcę wyjść do mieszkańców, bo ich zdanie jest dla nas najważniejsze. To nie MPK, to nie tylko tabor, nie chodzi o to, żeby były tylko nowe autobusy, tylko żeby pasażerowie byli zadowoleni, więc chcemy wychodzić do tych mieszkańców, do różnych grup społecznych. Seniorzy oczywiście są jedno z bardzo ważnych grup, ponieważ oni poza młodzieżą najczęściej korzystają z naszych usług, więc takie spotkanie odbyło się z seniorami. Bardzo pozytywne spotkanie. Wiele wskazówek otrzymaliśmy od seniorów. Tutaj jest wiele oczekiwań co do dostępności, głównie tej komunikacji, więc na pewno są to przydatne spotkania. Spotkaliśmy się z młodzieżą. Tu z kolei bardzo dużo, wiele pomysłów. Widać, że ta młodzież coraz częściej korzysta z komunikacji. Przede wszystkim oczywiście postulowali o zwiększenie ilości kursów, o dostosowaniu tych kursów do godzin lekcyjnych, do zakończenia lekcji, więc tutaj też dużo, dużo ważnych wskazówek. No jeżeli będziemy mogli oczywiście do tych wskazówek, do tych próśb się ustosunkujemy pozytywnie. Spotkaliśmy się też z wojskiem, spotkałem się z pułkownikiem Gałązko. Tam rozmawialiśmy też o dostosowaniu komunikacji do potrzeb pracowników jednostki wojskowej, bo wiemy, że tam jest duży problem odnośnie parkingów. Też zaproponowałem w przyszłości skorzystanie przez pracowników jednostki z powstającego miejsca do parkowania, park and ride, czyli miejsca, gdzie będzie można zaparkować samochód i przesiąść się, tak, zostawić i przesiąść się w komunikację miejską. No tutaj zaproponowałem, że możemy dostosować też to do godzin pracy pracowników z jednostki. No chodzi też, żeby tutaj jakby odkorkować te parkingi, odblokować te parkingi, które w tej chwili są głównie zastawiane przez pracowników jednostki wojskowej. No i wiele, wiele problemów z tego wynika. Mnie cieszy też bardzo taka pozytywna i otwarta postawa dowódcy i chęć współpracy. Bardzo ucieszył się z tego spotkania i myślę, że coś z tego na pewno pozytywnego wyniknie.
1: Z tego, co pan mówi, no to mieszkańcy Łomży są zainteresowani sprawami komunikacji miejskiej. Komunikacja jest im potrzebna, a jakiej statystyki pan może podać na temat tego, czy na przykład w ciągu ostatnich miesięcy, lat to korzystanie z usług MPK przez mieszkańców wzrosło, zmalało?
2: Tak, tutaj mamy konkretne dane. Wiemy, że mam tutaj nawet przygotowane, w ciągu przez ostatnie dwa lata wzrosło ilość korzystania osób z komunikacji z 3 milionów 600 osób do 4 milionów 400 w roku 2025. Z 2026 roku nie posiadamy jeszcze danych, bo jeszcze rok się nie skończył, ale na dzień dzisiejszy już widzimy, że ta liczba też na pewno wzrosła, więc widzimy znaczący wzrost, około 20%.
1: No i to też pokazuje, patrząc na liczbę mieszkańców Łomży, że są ludzie, którzy no cały czas praktycznie jeżdżą tym MPK, skoro są takie milionowe statystyki, a więc widać, że jednak no jest, są te autobusy potrzebne i pewnie trzeba ich jeszcze coraz więcej do rozkładu dodawać.
2: Tak, no tak jak wspomniałem, nie chodzi tylko, żeby ten tabor ładnie wyglądał, żeby był nowoczesny, ale żeby przede wszystkim jeździł, no i realizował te potrzeby mieszkańców. Tutaj niewątpliwie na wzrost tych liczby pasażerów wpłynęła, to już niejednokrotnie powtarzałem, łomżyńska karta mieszkańca, która umożliwia dla ich posiadaczy korzystanie z komunikacji miejskiej nieodpłatnie, więc na pewno to jest ten aspekt, który wpłynął na ilość pasażerów. Tu zauważyliśmy jedną tendencję, że coraz częściej przesiadają się również nie tylko młodzież i osoby starsze, ale też ludzie pracujący zostawiają swoje samochody i przesiadają się do komunikacji miejskiej, która teraz jest bardzo wygodna, komfortowa, bo autobusy elektryczne to oczywiście wspominałem, oszczędność, ekonomia, ponieważ są dużo tańsze, no ale przede wszystkim te nowoczesne autobusy są bardzo komfortowe w jeździe, ciche, wygodne, więc to sprawia, że ludzie się chętnie tam przesiadają, no ale myślę, że też duży wpływ na to ma jednak ta sytuacja związana z paliwami. No i ten znaczący wzrost cen. Wiemy, że no, korzystając z nieodpłatnej komunikacji, te kilkaset złotych w kieszeni możemy zostawić. W skali roku są to już tysiące, więc myślę, że to też jest taki bardzo ważny aspekt, który motywuje ludzi do przesiadania się do komunikacji miejskiej.
1: Na koniec naszej rozmowy zapytam w imieniu tych, którzy karty mieszkańca nie posiadają, czy ci ludzie, jeśli nas słuchają, mogą się obawiać tego, że na przykład od nowego roku ceny wzrosną, no bo jest inflacja, wszystko drożeje, a jak będzie z biletami?
2: Na razie, na dzień dzisiejszy nie mieliśmy takiego sygnału z miasta o podwyżkach, bo przypomnę, że za to politykę finansową odpowiada organizator, którym jest miasto Łomża, więc na dzień dzisiejszy nie ma takiego sygnału. Oczywiście nam jako MPK zależy, żeby jak najwięcej osób korzystało z tej komunikacji, no ale to już jest kwestia decyzji organizatora.
1: Jasne, i tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj prezes łomżyńskiego MPK, pan Andrzej Modzelewski. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
2: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Serdecznie pozdrawiam.
0: Nasz gość dnia.